bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nowa, bardzo przydatna aplikacja przygotowana przez krakowski alarm smogowy, wystawa poświęcona rzemiosłu w Muzeum Krakowa i badania kopca Kościuszki. To tematy, którymi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Tydzień w Krakowie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zachęcam do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Na razie antenę oddaję jednak Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Centrum Kultury Podgórza chce z krakowianami współtworzyć kulturę w mieście. Rusza projekt Restart Sąsiedztwa. W jego ramach mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza mogą zgłaszać, jakie inicjatywy chcieliby zrealizować w swojej okolicy.
3: Te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery. Tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. Nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną wagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami.
2: Mówiła koordynatorka projektu Karolina Opatowicz, a więcej na stronie Centrum Kultury. W poniedziałek szykują się zmiany na ulicy Łokietka. Chodzi o około 100-metrowy odcinek od Starego Wiarusa do budynku numer 168. Deweloper prowadzi tam pracę, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa i będzie ruch wahadłowy. A teraz akt wandalizmu, jakiego jeszcze w Krakowie nie było. W Parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał hulajnogą elektryczną do miejskiego szaletu. Choć wydaje się to śmieszne, to straty są znaczne, tłumaczy Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
4: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
2: Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych. Po raz trzeci na Wawelu można oglądać zbiory z kolekcji Lanskorońskich. Tym razem ekspozycja prezentuje dzieła sztuki starożytnej w ultranowoczesnej formie, mówi współkurator Bartłomiej Makowiecki.
5: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tam inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
2: Ekspozycja na Zamku Królewskim do końca wakacji. Opowieść o pokoleniu, które dorastało w latach 90. i budowało dorosłość w świecie dynamicznych przemian. Tak o swojej interpretacji Hamleta mówią twórcy najnowszego spektaklu, który można zobaczyć w Narodowym Starym Teatrze. Za reżyserię odpowiada Remigiusz Brzyk.
6: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
2: Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie. W rolę Hamleta wciela się Kamil Pudlik. Zbieraj pieczątki i odkryj zielone skarby Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował wakacyjną propozycję. Projekt Odkrywcy Krakowskich Parków ma zachęcić do aktywnego odkrywania miejskiej przyrody. A jest co eksplorować.
7: Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki.
2: Mówiła Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pieczątki będą ukryte w specjalnych skrzynkach, a książeczki do zbierania stempli można odebrać podczas miejskich wydarzeń.
1: Tyle Paweł Chudzio, dziękuję, a my przechodzimy do pierwszego z tematów. Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej stworzyli trójwymiarowy model kopca Kościuszki. Zakrojone na szeroką skalę badania wykazały, że fragmenty budowli osuwają się o nawet 20 cm rocznie.
0: To warto wiedzieć o Krakowie.
8: Pilecka Elżbieta, kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
9: Pani profesor, państwo przeprowadzili pierwsze chyba zakrojone na tak szeroką skalę badania sejsmiczne kopca Kościuszki. No i co wynika z tych badań, to może zaczniemy od tego, jakie wnioski, a później przejdziemy do szczegółów.
8: Jeśli chodzi o kopiec, to były to nie tylko badania sejsmiczne, ale tak samo przeprowadziliśmy badania skanerem laserowym, które wykazały nam, że kopiec Kościuszki niestety się osuwa. osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
9: Jak szybko się osuwa ten kopiec, albo o ile, bo tutaj nie wiem, czy to w centymetrach liczymy, czy na przykład, nie wiem, w miesiącach albo latach?
8: No, chodzi o to, że mierzymy to w skala jest w metrach, ale kopiec osuwa się w centymetrach. To są oczywiście mamy zakres czasowy, jeśli chodzi o rok, to będzie też w centymetrach, ale tutaj jeśli chodzi o dziesięciolecia, bo były badania tak samo przeprowadzone w odstępie 10 lat, więc generalnie to już są dziesiątki centymetrów w niektórych miejscach i dlatego jest to bardzo niebezpieczne.
9: To w takim razie przechodzimy do tych wyników. Co nam mówią?
8: Mówią nam o tym, gdzie w kopcu są strefy rozluźnień i gdzie należałoby zagęścić na przykład ten kopiec, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie wzmocnić cementem, prawda, i tak dalej.
9: W jaki sposób można właśnie wzmocnić kopiec Kościuszki? Czy trzeba w cudzysłowie i w dużym uproszczeniu wykopać jakąś dziurę i zalać betonem albo wsypać gruz albo inny taki materiał, który usztywniłby tę strukturę kopca?
8: No nie, to jest zbyt ryzykowne wykopać dziurę w kopcu, ale jeśli chodzi o w tej chwili metody wzmacniania, mamy bardzo rozwiniętą już ich zakres i możliwości, są to na przykład tak zwane zaszczyki. Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, właśnie warstwę tego materiału, który jest, a jest to w szczególności pył niestety, czyli pył z cementem, tak? Więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
9: Powiedziała pani profesor, że w ciągu dekady to są dziesiątki centymetrów. W ciągu roku to ile tak wychodzi średnio, to osuwanie się kopca?
8: To jest około 2-5 centymetrów.
9: To jest chyba dużo, 2-5 centymetrów.
8: To jest dużo, jak na taką konstrukcję, więc generalnie to kopiec w tej chwili będziemy się zastanawiać, jak dalej go ratować, ponieważ to jest zabytek, to jest po pierwsze, to jest wartość historyczna dla Polski i równocześnie niestety geotechnicznie osuwisko.
9: Czy to ratowanie kopca to jest taka czerwona lampka, kogut gdzieś tam nam mrugający, czy wyjąca już bardzo głośno syrena alarmowa i te działania trzeba podjąć niezwłocznie i natychmiast?
8: Wydaje mi się, że to jest na razie czerwona lampka, ale jak będą duże deszcze, nie daj Boże, to wtedy już będzie kogut i syrena.
9: Jak przeprowadza się takie badania? Bo tu rozumiem, gdzieś technika nam wkracza bardzo zaawansowana, bo tu i lasery, i właśnie pewnie jakieś, nie wiem, sejsmografy to nie, bo to badamy wstrząsy, ale pewnie jakieś takie inne aparaty.
8: Tak, tak, więc tutaj dopomogła nam firma GoPartner, która tu będzie też przedstawiać swoje wyniki. Skonstruowali specjalną maszynę, żeby po prostu kolokwialnie rzecz biorąc, mówiąc, nie rozwalić tego kopca, prawda? I to było wygenerowanie drgań, które były rejestrowane akcelerometrami, przepraszam. Oczywiście, jeśli chodzi o skanowanie, to jest skaner naziemny, który mamy na wyposażeniu katedry. I robiliśmy te badania w 3D oczywiście. Oraz modelowanie, jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, ale jesteśmy tutaj specjalistami od modelowania numerycznego, więc generalnie robimy to też w 3D, modelowanie numeryczne i ono nam przewiduje, co może się stać. To jest bardzo ważne.
9: Czyli w cudzysłowie i w uproszczeniu takie modelowanie plus ten obraz 3D kopca Kościuszki dają nam znać o tym, tak, o tu jest gdzieś tam luźniej, tej ziemi brakuje, tu jest nieco więcej tej ziemi, kopiec jest bezpieczny.
8: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na dodatek modelowania numeryczne możemy po prostu symulować, na przykład nawadniając już teoretycznie te warstwy kopcza i wtedy widzimy, co się dzieje właśnie, w którym miejscu jest najbardziej niebezpiecznie.
9: Jak długo trwały te badania i kto był w nie zaangażowany? Bo tu chyba rozumiem też Państwo zaprzęgli do pracy studentów.
8: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o takie badania, to były one realizowane już od 10 lat, prawda? Ale w tym roku mieliśmy tak zwany Future Lab, który zostaje przyznawany uczelni. W szczególności to są na badania dla studentów, tak? I studenci byli bardzo zaangażowani w te badania i dlatego tak już poszliśmy do przodu w tym roku, prawda? I chcemy dalej kontynuować to.
9: To pierwsze tego typu tak kompleksowe badania, czy wcześniej Państwo też posiłkowali się i takimi urządzeniami i taką metodą badań?
8: Nie, z naszej strony to pierwsze tego typu badania.
9: I co następny kopiec, który? Wandy, Kraka? Wydaje się, że kopiec Wandy chyba wymaga pilniejszej interwencji. On nigdy nie był ani rozkopywany, ani badany. No i podobno tam sytuacja geologiczna jest zła.
8: No, zobaczymy. Może rzeczywiście będziemy musieli Kraków zeskanować i prześwietlić te kopce raczej.
9: Ale mają Państwo już jakiś obiekt na celowniku, czy jeszcze nie?
8: Jeszcze nie. Na razie skupiamy się na kopcu. Jest tutaj ze mną prezes tak samo kopca Kościuszki i dyrekcja. I zarząd kopca też jest zainteresowany, żeby po prostu dalej kontynuować te badania.
10: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, ustanowiony komitet w 1820.
9: Panie prezesie, niepokojące dość wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską. Kopiec się osuwa od 2 do 5 centymetrów rocznie. W ciągu dekady to dziesiątki centymetrów. No jest chyba się nad czym zastanawiać i mamy powód do zmartwienia.
10: Oczywiście, że jest powód do zastanowień, to na pewno. I proszę zauważyć, że Komitet Kopca Kościuszki jest świadomy, że to jest obiekt bardzo nietypowy, budowany w pewnej szczególnej konfiguracji. I stąd Tadeusz Kościuszko nas łączy. Politechnikę i oczywiście kopiec i komitet. W związku z tym dla mnie osobiście nie ma lepszego podmiotu jako partnera niż Politechnika Krakowska, która chce się zaangażować w te kwestie. Młodzież chce się zaangażować również, no a Komitet Kopca Kościuszki, który uczynił z tego miejsca, sądzę, że dobre miejsce kontaktów społecznych, też pamiętając o tym, co się wydarzyło jednak nie aż tak dawno, chciałby, żeby zadbać o to, aby no nie tylko monitorować, ale no zapobiegać, na ile to będzie możliwe, bo obiekt jest nietypowy.
9: No to kiedy w takim razie podejmą Państwo jakieś działania zmierzające do zabezpieczenia kopca Kościuszki przed tym osuwaniem, osiadaniem? Powiedziała Pani Profesor, że jedną z metod są jakieś takie zastrzyki, na przykład z betonu. To kiedy w takim razie weźmiemy wielką strzykawę, gruchę i będziemy lać ten beton do kopca albo, nie wiem, gruz gdzieś tam instalować wewnątrz, żeby go wzmocnić?
10: Chciałbym, żeby pewne działania były podejmowane natychmiast, ale oczywiście po pierwsze fachowcy, czyli Politechnika, pomysły, dokumentacja. Po drugie, procedury. Tutaj bardzo liczymy na przyjazne, odpowiedzialne, szybkie podejście właściwych władz samorządowych i rządowych. A jednocześnie oczywiście to, co jest możliwe, to działamy na bieżąco, monitorując, uzupełniając. Czyli co do daty, żeby konkretnie odpowiedzieć, nie jestem w stanie stwierdzić kiedy, ale od razu będziemy podejmować działania, tak jak zaczęliśmy współpracować w celu najpierw zdiagnozowania stanu, czyli tak jak to Politechnika określi, etapowo będziemy te działania podejmować. Oczywiście miejmy świadomość, że to nie jest też tak, że kopiec miałby się już zaraz odsunąć. Sam pan powiedział, 5 centymetrów. Natomiast nie należy tego bagatelizować. Stąd jako prezes nowy, 12, podjąłem decyzję, żeby podjąć bliższą współpracę z Politechniką, no i zdiagnozować i wykonywać działania. Chciałbym podkreślić jeszcze bardzo ważną rzecz. Młodzi ludzie z Politechniki. Oni są autorami różnych pomysłów pod nadzorem. To też jest piękna sztafeta pokoleń.
1: Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłyby ruszyć prace związane z zabezpieczaniem kopca Kościuszki przed osuwaniem. Wiadomo tyle, że te mogą kosztować nawet 1 000 000 zł.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl możecie w bardzo prosty sposób zaznaczyć te miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest utrudnione.
0: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
11: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
1: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej, co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
11: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
1: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
11: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad 1,5 minuty, czasami 2 minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
1: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat no nie da się tego zrobić.
11: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym, nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
1: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów oddechowych nie należy.
11: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
1: Jeszcze jakieś kolejne przykłady podczas prezentacji, kilka z nich podaliście.
11: Tak, no to też jest kwestia jeśli ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
9: No ale to wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet nie cały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
11: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no, ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
9: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
11: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
9: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
11: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można ją też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując od komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
9: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
11: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
9: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
11: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, że można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
9: Będziecie zbierać dane
1: zaplanowane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
11: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
1: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
11: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
1: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
11: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
1: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było, nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
11: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
1: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku, czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
11: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
1: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
11: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem, powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
1: A na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że krakowski alarm smogowy poinformował właśnie, że na stronie pojawiło się już ponad 100 zgłoszeń. Ja przypominam, platformę znajdziecie pod adresem dobrajazdakrk.pl. Teraz króciuteńka przerwa, po niej zabieram was do Muzeum Krakowa.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Kunszt i fach Kraków Rzemieślników to najnowsza czasowa wystawa przygotowana przez Muzeum Krakowa. Ekspozycję możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
0: Muzea w Krakowie.
12: Mówimy o zorganizowanej pracy rzemieślników. Dr Katarzyna Moskal, Muzeum Krakowa, kurator wystawy Kunszt i fach Kraków Rzemieślników. Najstarsze obiekty, przedmioty, eksponaty pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych. I właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców miasta. Mówimy o takiej pracy zorganizowanej, dlatego że warunkowała ona w pewnym sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali na wyłączność pracy i sprzedaży swoich produktów w mieście, a także na korzystanie z materiałów, na przykład garncarze korzystali z gliny na błoniach. Szewcy mieli wykorzystywać skóry przygotowane przez krakowskich garbarzy, więc wzajemnie też korzystały te rzemiosła. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy, ale też zobowiązywali rzemieślników do pomocy w razie niebezpieczeństwa, czyli rzemieślnicy mieli bronić miasta, dlatego ćwiczyli się w strzelaniu właśnie w ramach Bractwa Kurkowego, o czym wystawa też opowiada, i mieli za zadanie uposażać w broń baszty wokół Krakowa, prawda, w umocnieniach obronnych krakowskich.
9: Dzisiaj spacerując właśnie plantami możemy zobaczyć miejsca historyczne, w których były właśnie bramy na przykład, różne cechowe. To taka pozostałość po dawnych murach miejskich. Rzemieślnicy byli, powiedzmy, w średniowieczu albo w renesansie taką krakowską klasą średnią?
12: To bardzo rozwarstwiona warstwa społeczna. Mówimy o takich bardzo, bardzo bogatych rzemieślnikach, patrycjuszach wręcz krakowskich, którzy właściwie znajdowali się w tej samej warstwie co kupcy, czyli na przykład to byli złotnicy i kuśnierze. Od zawsze chyba najbogatsze cechy krakowskie, ale byli na przykład nieco ubożsi, na przykład garncarze, którzy już, powiedzmy, nie mieli takiego statusu.
9: No i byli też partacze, czyli rzemieślnicy niezrzeszeni, którzy odstawiali w cudzysłowie lewiznę. Tacy też byli.
12: Nazywano ich też szturażami, od sztyren z niemieckiego przeszkadzać. Byli to tacy rzemieślnicy, którzy być może na przykład nie spełnili warunków, aby stać się członkiem cechu, najpierw jako uczeń, albo na przykład potem jako mistrz, którzy może też nie byli odpowiednio przysposobieni finansowo, dlatego że nauka wymagała też pewnego rodzaju kosztów do skrzynki cechowej za każdy etap swojej nauki. I niekoniecznie, można powiedzieć, dziś mówimy, że niekoniecznie oni byli gorzej wykształceni w swoim rzemiośle, no ale nie mieli tego prawa legalnie pracować w mieście. I faktycznie przez to, że nie obowiązywały ich tak naprawdę normy, no bo działali wbrew prawu miejskiemu, zdarzało się, że te ich przedmioty rzeczywiście były gorszej jakości, no bo nikt ich po prostu legalnie nie sprawdzał. I można powiedzieć, że pomimo tego, że regularnie ich praca była w mieście zakazywana, ta szara strefa istniała zawsze. zawsze gdzieś tam się ostawali, chyba też wypełniali pewne zapotrzebowanie, być może właśnie tych najuboższych mieszkańców miasta.
1: Kto mógł należeć do cechów? Bo Kraków od samego zarania był miastem multikulturalnym, multinarodowościowym. Mieliśmy Niemców, Polaków, Ormian, Czechów, później także Żydów. Czy każdy mógł do cechu należeć, czy nie?
12: No oczywiście najpierw musiał odbyć naukę w cechu krakowskim bądź spoza Krakowa, prawda? Musiał przedstawić przed starszyzną cechową świadectwo, że jest mistrzem cechowym. A żeby zostać mistrzem i być przyjętym do cechu, musiał również mieć obywatelstwo krakowskie. I to obywatelstwo krakowskie nie znaczyło tylko, że zapisany w księgach miejskich musi być osoba spoza Krakowa, ale obywatelstwo miejskie musieli przyjmować też krakowianie, synowie mistrzów krakowskich, a wiązało się to po prostu z opłatami dla miasta. Zazwyczaj w takim momencie, oprócz tego, że było to oficjalnie zapisane, przez urząd miejski zazwyczaj stawiali się razem z zainteresowanym dwaj świadkowie, fideiusserowie, tak zwani z łaciny, bo zazwyczaj tak zapisywani byli w dokumentach, którzy świadczyli też o tym, że ta osoba jest prawa, dobrze się moralnie prowadzi i że po prostu będzie dobrym obywatelem. Poza tym mistrz musiał mieć swój własny warsztat. I to też była taka kolejna jakby przeszkoda dla tych, którzy byli mniej majętni. Dlatego bardzo chętnie wypełniali, można powiedzieć, pewne też zapotrzebowanie i żenili się z żonami, raczej nie z żonami, tylko z wdowami po mistrzach danego zawodu, dziedzicząc w ten sposób warsztat, bo tutaj wchodzimy w takie zagadnienia jeszcze prawa związanego z tym, czy wdowie wolno było prowadzić warsztat i jak długo, bo po śmierci męża mogła go prowadzić rok na przykład w niektórych cechach, czasem nieco dłużej. Zazwyczaj mogła sprzedawać przez pewien czas jeszcze wyroby, ponieważ żony mistrzów zazwyczaj sprzedawały wyroby, które oni produkowali, ale zazwyczaj nie mogła robić tego sama, tylko dostawała jakiegoś pomocnika z cechu właśnie, który ją też przed cechem reprezentował. Więc powiedzmy, że nie do końca mogła jakby
1: swobodnie prowadzić działalność.
12: Nie? I tak samo zabezpieczano też prawa czeladników, którzy uczyli się u danego mistrza, ponieważ była oczywiście w cechu podpisywana umowa i żeby ten czeladnik mógł skończyć tą swoją naukę tam, gdzie mistrz był zobowiązany go nauczyć, a powiedzmy, no po prostu zmarł, mogła tą naukę prowadzić właśnie jego żona. Z tym, że właśnie też zawsze przed cechem, czy przy wyzwolinach, czy przy właśnie jakichkolwiek egzaminach, zawsze reprezentował ją mistrz przydany właśnie z cechu.
1: Czy religia odgrywała jakąś rolę? No bo myślę tutaj na przykład właśnie o Niemcach albo Żydach na Kazimierzu, którzy też trudnili się rzemiosłem.
12: No więc Żydzi nigdy do tych cechów organizowanych przez Radę Miejską nie należeli. To wszystko wiązało się już od XVI wieku w statutach. Było zapisane, że po pierwsze już na samym etapie nauki uczeń musiał przedstawić zaświadczenie, że właśnie jest wyznania chrześcijańskiego i to zaświadczenie wydawał albo ksiądz parafii, bo zdarzali się uczniowie podkrakowscy też, czasami mógł być to jakiś wójt gminy na przykład, no albo właśnie jakikolwiek proboszcz czy duchowny, czy jakaś osoba po prostu zaufania publicznego. A na kolejnym etapie również, jeśli przyjeżdżał do Krakowa mistrz, który chciał do cechu należeć, musiał również przedstawić dokument, że jest chrześcijaninem. I o ile w czasie XVI wieku nastąpiło takie pewne rozwarstwienie w cechu, ponieważ do tej pory obowiązkowe było uczestnictwo właśnie we mszach świętych 4 razy w roku, każdy cech miał swoją kaplicę bądź ołtarz i tam spotykano się przynajmniej 4 razy w roku na tak zwanych żałomszach i modlono się za zmarłych członków cechu, obowiązkowo uczestniczono w pogrzebach i w procesjach, no przede wszystkim w tej najważniejszej w ciągu roku w Krakowie, w procesji Bożego Ciała. I za nieobecność rzeczywiście byli rozliczani według statutu karami pieniężnymi, bądź kupowali właśnie świece, wosk oddawali na świece też czasami. No więc kiedy pojawiali się protestanci, początkowo jeszcze mogli działać w cechu, jeszcze pozwalano im jakby na zastępstwa albo osobowe po prostu zastępstwo na procesji bądź pogrzebie, albo po prostu wyższą opłatę, za swoją nieobecność, ale król Zygmunt III Waza na początku to był chyba 1630 któryś rok, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, zakazał w ogóle przyjmowania obywatelstwa osobom innego wyznania, protestantom przede wszystkim. To był ultrakatolicki król i rzeczywiście no wtedy było mocno utrudnione właściwie działalność osób, które jeszcze w tym cechu się nie znalazły. Pomimo tego, że jego brat Władysław 10 lat później jakby przywrócił to z powrotem, jakby tą możliwość, że protestanci mogą przyjmować obywatelstwo krakowskie, nadal były z tym problemy w cechu i możemy na przykład przeczytać takie wspomnienia rzeczywiście w źródłach, że napadają na domy protestanckich mistrzów, między innymi nawet starszego cechu Samuela Piaskowskiego, wybitnego złotnika krakowskiego. Niszczą jego warsztat, niszczą przedmioty, które tam się znalazły, które tam przechowywał, czy jego wyroby. Także nie było to łatwe i też na przykład, też są na przykład takie sytuacje, że ktoś zaczyna w cechu swoją pracę, naukę, która przecież trwała parę lat co najmniej, bo najpierw uczeń, potem czeladnik.
1: Do nauki właśnie przejdziemy za moment, tak?
12: Ma zdać egzamin mistrzowski, ale jest protestantem i na tym ostatnim etapie nauki po prostu nie pozwalają przystąpić do tego egzaminu, więc właściwie no, jest w sytuacji, powiedziałabym, beznadziejnej.
1: Takie getto ławkowe ówczesne.
12: Można tak powiedzieć, tak.
1: To przechodzimy do kolejnej sali i skupiamy się właśnie na nauce rzemiosła, bo ta trwała całkiem długo, bo zaczynali już bardzo młodzi chłopcy. Dziewczynek nie było jako rzemieślniczki, czy były jakieś takie wyjątki?
12: Mowa jest tylko o chłopcach, natomiast i w ogóle bardzo rzadko pojawia się w dokumentach cechowych w ogóle jakaś, ponieważ członków cechu nazywano braćmi, nazywali się tak między sobą, bracia cechowi, więc rzadko pojawiają się informacje o siostrach. Zazwyczaj chodzi właśnie o wdowy po mistrzach, ewentualnie córki mistrzów. Pojawia się na przykład taka informacja, że w warsztacie iglarza, ponieważ to też było regulowane, ile czeladników mógł mieć mistrz. No więc pojawia się takie informacje, że w warsztatach krakowskich iglarzy zatrudniano kobiety jako czeladniczki. Nie wiem, może chodzi o to, że to jest bardzo drobiazgowa praca, że igły są delikatne, może dlatego, że kobiece ręce drobniejsze, nie mam pojęcia, dlaczego akurat iglarze, ale właśnie pojawia się taka informacja, że mistrzowie ukrywali te rzemieślniczki w kuchni, że są niby kucharkami, kiedy przychodziła kontrola i sprawdzali ilość stanowisk czeladniczych, czyli tak zwanych stołków w warsztacie. Więc to w ogóle też trzeba też patrzeć na to, że statuty wyznaczały oczywiście pewne normy, ale to nie znaczy, że one czasem nie były przekraczane. Oczywiście nie było to nagminne, ale na pewno było mnóstwo przypadków odejścia od tej zasady.
1: A zdarzały się mistrzynie?
12: Tak, zdarzały się mistrzynie, chociaż tak jak mówię, mistrzyniami były przeważnie wdowy. W ogóle jeśli chodzi o cały warsztat, to historycy mówią, szczególnie historycy gospodarki, że powinno się patrzeć na warsztat jako jak na takie całe przedsiębiorstwo, ponieważ mistrz i mistrzowa tak naprawdę organizowali pracę w warsztacie. No mistrz pracował w warsztacie, ale mistrzowa na przykład sprzedawała wyroby, które on produkował. Poza tym dostawała, można powiedzieć, pod opiekę chłopców, dzieciaki jeszcze, które po prostu opierała, którym dawała jeść i których pilnowała po prostu, jak się rozwijają, jak dbała po prostu o ich wychowanie, można powiedzieć. I niewątpliwie synowie i córki również pomagali i to wiadomo, że oni może nie byli odnotowywani, nie byli opłacani, ale jakby tworzyli ten warsztat.
1: To przechodzimy w takim razie do nauki. Uczeń to wiek 10 do 16 lat, można chyba tak powiedzieć. Trochę niewolnicza praca dzieci, z przymrużeniem oka oczywiście.
12: Znaczy troszkę tak było. Jeszcze zależy pewnie jaki był mistrz. Niektórych ponieważ uczniowie przybywający do warsztatu musieli właściwie wykonywać takie czynności troszkę jak służący. Polegało to na rozpalaniu pieca, sprzątaniu w warsztacie, bo rzadko byli dopuszczani do jakiejkolwiek nauki. Czyścili obuwie mistrza i innych czeladników. Jeśli na przykład przy domu był jakiś, nie wiem, drób hodowany, no to też ich zajęciem było karmienie tego drobiu. Ale w statutach była taka informacja, w większości statutów, że jeśli mistrzowie by nadużywali tej swojej władzy nad czeladnikami, to uczeń ma prawo się poskarżyć do cechu. i ma prawo od cechu pomoc otrzymać. Czy to przeniesienie do innego warsztatu, czy ukaranie właśnie mistrza.
1: Ja teraz na momencik znikam, ale zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie wracamy do mojej rozmowy z kuratorką wystawy dr Katarzyną Moskal.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Tak jak zapowiadałem, wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Moskal, kuratorką wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
9: Taki uczeń jak długo wykonywał tę nieodpłatną pracę jedynie za wikt i opierunek? To też było uzależnione od tego, jakiego rodzaju rzemiosło chciał wykonywać, czy nie?
12: No zdecydowanie tak, no bo prawda, różnego rodzaju wyroby były ich przedmiotem ich pracy, no więc do niektórych wymagane było większe zaawansowanie. Na pewno dłużej niż stolarz uczył się na przykład zegarmistrz. Nauka trwała od roku do 4, a nawet 5 lat. To mówimy o nauce uczniowskiej, która właściwie jeszcze nie była w warsztacie. Dopuszczany był uczeń do naprawdę bardzo nielicznych prac i dopiero w momencie, kiedy mistrz stwierdził, że jakby może przejść na dalszy etap, że się sprawdził też jako uczciwy człowiek i powiedzmy dobrego prowadzenia się chłopiec.
9: Bo też były pewne reguły, które określały zachowanie takiego ucznia.
12: Tak, zakazane były gry hazardowe, kontakty z nierządnymi niewiastami, no też zabawa, prawda, podczas pracy. No, potem następowało przyjęcie w poczet czeladników. Jeszcze był taki okres przejściowy, kiedy uczeń był robieńcem bądź półtowarzyszem, tak to się ze staropolskiego nazywano, ponieważ czeladnik to inaczej był towarzysz, opłacany połową pensji, czyli tygodniówki czeladniczej, ponieważ tygodniówka, tak zwany wachlon, był wypłacany raz w tygodniu za tygodniową pracę. I dopiero kiedy robieniec wykazywał się jakąś umiejętnością zawodu, mógł jakby iść dalej, otrzymywał dokument, że właśnie staje się czeladnikiem.
9: Czy towarzyszyła temu przejściu od ucznia przez półtowarzysza do czeladnika jakaś ceremonia, taka przejścia, rytuał przejścia?
12: Tak. Można powiedzieć, że było to inspirowane już ówczesnymi obyczajami, które panowały na Akademii Krakowskiej, czyli tak zwanymi otrzęsinami, beanią. Były przeróżne metody znęcania się nad młodym chłopcem, ośmieszające. Równocześnie nazywano to sztem też, ponieważ taki młody chłopak dostawał nowe imię, a raczej nowe nazwisko. I to były często takie nazwiska nieco ośmieszające, na przykład Liży Krupa albo Moczy Gęba. Co ciekawe, one się często stawały potem nazwiska, które do tej pory jakby w naszym społeczeństwie są używane. Do tego stopnia było to, powiedzmy, ośmieszające i niechętnie patrzono na niektóre takie przyimki, tak były nazywane, czy przeimki, czyli po prostu przezwiska, że statuty zakazywały właśnie takich bardziej, powiedziałabym, no właśnie prześmiewczych form. Z takich ważnych elementów, no to było na pewno złożenie do szkatuły cechowej, do skrzynki cechowej jakiegoś datku, bądź właśnie wydanie już w czasie przyjęcia jakby w grono uczniów uczty dla swoich kolegów, czyli czeladników w gospodzie. Czasami czeladnik właściwie prawie zawsze musiał złożyć klejnot lub wotum cechowe i to były bardzo różne rzeczy. Mogły być to rodzaj pieniążka, który nie był pieniążkiem aktualnym, chodziło o kruszec. Czy był jakąś właśnie monetą albo medalem, który upamiętniał dawnej epoki. Zazwyczaj dodawano takie koluszko do tego, imię czeladnika pisano, grawerowano na tej monecie, stawało się taką jakąś jakby ozdobą. Natomiast w momencie, kiedy cech podupadał, kiedy miał mniej pieniędzy, po prostu to służyło, to był majątek cechu i służyło to na przetopienie, na sprzedaż tego kruszca.
9: Jak długo czeladnik był czeladnikiem i jaka droga prowadziła do mistrzostwa?
12: Niedługo po tym, jak czeladnik stawał się czeladnikiem, mógł wyruszyć w fascynującą, według mnie, patrząc na to oczami współczesnego badacza, podróż cechową, czyli wędrówkę czeladniczą, czy tak zwany z niemieckiego Wander. U nas jest dużo tych niemieckich słów, bo jednak z Niemiec do nas to rzemiosło przychodziło i ta wymiana była bardzo silna. No więc czeladnik musiał uzyskać odpuszczenie od mistrza, dostawał taki dokument zwany kundschaftem. To się zmieniało w czasie, bo potem już za czasów Austrii była to specjalna książeczka, Wanderbuch. I dokument ten mówił o tym, że czeladnik właśnie jest czeladnikiem, że ma ten dokument, że już coś umie. Prośbę o to, aby mistrzowie w innych miastach przyjęli go do swojego warsztatu na naukę.
9: Taki list polecający.
12: Dokładnie. A po drugiej stronie, jeśli to była kartka, bądź jeśli to była książeczka, no to po prostu na stronach tej książeczki musiał zbierać po prostu dowody, że był w danym miejscu, więc były to zazwyczaj podpisy pisarza cechowego z pieczęcią cechu, który mówił, jak długo pracował i u kogo i w jakim mieście, albo czasami pieczęcie z urzędów miast w danym mieście. I taka wędrówka trwała od na przykład roku do nawet 4 lat, więc nam się wydaje to takie, że na przykład w średniowieczu nie wędrowano tak daleko, albo że ten przepływ informacji był bardzo nikły, a to wręcz przeciwnie. Młody chłopak z Krakowa wybierał się na przykład do Niemiec, do Czech, szedł na ślub.

0: malarstwo też było cechowym malarstwem, prawda? To nie byli oni uważani malarze jako artyści. I to, co dzisiaj historycy sztuki właśnie badają, te szkoły, krakowska, włoska, jakaś tam inna, no to właśnie są śladami tej nauki właśnie zagranicznej, tych podróży, że tutaj widać wpływy takie, a tam inne. No bo młody człowiek, który wyruszał na podróż, nie wiem, do Wiednia i tam najdłużej spędził czas w warsztacie, no to on automatycznie te cechy i te stylu, czy te właśnie metody pracy stawały się jego metodami. I on je przywoził potem do Krakowa. Musiał potem przez obowiązkowo chwilę popracować u swojego mistrza, który go wypuścił w świat. Równocześnie mistrz dostawał dostęp do nowinek z zagranicy i też mógł je wcielić do swojego warsztatu. No a potem podchodził do egzaminu mistrzowskiego, czyli musiał wykonać tak zwany majstersztyk, sztukę mistrzowską przepisaną w statucie cechowym.
1: Mówiąc o tym majstersztyku, można sobie wyobrazić, że taki przyszły mistrz wykonywał na przykład jakieś dzieło, nie wiem, złotnicze, albo zegarek, albo jakiś puchar, albo, nie wiem, zbroja, co w przypadku, nie wiem, na przykład piekarzy, czy oni musieli jakiś mistrzowski chlebek upiec?
0: Na pewno tak. To były zawsze w majstersztyk bardzo konkretnie były przepisane te prace, którymi się musiał ten mistrz wykazać, przyszły mistrz. I one się też zmieniały z czasem, bo zmieniał się popyt społeczeństwa, zmieniały się po prostu, nie wiem, zawody, funkcje różne. Wszystko i zmieniały się właśnie też przedmioty, na które było zapotrzebowanie. Tu na przykład możemy zobaczyć lady cechowe, czyli tak zwane skrzynie, a lady od laden ładować, które są majstersztykami. Tu właśnie trzymano najcenniejsze dokumenty, pieczęcie cechowe, ale równocześnie były wyrobami na właśnie takim egzaminem praktycznym na mistrzowskim młodego czeladnika. Na jednej z nich widzimy na ladzie cechu rzeźników. Tutaj czeladnik podpisał się na szufladce. Robił Józef Pileński, czeladnik stolarski. Co jeszcze było ważne, zazwyczaj majstersztyk zawierał różne techniki, różne czynności, którymi musiał się ten czeladnik wykazać. Dlatego na przykład tutaj przy tej ladzie widzimy, że są dodane właśnie kolumienki, że mamy różnego rodzaju reliefy, że jest, grawerowana inskrypcja. Więc mamy tutaj masę różnych umiejętności, którymi musiał się ten młody człowiek wykazać i zazwyczaj kumulowano to w jednej, dwóch, trzech pracach, które po prostu jeśli wykonał w porządku, odpowiedni sposób, no to stawał się mistrzem. Dostawał właśnie taki dyplom jak tutaj, dyplom mistrzowski.
1: Działalności cechów zabroniła matka Austria w 1859, ale nie znaczyło to, że rzemiosło upada, bo cały czas paradoksalnie mamy do czynienia z rzemieślnikami. Oni wykonują swoje prace, są dalej cechy. Oczywiście nie działają już tak, jak działały, nie wiem, w średniowieczu albo nieco później.
0: To znaczy, to miało bardzo konkretną przyczynę. Między innymi dlatego zakazano działalność cechów, chciano, aby stworzono organizacje, które były po prostu poza wszelką religią, żeby każdy miał dostęp do tych stowarzyszeń i żeby Żydzi też mogli należeć do stowarzyszenia i właśnie wszystkie inne religie. Po prostu stawiano na większą równość. I to wynikało właśnie z tego. I trzeba przyznać, że tutaj w Krakowie z dużymi oporami się to przyjmowało. Kolejne statuty właśnie jakby wskazywały, czy nakazywały przyjęcie starozakonnych, przyjęcie właśnie Żydów do cechu. No i nie udawało się to za bardzo. W końcu stworzono, i to właściwie się ciągnęło od wieku XIX aż po II wojnę światową, były w Krakowie zazwyczaj dwie cechy dzielone na dwie grupy. Czyli była grupa druga, cech żydowski, podległy grupie pierwszej, czyli cechowi chrześcijańskiemu. Niestety tak to wyglądało i według mnie to jest właśnie ta, jakbym tak popatrzymy teraz w przeszłość, no to właśnie ta nierówność wydaje mi się akurat wadą cechów, bo sam sposób nauki, sposób właśnie sprawdzania jakości materiału uważam, że był rzeczywiście wspaniały, że sprzyjał właśnie wykonywaniu dobrego rzemiosła.
1: Czy krakowskie cechy w jakiś sposób rezonowały na cechy w innych miastach? Nie wiem, pełniły jakąś taką zwierzchnią rolę, na przykład wobec cechów, nie wiem, z Proszowic, z Wieliczki albo, nie wiem, ze Skawiny.
0: W ogóle mówimy w tych pierwszych latach, kiedy cechy powstały, czyli powiedzmy najstarszą wzmiankę, w sumie niedawno odkrytą, to jest 1329. Wiemy tylko, że mistrzowie krakowscy pojechali razem z rajcami do Sącza.

0: zaplecza ustalać warunki umowy handlowej. Ale tak naprawdę najstarsze statuty i w ogóle więcej informacji o cechach pojawia się pod koniec XIV wieku. Najstarsze statuty to kuśnierski i kapeluszniczy z 1377 roku. I szczególnie w tych pierwszych wiekach działania cechów, czyli XV-XVI wiek, rzeczywiście mówimy o prymacie Krakowa, no wtedy jeszcze jako stolicy, prawda, tych ziem. Po prostu inne cechy naśladowały zarówno statuty krakowskie, jak i czasami się zdarzało, że krakowscy mistrzowie pomagali rozsądzać różne sprawy właśnie związane z pracą rzemieślniczą, rzemieślnikom po prostu z innych miast. Na przykład Tarnowa, Bochni, Nowego Sącza.
1: PRL to z kolei upaństwowienie rzemiosła.
0: Mm-hmm. Tak, i mamy właśnie taki niewielki przystanek na wystawie, który pokazuje, którym takim symbolicznym, jest takim symbolicznym przejściem, ponieważ wcześniej mówimy o cechach w reprezentacji, idących w procesjach, w pochodach, tych właśnie świętach państwowych, świętach religijnych, o takich właśnie pochodach z chorągwiami, z muzyką, z wszelkimi insygniami starszych. I tutaj nagle przechodzimy do 1 maja 1945 roku i oglądamy pierwszy pochód z okazji święta 1 maja, święta robotników właśnie w Krakowie. Możemy też posłuchać wspomnień przepytanych przez nas w wywiadach rzemieślników krakowskich, którzy jeszcze pamiętają te czasy i którzy opowiadają właśnie o tym, jak zabierano warsztaty, jaki był trudny dostęp do materiałów, jak rodzice, którzy posiadali piekarnię, nie oddawali swojego syna na naukę, który już nawet coś umiał właśnie w tej kwestii, bo pomagał zawsze ojcu w piekarni, no ale bano się, że ta piekarnia zostanie odebrana, więc otrzymał inne wykształcenie i dopiero po śmierci ojca, po wielu, wielu latach wrócił do piekarni. Opowiadano też o tej części religijnej obchodów, że na przykład wspaniałe są wspomnienia pana Jerzego Górnisiewicza, piekarza krakowskiego, który opowiada o tym, jak miano dwa sztandary cechowe. Jeden był na święta państwowe, a do tego podpinany był na święta religijne i procesje dodatkowa płachta sztandaru z przedstawieniem świętego Klemensa, patrona piekarzy.
1: A ja pozwolę sobie przypomnieć raz jeszcze wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Możecie oglądać w Krzysztoforach do 25 października.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Słuchacie magazynu Tydzień w Krakowie, na który zapraszam ja, czyli Kuba Kusy, witam serdecznie. A w najbliższej godzinie opowiem wam między innymi o uznawaniu przez Kraków małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Będzie też o mającym powstać w mieście i długo wyczekiwanym przez mieszkańców grzebowisku dla zwierząt. Odwiedzimy także z Olą Wasilewską Narodowy Stary Teatr. To dosłownie za chwilę. Na razie antenę oddaję Pawłowi Chudzio.
2: Najszybszy w Polsce superkomputer będzie sercem powstającej w Krakowie fabryki sztucznej inteligencji. Zostanie zbudowany na kilkuset akceleratorach GPU. Pomogą rozwijać rodzime modele sztucznej inteligencji, między innymi na potrzeby polskich firm. Moc obliczeniowa Gaia AI Factory będzie udostępniana bezpłatnie, podkreśla Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
3: Myślę, że możemy w kontekście tego typu działalności myśleć o mocy GPU trochę jak o energii elektrycznej. No, nie chcemy otwierać swojej elektrowni, kiedy potrzebujemy prądu w naszym sklepie. Podobnie tutaj no, chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy skupili się na tym, w czym są dobrzy i gdzie naprawdę tkwi siła ich innowacji i chcemy ich wspomóc wielotorowo w tym, żeby ten cel osiągnęli.
2: Budowa fabryki sztucznej inteligencji w Krakowie będzie kosztować około 70 milionów euro. Połowa tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Kraków rozszerza sieć lodówek społecznych. Uruchomiono właśnie dwa nowe punkty, a pod koniec miesiąca pojawi się trzeci. Idea działania lodówek społecznych jest bardzo prosta. Mieszkańcy mogą zostawić tam żywność, której mają nadmiar lub którą chcą podzielić się z innymi. Nowe lodówki społeczne stanęły przy ulicy Podetworze 16 oraz ulicy Stojałowskiego 31. Pod koniec maja pojawi się też lodówka na osiedlu Bohaterów Września. Nawet o 5 cm rocznie osiada kopiec Kościuszki. Tak wynika z najnowszych badań naukowców i studentów Politechniki Krakowskiej. Dzięki tomografii sejsmicznej i skanowaniu laserowemu udało się stworzyć trójwymiarowy model budowli i wskazać jej słabe miejsca. Teraz pora na wzmocnienie konstrukcji, tłumaczy profesor Elżbieta Pilecka.
4: Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, tak, więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy kopiec zostanie zabezpieczony. Szacuje się, że operacja może kosztować nawet 1 000 000 zł. W najbliższym czasie podczas ładnej pogody można wybrać się do wawelskich ogrodów, które są dostępne dla zwiedzających i zagościła tam sztuka współczesna. Tym razem zwiedzający Zamek Królewski mogą podziwiać dzieła Joanny Rajkowskiej. To między innymi monumentalne jajo kosa, mówi kuratorka Bogumiła Wiśniewska.
5: Symbolizuje pewien początek. Początek istnienia, początek życia. To moment zatrzymania się, ponieważ zachęcamy do tego, aby jaja dotknąć, przytulić się do niego, a przede wszystkim przyłożyć ucho i poczuć, jak bije serce pisklęcia, które znajduje się oczywiście metaforycznie wewnątrz dzieła sztuki.
2: Ekspozycja zniknie z ogrodów z nadejściem sezonu jesienno-zimowego. Sprintem po książkę Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska.
6: Przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto.
2: Mówiła Agnieszka Staniszewska, dyrektorka Biblioteki Kraków. Filia sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty.
1: Tyle Paweł Chudzio, dziękuję ślicznie, a teraz pierwszy z zapowiadanych przeze mnie tematów. Na terenie dawnego kombinatu powstanie Park Wiernych Przyjaciół. To długo wyczekiwane przez mieszkańców spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Wkomponowany w las cmentarz będzie miejscem refleksji.
0: Zwierzyniec w Krakowie.
7: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miasta Krakowa.
8: Za 2,5 roku na terenie Nowej Huty ma powstać Park Wiernych Przyjaciół. To grzebowisko dla zmarłych zwierząt, o którym mówi się od bardzo dawna i ta inwestycja bardzo wiele przeszkód napotykała na swojej drodze, no ale wreszcie odważna decyzja i uda się takie grzebowisko zrobić, no bo Kraków zdaje się jest w ogonie dużych miast i takiego miejsca, gdzie można by pochować swojego przyjaciela nie było, no ale będzie.
7: Tak, ta potrzeba krakowian jest bardzo duża. Zostaliśmy poproszeni razem z zespołem przez prezydenta, aby opracować koncepcję takiego grzebowiska. Lokalizacja jest też wyjątkowa, ponieważ jest to zieleń izolacyjna byłej huty Sędzimira i w tym momencie jest to las, w którym śpiewają ptaki. ptaki, którym szumią liście. I już teraz możemy się tam wyciszyć. I ten klimat właśnie takiego lasu chcieliśmy w tym projekcie zachować. Część z kolumbariami, część z pomnikami została wpisana w tkankę drzew, więc są kręte ścieżki, którymi możemy spacerować pomiędzy drzewami. Chcemy, żeby to było miejsce takiej kontemplacji w zgodzie z przyrodą. Nie zakładamy wycinki drzew. I druga część grzebowiska, czyli taki ogród zadumy, gdzie możemy na chwilę odetchnąć po pożegnaniu naszego zwierzaka i też część jakby techniczna ze spopielarnią zwłok, zwierzęta do 70 kg, zwierzęta domowe będą mogły być tam spopielone.
8: Czyli można powiedzieć taki park, cmentarz, cmentarzysko, grzebowisko w bardzo zachodnim stylu.
7: Tak, no trochę nadganiamy, można powiedzieć, te miasta, które już posiadają takie cmentarze dla zwierząt, grzebowiska. W Polsce również większość dużych miast posiada, więc no tutaj naprawdę jesteśmy w tyle i wstyd dla naszego miasta, że do tej pory takiego grzebowiska nie mieliśmy, bo pewnie wielu z nas miało właśnie problem, jak się pogodzić z tą stratą, jak w jaki sposób pożegnać się ze zwierzęciem.
8: W którym dokładnie rejonie Nowej Huty będzie to grzebowisko, będzie ten park wiernych przyjaciół?
7: Dokładnie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego Brama numer 9. Myślę, że tutaj zmiana przystanku będzie wskazana na właśnie Park Wiernych Przyjaciół. I dosłownie w 100 metrów od tego przystanku wchodzimy już na teren grzebowiska.
8: Co warte podkreślenia, bo w sferze mediów społecznościowych już pojawiły się głosy krytyki, że to próba zasmrodzenia Nowej Huty, czy zatrucia gdzieś gleby, no właśnie, szczątkami doczesnymi naszych przyjaciół. No i to wymaga chyba takiego solidnego sprostowania, bo osoby zorientowane wiedzą, że ani spopielarnie zwłok ludzkich, ani spopielarnie zwłok zwierzęcych nie generują żadnych uciążliwości odorowych, jak to się nazywa, no a też kolumbarium, no to gleby raczej zanieczyścić nie może.
7: Tak, jak najbardziej sama spopielarnia nie generuje żadnego zapachu, żadnego dymu. My jakby nie jesteśmy w stanie z zewnątrz zauważyć tego procesu, więc bezpośrednio stojąc w otoczeniu nie wyczujemy żadnego zapachu. Tutaj możemy na 100% powiedzieć, że praktycznie negatywnego oddziaływania grzebowiska nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
8: No i też domostwa są w znacznym oddaleniu.
7: Tak, no znalezienie miejsca, które nie wzbudzałoby kontrowersji w Krakowie, jest bardzo trudne, natomiast to miejsce jakoś na terenie Nowej Huty Przyszłości, tam praktycznie nie mamy w dużej odległości żadnych mieszkańców. Jest de facto w lesie, więc wydaje się, że sytuacja jest w żaden sposób nieproblematyczna. I jeszcze mamy przystanek komunikacji miejskiej praktycznie bezpośrednio, więc wszystkie parametry są spełnione.
8: To powiedzmy w takim razie o tych planach, o harmonogramie pracy. Kiedy zaczniemy? Kiedy będzie gotowe? Już na wstępie wspomniałem, że za mniej więcej 2,5 roku. Jak to będzie wyglądało?
7: Koncepcja zostanie przekazana do Nowej Huty Przyszłości w najbliższym czasie, tak aby na podstawie tych materiałów był przygotowany projekt, formułę zaprojektuj i wybuduj wraz z pozwoleniami całego tego grzebowiska. I realizacja planowana jest tak, żeby właśnie w 2028 roku grzebowisko już funkcjonowało.
8: Czy to będzie tak jak w przypadku cmentarzy komunalnych, że trzeba będzie sobie wykupić te kwatery, kiedy wystartują jakieś zapisy, no bo mówimy o około 1000 miejsc pod quasi grobowce. Czy już trzeba gdzieś tam się rejestrować, czy nie? Czy czekamy na zakończenie tej inwestycji? Bo domyślam się, że zainteresowanie będzie ogromne.
7: Musimy poczekać na zakończenie, wyłonienie operatora i tak te miejsca będą opłacane przez właścicieli zwierząt. Są miejsca, będą miejsca w kolumbariach, miejsca pomnikowe. One zapewne będą też się różnić ceną, natomiast na ten moment jeszcze nie znamy żadnych stawek i ile takie miejsca będą kosztowały. Mamy na pewno dane z innych miast, więc porównywalnie zapewne w Krakowie też będzie.
8: To jakie dane? Bo ja przyznam szczerze, nie znam tych stawek. Tak orientacyjnie, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, ile kosztuje takie miejsce i w kolumbarium, i kwatera ziemna. O.
7: Od kilkuset złotych do kilku tysięcy.
8: Rocznie?
7: To jest jakby miejsce, które się wykupuje na start, a potem są jakby opłaty utrzymaniowe, one są już niższe.
8: Rozumiem, że zwierzęta będą grzebane w postaci prochów i czy też będzie dopuszczane grzebanie niespopielonych tych zwłok?
7: Na ten moment zakładamy prochy, natomiast rozmowy cały czas trwają, czy nie uda się w przyszłości chować zwierząt w całości.
1: Zmieniamy temat. Najpiękniejszy teatr Krakowa odzyskuje dawny blask. Prace prowadzone przy renowacji dachu historycznego gmachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego wchodzą w decydującą fazę.
9: Nowy stary dach, oczywiście mówimy stary dach, ale nie popadajmy w jakiś taki przesadny patos, bo stary dach pochodzi z lat 80. Anna Bas, kuratorka jak najbardziej projektów wizualnych Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Więc nie jest to oryginalny dach, ale dach, który już kilkadziesiąt lat ma za sobą, który oczywiście to nie jest tak, że zdejmujemy tę blachę i zaraz się jej pozbywamy, ponieważ do wszystkiego podchodzimy z jakąś pieczołowitością i to, co ma teraz 50 lat, za 50 lat będzie miało 100 lat, więc te fragmenty blachy wykorzystujemy w różnych celach, żeby tę ciągłość zachować, ale oczywiście to jest przywrócenie nowego blasku. To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny, tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, stiukach i tak dalej, i tak dalej. Ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jaki być powinien, jaki kiedyś był, jak sobie Zawiński wymarzył, więc ten cały blask bijący. I to jest naprawdę fantastyczne. Być może nie dzisiaj przy tej pogodzie, ale w słońcu widać te refleksy cudowne. I pięknie się na to patrzy, bo odbijają się w różnych częściach dachu, wzajemnie w sobie te blachy miedziane, więc jest takie troszeczkę dziwne, bardzo, bardzo takie tajemnicza taka atmosfera się robi, taka dziwna aura wokół teatru, więc bardzo się z tego cieszymy.
10: Bardzo trudne zadanie. Robert Dudek, jestem współwłaścicielem firmy Blachman, wykonawca tego pięknego remontu pokrycia dachowego na naszym cudownym teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pod względem organizacyjnym wymagało, teatr cały czas działa, więc wymagało to odpowiednich zabezpieczeń, ale samo wykonanie pokrycia dachowego niosło za sobą też ogromne ilości jakichś tam materiałów, które trzeba gromadzić gdzieś na dachu, czy odtwarzanie. No i to był najtrudniejszy element, odtwarzanie tych miedzianych elementów metaloplastyki, które kiedyś tam, jak teatr był budowany, projektowany przez Jana Zawiejskiego, one były na dachu, zostały utracone, a teraz miały powrócić na dach i to miały tutaj wrócić nie na zasadzie odwzorowania z jakichś tam form, tylko wszystko było tak naprawdę na zdjęciach, na fotografiach, musieliśmy to odtwarzać, spotykać się na godzinnych komisjach, na spotkaniach różnych, żeby to wszystko można było przywrócić do takiej formy, w jakiej teraz to możemy obserwować.
11: Czyli trochę rekonstrukcja historyczna bardziej niż zwykła budowa.
10: Tego nie możemy porównać absolutnie do z takich zwykłych budów, jakie wykonywaliśmy dziesiątki. Tak jak wspominałem, dla nas to jest ogromna odpowiedzialność, ogromne wyróżnienie i ten obieg jest naprawdę mega trudny do wykonania. Te prace wymagają indywidualnego podejścia. Tworzymy formy, te formy zatwierdzamy, na komisjach konserwatorskich zmieniamy, dopracowujemy, bo nie ma elementu, od którego można by było to jakby odwzorować, odbić. Jedyne co mamy to fotografie.
1: A tym tematem zajmowała się Paulina Nawrocka.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Na tę wiadomość czekała cała krakowska społeczność LGBT+, bo Kraków będzie transkrybował zagraniczne akty małżeństw par homoseksualnych. Do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęły już pierwsze wnioski, które miały być procedowane w tym tygodniu.
0: Sprawdzam w Krakowie.
12: W tej chwili już od piątku urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego rozmawiają, są w kontakcie z parami, które już wcześniej w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach złożyły wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Z większością par udało się już skontaktować i jesteśmy umówieni na ten tydzień na procedowanie tych wniosków. Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Nie wiemy, czy wszystkie w tym tygodniu, dlatego że status jest bardzo różny, to znaczy były osoby, które złożyły wnioski, które zostały zawieszone, ponieważ nie mieliśmy możliwości dotąd transkrybowania, więc one były w stanie zawieszenia. Niektóre osoby się odwołały do wojewody od tej decyzji o zawieszeniu, no więc będą musiały być wycofane te skargi do wojewody, tak? I dopiero następnie będzie można transkrybować. No nie wszystkich par to dotyczy, niektóre nie składały tych skarg, wobec czego będzie można to załatwić już w tym tygodniu.
13: Agnieszka Piasecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie.
8: Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie podjął decyzję o transkrybowaniu aktów małżeństw zawartych za granicą. Dla społeczności LGBT+ to krok przełomowy. Co możemy na ten temat powiedzieć na sam początek? Kraków będzie w awangardzie tych miast, które zdecydowały się na taki krok.
13: W awangardzie, ale coraz więcej dużych urzędów dołącza do tej grupy. Po prostu wykonujemy orzecznictwo NSA, nasze polskie sądów wojewódzkich, no i oczywiście TSUE. Natomiast jak to dzisiaj wygląda? Na dzień dzisiejszy możliwa będzie transkrypcja, ale taka, że do aktu małżeństwa niestety rubryki kobieta i mężczyzna to są rubryki nieedytowalne, nieusuwalne, nie możemy ich sprostować, więc jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować.
8: Podobnie z kobietami.
13: Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna.
12: Natomiast jest jeszcze jedna drobna, może nawet nie tyle niedogodność, co kwestia godności, to znaczy w tej chwili te formularze wciąż posługują się określeniami mężczyzna, kobieta i muszą być te dwa określenia, to znaczy, że jeśli para jednopłciowa, na przykład no, dwie żony, dwóch mężów zgłasza się, to jedno z nich musi się zgodzić na to, żeby być w formularzu wpisane w rubrykę no, niewłaściwą dla swojej płci, tak? Czyli na przykład jakaś kobieta w rubrykę mężczyzna musi wpisać swoje nazwisko i jeśli pary się na to godzą, no to już w tym tygodniu będą ich akty małżeńskie mogły być transkrybowane. Jeśli chciałyby mieć już w pełni poprawny formularz, no to będzie to możliwe prawdopodobnie wczesną jesienią.
14: Wojtek Piątkowski i Michał Niepielski.
8: Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie postanowił transkrybować akty małżeństw zawierane przez osoby nieheteronormatywne za granicą. To krok przełomowy i pytanie do Was. Czy zamierzacie skorzystać z tych wywalczonych praw, o które ho, ho, ho, ile lat walczyła społeczność LGBT+.
14: Dojrzewaliśmy do tej decyzji, ponieważ zawsze marzyliśmy, żeby wziąć ślub w Polsce i też jakby z takim nastawieniem uczestniczyliśmy w tak zwanej litygacji strategicznej na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej z finałem w Strasburgu 2023. Ale jednak ostatnio przemyśleliśmy i jakby z obaw o przyszłość polityczną tutaj w Polsce skorzystamy z tej transkrypcji.
8: A gdzie braliście ślub?
15: Znaczy myśmy jeszcze tak naprawdę nie brali ślubu w Polsce, bo czekamy, aż będzie taka możliwość. Oczywiście były takie uroczystości, które miały charakter symboliczny, na przykład na Marszu Równości w Gdańsku. No ale to był, mamy taki dyplom, coś takiego, prawda? Natomiast nie mamy żadnego urzędowego papieru. Natomiast mówiłeś o historii, ta historia dokładnie trwa od 2003 roku. My jesteśmy ze sobą 22 lata, czyli prawie tyle samo, ile ta walka o równość małżeńską, chociażby związki partnerskie w Polsce trwa. No i widzimy, że teraz otworzyło się takie okienko, że można wziąć ślub za granicą, on będzie transkrybowany i będziemy dzięki temu mogli no, mieć coś, jakiś punkt zaczepienia, czyli papier z orzełkiem.
8: Punkt zaczepienia, ale to, że urzędy stanu cywilnego czy samorządy podjęły taką decyzję, nie oznacza wcale końca jakby waszych kłopotów, bo tutaj niestety wciąż jest furtka w postaci interpretacji niektórych zapisów, na przykład dotyczących dziedziczenia, i o ile ZUS tutaj jasne stanowisko zajął, o tyle inne urzędy centralne niekoniecznie.
14: Zdajemy sobie sprawę, że diabeł tkwi w szczegółach i poza ZUS-em właśnie to będzie przecieranie szlaków. Z ZUS-em to też nie wiadomo, co będzie po ewentualnej zmianie politycznej, no ale to jest jakby osobny temat. Natomiast dla nas już samo ta symboliczna ta strona jest bardzo ważna, czyli jakby akt małżeństwa z orzełkiem, jak to się mówi, i też jakby ta zmiana stanu cywilnego, ponieważ może, nie wiem, osobom heteronormatywnym trudno jest jakby ogarnąć, jakie to jest dojmujące, kiedy wypełnia się różne formularze i cały czas, będąc 22 lata w związku, wpisuje się stan cywilny wolny, czy też kawaler.
8: I w zasadzie jesteście dla siebie, według państwa, osobami absolutnie obcymi.
16: Dokładnie. Wszędzie w urzędach poświadczamy, że jesteśmy stanu wolnego, a tak naprawdę to nie jest prawda. I to jest bardzo przykre, także ten związek małżeński, który planujemy zawrzeć za granicą, jeszcze do końca nie zdecydowaliśmy gdzie, to będzie takie dopełnienie. Ja będę mógł mówić o Wojtku, że jest moim mężem już oficjalnie wszędzie w pracy, wśród znajomych, już bez podawania fałszywych informacji. To będzie po prostu prawda, mając za to dowód w postaci transkrypcji aktu małżeństwa.
8: Mamy jakieś dane, ile osób złożyło takie wnioski o transkrypcję, a być może już taka transkrypcja dokonała się.
13: Na tą chwilę mamy kilkanaście wniosków, o ile się nie mylę, 14, natomiast na pewno będzie ich coraz więcej, bo już dzisiaj mieliśmy telefony od par, które dzwoniły do nas do urzędu, czy takie wnioski będą realizowane, więc myślę, że jak najwięcej i będzie więcej znacznie tych wniosków. Natomiast pierwsza transkrypcja będzie na dniach, może to będzie jutro, może to będzie pojutrze. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ te wszystkie postępowania, które w Urzędzie Stanu Cywilnego, w których były złożone wnioski, zostały zawieszone, więc teraz jesteśmy w procesie odwieszania tych postępowań.
8: A dlaczego były zawieszone? Były zawieszone, bo rozumiem, że po wyroku TSUE i po tym pierwszym wyroku NSA takie wnioski się pojawiały i one zostały zawieszone. Dlaczego?
13: Ponieważ nie było rozwiązań prawnych, nie było tego zielonego światełka, że możemy takie akty transkrybować, chociaż Kraków od samego początku, między innymi jako jedno z tych większych miast, wystąpiliśmy do ministerstw o wprowadzenie odpowiednich przepisów, procedur, które umożliwią nam transkrybowanie takich aktów.
8: Teraz jako Urząd Stanu Cywilnego państwo czekają na wejście w życie tego rozporządzenia i co, nowy wzór dokumentów?
13: Po wejściu w życie rozporządzenia, co wydarzy się najwcześniej za kilka miesięcy, myślimy, że jesienią, powinny być poprawnie wydawane odpisy aktów stanu cywilnego. Z tego, co wiemy i co widzieliśmy projekt na dzisiaj, ale oczywiście on jeszcze nie jest podpisany przez ministra, więc wszystko może się zdarzyć, to w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego będziemy mieli edytowalne te rubryki, czyli będziemy mogli sobie już wybierać i na przykład będzie można wydać odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu małżeństwa, do którego będzie wpisane kobieta i kobieta, bądź mężczyzna i mężczyzna.
14: Gdybyśmy potrzebowali szybko taki dokument transkrypcji, no nie byłoby to dla nas raczej problemem, że jeden z nas byłby wpisany w pole kobieta, natomiast jakby z tego, co wiemy, no to rozporządzenie jest już podpisane i te formularze do pół roku podobno już na jesieni powinny funkcjonować właściwe. Także myślę, że ponieważ my w ogóle musimy dopiero wziąć ślub za granicą, no to akurat zejdzie też trochę czasu.
16: No ponadto, jeśli mówisz o to, czy to nie jest upokarzające, no nie takie upokarzenia znosiliśmy przez te 20 parę lat. Nie wspominając o władzy PiS-u, która organizowała nam tutaj w Polsce strefy wolne od LGBT, więc w związku z tym to jest najmniejszy problem.
8: Czy te osoby, które zawarły małżeństwo za granicą, dokonają teraz takiej transkrypcji i na przykład w przypadku dwóch mężczyzn jeden będzie wpisany w rubryce kobieta, w przypadku przypadku dwóch kobiet. Jedna z kobiet będzie wpisana w rubryce mężczyzna. Będą mogły starać się o taki nowy wzór odpisu aktu małżeństwa po wejściu w życie tego rozporządzenia?
13: Mam nadzieję, że tak. Natomiast no, musimy poczekać, aż to rozporządzenie wejdzie w życie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o odpisy aktów stanu cywilnego, czyli te dokumenty, które będą pary otrzymywać, no powinno to już dotyczyć wszystkich aktów małżeństw, też tych, które dzisiaj są transkrybowane, ale czekamy na rozporządzenie. Wszystkiego dowiemy się jesienią.
8: Czy ta polityczna, było nie było, decyzja będzie pozwalała na to, by taka transkrypcja dokonywała się być może w nieco bardziej uroczystej formie przed urzędnikiem stanu cywilnego? Ja nie mówię no tak jak ślub, ale być może w nieco innej oprawie?
13: Nie, na pewno nie. My w Krakowie w ogóle mamy bardzo dużo wniosków o transkrypcję. Już przekroczyliśmy 1000 wniosków miesięcznie, więc widzi pan, jaka to jest duża skala. No wśród nich na razie mamy kilkanaście wniosków dotyczących transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci, ale nie, po prostu będzie to urzędowa czynność, będziemy dokonywali transkrypcji zgodnie z procedurą i przepisami.
8: Jak długo trwa taka procedura wydawania takiego odpisu?
13: No z uwagi na to, że my w Krakowie rzeczywiście mamy bardzo dużo wniosków, więc u nas ten okres oczekiwania wynosi około miesiąca.
8: To całkiem długo.
13: No tak, ale jak mamy 1000 wniosków, to musimy mieć czas, bo na rozpatrzenie tych wniosków musimy czasami wzywać o opłaty, o jakieś braki, więc tak, około miesiąca, bo tak dużo tych wniosków mamy, więc potrzebujemy tyle czasu na rozpatrzenie ich.
8: To teraz blok szkoleniowy. Co trzeba dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby taki odpis aktu małżeństwa otrzymać, żeby cała ta procedura była dochowana?
13: Oczywiście, tak jak przy każdej transkrypcji, zasady są te same. Trzeba złożyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego, nie może to być kopia, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, chyba że wydawane są dokumenty na drukach unijnych.
12: Potrzeba tutaj analiz prawnych, natomiast nie wydaje mi się, jakby urzędy nie zgodziłyby się na wydawanie, gdyby to mogła być podstawa. Tak, jest to problem techniczny, natomiast akt małżeństwa jest aktem małżeństwa, tak? On jest, transkrypcja zresztą jest tylko potwierdzeniem tego, że to małżeństwo zostało zawarte za granicą, wobec czego no nie spodziewam się, żeby akurat na tej podstawie jakieś próby podważania ktokolwiek mógł mieć. No zresztą no, musiałoby to się odnosić do jakiejś indywidualnej pary, czyli no, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której sąsiad podważa małżeństwo swoich sąsiadów.
8: Co z ewentualną ustawą o związkach partnerskich? Ona będzie jakimś takim dopełnieniem tej, no było nie było, politycznej decyzji o uznawaniu małżeństw zawartych za granicą. No ta ustawa jest kadłubkowa, takim ogryskiem i też no, sposób jej procedowania no, budzi spore wątpliwości, spore zastrzeżenia i też sporo chyba wstydu przy okazji powstawania tej ustawy.
15: Tak, to jest dobre określenie, właśnie kadłubkowa. No w zasadzie jeśli chodzi o godność, no to została odziera nas całkowicie z godności, no bo zawieranie u notariusza i nawet nie zmienia stanu cywilnego, co swoją drogą jest tak zastanawiające no, od strony prawnej, bo może powodować różne nadużycia. Ona z drugiej strony jakby w tym swoim katalogu ma już pewne przesądzenia, jeśli chodzi o różne świadczenia, o kwestie podatkowe, o kwestie pochówku partnera czy partnerki, więc jakby no, w tym aspekcie znaczy to jest jakaś jej wartość. Natomiast no powiedzmy sobie, w obecnej konstelacji politycznej nie ma jak dla nas żadnych szans. Nie widzimy, żeby prezydent Nawrocki podpisał ustawę, nawet gdyby ona jeszcze bardziej była ostrugana po prostu z konkretów. A no, popularność prezydenta jakby no, każe jakby się spodziewać, że może być też druga kadencja, więc no, raczej skorzystamy, chcielibyśmy skorzystać z możliwości tej transkrypcji.
1: Tu stawiamy przecinek, bo czas na krótką przerwę. Druga część naszego programu upłynie nam pod znakiem teatralnych premier. Zostańcie z nami.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: To kronika rozczarowania światem i sobą pisana przez ostatnich 30 lat. Tak spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia, Hamlet, opisują jego twórcy Remigiusz Brzyk i Paweł Demirski.
0: Krakowska premiera.
17: Remigiusz Brzyk. Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym, jakby jakimś takim zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają. W tym takim zapisie tych 30 lat dorosłego życia i Pawła i mojego w tym państwie, w tym nowym systemie, w liberalnej demokracji. No i oczywiście opowiadamy to w momencie, kiedy z liberalną demokracją nie jest najlepiej i widzimy, co się dzieje. Coś, co było, co wydawało się jakby niezatapialne te 20 lat temu, powiedzmy 30, i tak było to przedstawiane i tak jakby, i tak nam świat i możni tego świata obiecywali. Jesteśmy teraz w trochę innym punkcie i trochę to jest o tym, czyli o takich dwóch przestrzeniach kronikarskich, o takiej kronice osobistego jakiegoś rajdu przez życie i kronice tych trzech dziesięcioleci.
18: Paweł Demirski. Remik Brzyk zadzwonił do mnie latem, w lipcu chyba jakoś, tak zaczęliśmy rozmawiać o jakiejś możliwej współpracy i chyba ta współpraca z Remikiem była dla mnie taką jakąś ekscytującą sytuacją, dlatego też wszedłem w tę współpracę po prostu.
17: Z Szekspira zostało pewnego rodzaju żebrowanie, bym powiedział, takie ustawienie rodzinne. Jakby bierzemy z tego wielkiego dzieła kultury coś, co każda osoba, która ma potrzebę jakby chodzenia do teatru i w ogóle obcowania z kulturą mniej więcej zna, więc jesteśmy w jakimś takim, jakiejś takiej sztafecie, tak się czujemy, szczególnie, że robimy to tutaj, na tej scenie, w tym wspaniałym miejscu, więc ten Szekspir łącznie z tytułem, czyli Mam coś w głębi, nie do przedstawienia, jest to cytat z Hamleta, świetnie chyba nazywa w ogóle jakąś taką żałobę, jakiś taki smutek na bohatera. Więc ten Szekspir jest pewnego rodzaju kontekstem, ale to jest nowy tekst, współczesny tekst.
18: No, zależy jak na to spojrzeć, bo takiego literalnych wersów to myślę, że nie liczę Szekspira na wersy, więc myślę, że tych wersów jest może z 60. Natomiast no, jest to całe ustawienie szekspirowskie i w pewnym sensie, jeżeli ktoś zna Hamleta, no to w kolejnych scenach, które w tej parafrazie Hamleta jakby mają odniesienia do oryginału, no to jest taka technika, którą ja używałem też tutaj w Starym, między innymi w przypadku Nieboskiej Komedii, Wszystko powiem Bogu, więc to jest mniej więcej jakoś tędy. No plus tutaj rzeczywiście też pojawi się jakiś taki, powiedziałbym, rys biograficzny mój, jakoś wykorzystuję swoją biografię, żeby też opowiedzieć o pokoleniu właśnie takich ludzi, którzy wchodzą w wiek średni, czy właściwie weszli.

0: Paulina Kontrak, Ofelia.
1: Jaka jest Ofelia w tym waszym Hamlecie?
0: Ja dużo nie chcę zdradzać, ale na pewno jest to odejście od tej Ofelii z Szekspira. Jest sporo odniesień do, ale myślę, że widzowie się zorientują. Na pewno jest to dziewczyna, która szuka siebie, jest bardziej zbuntowana, powiedzmy, czy nazywa rzeczy. Raczej wychodzi z roli ofiary niż się zapada w nią i jest nieszczęśliwa z tego powodu, jakoś szuka swojej drogi. No i w tym męskim świecie wydaje się jej to jakieś niezbędne, ale chyba też konieczne.
2: Hamlet rusza. Bardzo mam wyobraźnię drogę Hamleta. Pełną nerwowych ruchów. To, co Hamlet może wywrócić, wywróci. Tam, gdzie ma się o coś potknąć, potknie. Jest spięty, jest rozedrgany, mokry. Z gatunku tych ludzi, którzy w towarzystwie nie wiedzą, co zrobić z rękami. Którzy sięgając po kieliszek rozleją wino, może nawet na czyjeś ważne spodnie. Którzy w sytuacji społecznej znajdują bezpieczne miejsce pod ścianą, ale akurat nie zauważają, że oparli się o obraz. O wartości sentymentalnej i finansowej dla gospodarza. No, i jest przykład.
3: Od dziecka nie mam kłopotu z pytaniem, mam być, lub nie być. Znaczy wolałbym zdecydowanie nie. Jest mi piec. 2002. 6 lat po śmierci mojego ojca postanawiam do niego dołączyć. Tego mi koledzy dołączają do swoich starych działki, na krew Denisa, przynajmniej na chuleczkę czy kolację. Postanawiam popełnić samobójstwo. Jestem nikim, ale tak naprawdę nikim. Aż jestem przekonany, że z niczym w życiu sobie nie poradzę. Jak koniec tego lata jestem nikim w Gdańsku, moim rodzinnym mieście, które jest rodzinne tylko z nazwy i reżyser tego Hamleta, Henryk Brzyk. Jest tego lata w Sopocie, ale nie spotykam się z nim, bo jestem nikim.
4: Kamil Pudlik, 27 lat, rola Hamlet. Nasz Hamlet jest na pewno wyjątkowy, ponieważ ja na niego patrzę jak na Pawła Dymirskiego. To znaczy ja muszę zagrać poniekąd Pawła Dymirskiego, jego życie na przestrzeni 25 lat. Więc taki jest ten Hamlet rozedrgany, który nie potrafi w ogóle wejść chyba w ten świat męski. Nie rozumie, czym jest świat męski, ponieważ nikt mu tej męskości nie pokazał. I poszukuje ojca. To jest Hamlet, mi się wydaje, bardzo poszukujący, a jednocześnie też buntowniczy, nie zgadzający się na to, który chce wejść w jakąś rzeczywistość, której chyba trochę nie ma i który sam ją próbuje w jakiś sposób stworzyć.
1: Wspomniałeś, że masz 27 lat, to ważne?
4: 27? Że ja mam 20, tak, mam 27 lat, od wczoraj mam 27 lat, wszedłem w klub 27, więc to jest dla mnie jakieś takie trochę dziwne, jest to chyba ironiczne. A pierwszy monolog zaczyna się od tego, że próbowałem popełnić samobójstwo. No jest to na pewno trudny tekst i chyba dla mnie jeszcze chyba mogę się zaliczyć jako młodego człowieka. Opowiadanie o jakichś różnych ciężkich rzeczach, a przede wszystkim o śmierci ojca, który ja jeszcze osobiście, mam nadzieję, bardzo długo nie doświadczę. No jest ciężka do opowiedzenia z tej perspektywy młodego jeszcze, no powiedzmy młodego chłopaka.
5: Ja wcześniej nie pisałem w ogóle didaskaliów, pisząc sztuki, i teraz jakby po tym przejściu do seriali i do filmu nauczyłem się pisać didaskalia, więc zacząłem pisać didaskalia do pierwszej sceny i te didaskalia wyszły mi dosyć takie bogate, bo zacząłem uruchamiać wyobraźnię. No i uruchomiłem sobie port, uruchomiłem sobie jakieś nabrzeże właśnie trójmiejskie, uruchomiłem sobie tak zwaną najlepszą przestrzeń świata, czyli taką przestrzeń fancy, do której ci bohaterowie jakoś tam aspirują. No i to jest takie zderzenie takich przestrzeni, jakiegoś. Też w ogóle no morze ma jakiś taki melancholijny wymiar. Nabrzeże ma statki na redzie, światła na morzu, no jakoś gdzieś tędy.
6: No bym powiedział, że Hamlet jest chłopakiem, który awansował. Hamlet jest, to jest w ogóle jest jednym z głównych motywów, bym powiedział, tego naszego przedstawienia. Jest jakby Hamlet, który wywodzi się z jakiegoś Trójmiasta, jest jakimś chłopakiem z inteligenckiego domu, który jest jakby osadzony jeszcze w PRL-u, powiedzmy, i tak dalej, i zaczyna jakby przyjmuje te zasady gry tego świata, tej liberalnej demokracji, żyje w nim. Nasz Hamlet, to jest chyba ważna informacja, ma zarówno 27 lat, jak i 50, więc jakby ten zapis, to słowo kronika jest jakby takim zobowiązaniem, więc jakby przyłapujemy Hamleta jednocześnie na takim jakimś takim pejzażu, powiedzmy, życia. Więc jakby to jest nasza stawka, żeby się skomunikować, no bo w tym jesteśmy z Pawłem kompetentni, bo żyliśmy w tym kraju przez 30 lat, jakby mimo jakiejś takiej pozycji, bym powiedział, krytycznej wobec rzeczywistości wokół nas, jednak przeszliśmy przez tą ścieżkę w dorosłym życiu. I to jest trochę tekst o, ja to tak rozumiem, o rozczarowaniu światem, ale też o rozczarowaniu sobą.
5: No i jest to jakaś taka opowieść chyba z punktu widzenia właśnie takiego, ja sobie w pewnym momencie zdałem, że już jestem dorosłym, zdałem sobie sprawę, że jestem dorosłym człowiekiem i mam takie poczucie, że opowiadamy z takiej perspektywy dorosłych ludzi, którzy naprawdę przeżyli całe dorosłe życie, całe zawodowe życie w tym kraju, jakoś też budując ten kraj, jakoś na niego wpływając z różnych stron i to rzeczywiście jest to taka, trochę się zrobiła taka kronika pewnego pokolenia, które właśnie wychowane w latach 90., dorastało w latach 90. i tak mniej więcej potem poszło właśnie wypełniać te nowe tak zwane możliwości. Ale też myślę, że to jest bardziej, myślę, o takim emocjonalnym stosunku do na przykład tej rzeczywistości, do tego późnego kapitalizmu i do demokracji liberalnej. Myślę, że to jest coś tutaj o tym, jakie to emocje w nas budzi, gdzie my w ogóle jesteśmy.
0: Na pewno się proszę nie spodziewać tekstu Szekspira w tym spektaklu. To jest zdecydowanie autorski teatr. Tylko są schematy postaci i takie stereotypy tych postaci z Hamleta są tutaj, ale to jest tylko pretekst do opowiedzenia historii chłopaka, dorosłego człowieka, który już odrobił swoją pracę domową i z perspektywy już dorosłej osoby potrafi o tym opowiedzieć. I opowiada o swoim dzieciństwie i później o latach dorosłych, jakie to miało konsekwencje, jego relacje z rodzicami, jak to wpływało na relacje z kobietami i jego przemyślenia. I naprawdę wydaje mi się, że wyszło coś, w czym mogą się ludzie też pokolenia naszego, ale i pokolenia czy Pawła, czy Remika przeglądać. Myślę, że to jest unikatowy jakiś statement, powiedzmy. No naprawdę jest dużo, dużo wątków, dużo treści. Jest cały czas coś się dzieje, więc myślę, że widz może być zaciekawiony i zapraszam, żeby sprawdzić, ale z Szekspira mamy tam chyba tylko dwa cytaty. Rzeczywiście.

0: twórcami spektaklu rozmawiała Ola Wasilewska.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Środkowoeuropejskie political fiction, w którym Polacy i Czesi budują nowy porządek świata. Tak w skrócie można podsumować niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To najnowsza premiera Teatru imienia Juliusza Słowackiego i Teatru Narodowego w Pradze.
1: Ciekawy Kraków.
2: Pomiędzy naszymi narodami zaczynają narastać pewne drobne napięcia. Przygotowałem... Przygotowałem listę rzeczy, za które Czesi muszą przeprosić Polaków, a Polacy Czechów. Ze swojej strony pragnę przeprosić Czechów za 68 rok.
3: Co?
2: Wybaczcie.
3: Kaszlej na to, to już dawno. To...
2: Nie. Polacy uczestniczyli w tłumieniu praskiej wiosny i to jest plama na naszym honorze.
4: Sudiniaci, chudáci, kluci, kteří nahnali do tanku, ani nevěděli, kam jedou.
2: Wybaczcie.
4: Odpuścimy.
2: Prawda?
5: Spektakl jest takim wspólnym dzielem moim i mojej żony Maryszy Wojtyszko. Jakub Krofta, reżyser. No chciałyśmy w pierwszej kolejności wymyśleć jakiś taki czesko-polski projekt, nie? Bo jesteśmy małżeństwem takim zmieszanym i mamy takie wrażenie, że właściwie to jest coś, na czym się trochę znamy, albo po prostu możemy o tym opowiadać. I drugim celem było połączenie tych dwóch teatrów, które lubimy, to znaczy Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Narodowy w Pradze. I zaproponowaliśmy po prostu dyrekcjom taki temat. Oni bardzo fajnie zareagowali i właściwie jesteśmy po praskiej premierze i tuż przed krakowską. Także to jest takie spełnienie trochę marzenia. No nam chodziło o tym... trochę zbadać ten teren czesko-polski, nie? Wzajemnych jakichś relacji, wzajemnych jakichś temperamentów.
0: Bo wydaje się, że jesteśmy blisko siebie, bo sąsiadujemy, przyjaźnimy się, te relacje bywały trudne momentami, ale wciąż się wydaje, że chyba wciąż niewiele o sobie wiemy jako sąsiedzi.
5: No dokładnie, to właściwie było bardzo ciekawe w trakcie tej dokumentacji, którą robiliśmy i głównie Marysza, która napisała ten tekst. My szukaliśmy jakieś wspólne punkty z historii dawnej albo tej mniej dawnej i k naszemu zdziwieniu ich aż właściwie tyle nie jest. Coś jest naprawdę jakieś zaskakujące, bo to są dwa kraje, które dzieli najdłuższa granica. I naprawdę niewiele o sobie wiemy, albo ta wiedza jest bardzo taka jakaś powierzchowna.
0: Albo sprowadza się gdzieś do żartu.
5: No tak. My oczywiście na tej w trakcie jakiegoś tam półtorej godziny spektaklu nie jesteśmy w stanie wejść do jakiejś po prostu głębi tych relacji, ale chociaż staramy się tak po prostu stawiać obok siebie jakieś takie pewne ciekawe momenty, które się składają w jakąś taką mozaikę, nie? I to jest o tym. No ten temat jest oczywiście też po prostu o tym, co, w czym żyjemy dzisiaj i czego się najbardziej martwimy. I to jest wojna, która po prostu tutaj jest tuż obok i myślę, że ten temat wojny jest w Polsce jeszcze bardziej przytomny i bardziej jakiś mocniejszy niż w Czechach. Czeszy tak trochę zamykają oczy i udają, że ich to niewiele dotyczy, ale to też jest zresztą historycznie taka postawa Czechów trochę, nie? Także to też jest taki jakiś bardzo ważny temat, który ten spektakl po prostu poruszył.
6: Mam pomysł na nowy quiz internetowy, czy to przestrzeń, czy to autyzm?
7: Bez pana, to Polska!
6: úzkost, nebo je to neuróza, ty?
7: Čili jednak coś o sobie wiemy.
2: W kwestii pokojowego współistnienia dwóch narodów. Szybko poszło.
8: W punkcie wyjścia umawialiśmy się na samym początku, że jest to generalnie dość serio grany tekst. Antoni, mniej więcej gram Tomka Wielińskiego, który ma silne komediowe akcenty. Jest ich całkiem sporo. No i myślę, że w pracy wyszło, że tych akcentów jest jeszcze więcej. W związku z tym powiedziałbym, że to jest taki komediodramat, trochę bardziej poważny niż klasyczny komediodramat.
9: Daniel Malchar, gram Natana. Konwencja jest niełatwa do określenia. Uważam, że jest to jednak komedia, ale z elementami jakiegoś takiego wojennego thrillera być może, może trochę dramatu, ale komedia.
0: Temat jest w gruncie bardzo poważny. No, streszczając fabułę w kilku zdaniach, trzecia wojna światowa, część państw podbita, no i zapada decyzja o tym, żeby stworzyć Unię Polsko-Czeską, czyli no przełamać tę, no nie wiem, wielusetletnią tradycję wzajemnej niechęci, niezrozumienia i chyba zazdrości raz jednej, raz z drugiej strony.
8: No, jeżeli łączy się nasze polskie poczucie humoru z czeskim poczuciem humoru, to gwarantuje to jakąś, no właśnie, gwarantuje jakąś nieokreśloną konwencję, jakiś twór nowy, nieistniejący do tej pory. Stąd taka trudność z określeniem, jaka ona dokładnie jest. Tak, no ale z tyłu jest temat wojenny, który nadaje temu wszystkiemu po prostu powagi. Stąd też ta teza o tym, że jednak jest to trochę bardziej poważne niż klasyczny komediodramat. Ale mówię, akcenty humorystyczne bardzo, bardzo liczne.
2: Wstają o 5 rano, o 8 są zmęczeni. Weekend zaczynają w piątek o 10 rano.
10: Obiad o 12 to zbrodnia przeciwko ludzkości.
2: Dziękuję.
6: Tak. A ty masz szybkie daty do 3 do rana. O czym chce latach?
2: No, wobec mówię.
6: No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n

0: że kojarzy mrożka, ale tak jakoś mi się wydaje, że na tym trochę dokończy. Ta wiedza nie jest rzeczywiście duża. Co jest ale fajnym trendem, że to się zmienia w ostatnich latach i Czesi po prostu odwiedzę, jakoś odkrywają na nowo, mi się wydaje, Polskę. Tłumnie odwiedzają polskie miasta, wybrzeże oczywiście. Nawet czytałem już jakąś statystykę, że w zeszłym roku więcej Czechów pojechało do Polski niż do Chorwacji, co już naprawdę już wypowiada dużo, bo Chorwacja była takim po prostu małymi Czechami w trakcie wakacji i no jest to trend, z którego się cieszę.
1: Warunki są wojenne. Myślę, że musimy wykonywać rozkazy.
2: Polski bratcy, sestro, słyszeliście to? Unia je podepsána. A mého manžela vyměnili za 3 ruské špiony, vrací se do Prahy.
3: Zajebíšce.
4: Je všechno v pořádku?
5: Rosia přejela ideje, pán Slavisko.
2: No ale paní Klimková, to už jak si není náš problém, ne?
1: Jak je náš? Jak je náš, a či?
2: Snad si zasloužíme pár pohoda, když jsme změnili historii Evropy.
3: A co ještě chcete dělat? Co chcete vyhrát válku?
1: Nevím, Martin, možná například napravit to, co jsme přelišme. Honza, dlaczego nás neostřeguje, že tak může to skončit? Ty podobno jesteś naukovcem.
4: Nikdo se na nic neptal.
1: A no tak, přeci ty robíš tylko, jak ti kážou.
4: Ne, já se prostě zbytečně nikam necpu.
1: Češi! Polacy!
6: Ej. Na pewno nie jest to farsa, to już sobie ustaliliśmy. I tak, z elementami wojny w tle, tak, to jest straszny ten świat, który tam gdzieś jest za murami tego miejsca, w którym oni się tu wszyscy spotykają, ci bohaterowie. Oni są od niego odcięci i to jest chyba też ciekawe, że są poza tą wojną, dostają jakieś takie strzępy informacji o tym, co się dzieje, ale są po prostu gdzieś przeniesieni. Trochę tak jak my dziś żyjemy w Polsce, a za granicą mamy wojnę. Tak to wygląda mniej więcej. Aczkolwiek oni tutaj mają tajną misję, której zdradzać nie będę.
7: W obsadzie spektaklu mamy aktorów czeskich z Teatru Narodowego w Pradze, aktorów polskich. Jak wam się współpracowało?
8: To może zabrzmi to właśnie banalnie i być może wiele ekip, jak współpracuje ze sobą jakichś, które nie pracowały wcześniej, pewnie lubią powtarzać takie zdanie, że pracowało się świetnie. I to, tylko, że z reguły to brzmi jak banał. Natomiast ja mogę zapewnić, że jeśli chodzi o tą ekipę naszych wspaniałych Czechów, no to było super spotkanie i to jest świetna ekipa.
6: Super było, super się gra też z aktorami, którzy grają w innym języku niż nasz. Ciekawe doświadczenie, super ludzie. Myślę, że jest między nami chemia i fajnie, cieszymy się na to spotkanie. Już wyjeżdżając z Pragi mieliśmy taką lekką melancholię, że już koniec, ale na szczęście mamy kolejną premierę. No i tak myślę, że to będzie trwać oby jak najdłużej.
7: Słuchajcie, a bariera językowa, czy dochodziło do jakichś śmiesznych sytuacji? Bo często omawiając stosunki międzynarodowe pomiędzy naszymi dwoma narodami, dochodzi do różnych lapsusów językowych, no i mamy beczkę śmiechu gotową. I z jednej, i z drugiej strony wam też coś takiego się przydarzało?
8: Myślę, że panuje powszechny stereotyp, że polski i czeski są bardzo, bardzo, bardzo bliskimi językami. No i oczywiście są z tej samej rodziny.
7: Ale kto nie zna czeskiego, no ten tak może pomyśleć. Kto zna, no to nie do końca.
8: Tak jest. Po niedługim czasie okazuje się, że tak naprawdę tych słów pojedynczych albo niepojedynczych, które nie są takie bliskie, i ucząc się tego tekstu i pierwsze dialogi zwłaszcza były takim wyzwaniem, że czasami no, trzeba było sobie wybrać jedno słowo, które nakierowywało dokładnie o czym mówi kolega, koleżanka, bo to nie są tak strasznie, podobne języki. Ja mam wrażenie, że Czesi trochę lepiej rozumieją polski niż Polacy, czeski.
7: Nie, bo nam się nie chce uczyć tego języka, takie odnoszę wrażenie.
8: Może to być to, może też być to przeszłość czechosłowacka, bo jednak słowacki jest już troszeczkę bliższy językowi polskiemu, więc być może Czesi, znając często też w jakimś stopniu słowacki, mają też większą łatwość, żeby przeskoczyć znowu z tego na język polski. To jest tylko moja teoria, ona jest nienaukowa, nie mam pojęcia, czy tak jest.
6: No mnóstwo historii zabawnych, śmiesznych, anegdot wyniesiemy z tej pracy. Dialogowanie z kimś, kto ma czeską końcówkę, w sensie, żeby pilnować tej końcówki faktycznie, kiedy ja odpalam swój tekst, a kiedy się kończy tekst jakiegoś Czecha, to nie było łatwe. I trzeba było się tego uczyć na pamięć. Ja mam wrażenie też, że te języki

0: są mimo wszystko bliskie, tylko że jak się złamie ten taki kod, że te niektóre słowa są totalnie jakieś odwrotne, jakieś jakby staropolskie czasem, albo właśnie zmiękczone, jak się ten kod złamie i zna się w sensie to, o czym mówią mniej więcej, Jezu, jak to się nazywa, to wtedy jest łatwiej. No, było fajnie, dawaliśmy radę, koniec końców.
1: I ukradłem już parę słów. Już mam w moim własnym słowniczku słowa marzu, szkryt i funguje. To są piękne słowa i tych słów jest pięknych dużo, dużo więcej. Ja już 3 sobie ukradłem na własny użytek.
2: Jesteście po czeskiej premierze. Jak recepcja tego spektaklu u naszych południowych przyjaciół?
1: Wiem już, jaki jest odbiór w Czechach. Wiemy, które żarty zwłaszcza działają. Generalnie trudno odróżnić, które bardziej, które mniej, ponieważ oni reagują bardzo, bardzo żywiołowo i to w zasadzie można naprawdę powiedzieć, od samego początku do samego końca. To są żywiołowe reakcje. Bardzo jestem ciekawy tego porównania z polskim widzem.
0: Tam to był hit. Tam się śmiali bardzo dużo. Tutaj tych punchline'ów jest sporo. Od pierwszej sceny to po prostu jest tak gęsto. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj będzie jeszcze lepiej, ale wiem, że niektóre żarty, które tam działają po prostu mega, tutaj nie wejdą, bo Polacy nie znają Czechów tak bardzo, jak myślimy. Nie znamy się, mam wrażenie. Dużo się dowiedzieliśmy o Czechach teraz przy tej produkcji, ale to, że na przykład przychodzą na kolację w outdoorowych ciuchach, to ja o tym nie wiedziałem, a taki tekst mamy w scenariuszu i tam po prostu to działa tak, że muszę zrobić sobie przerwę, żeby ludzie zdążyli się wyśmiać.
2: Ale jedziecie też momentami po stereotypach.
3: No, myślę, że cały czas, no, tak to jest oczywiście jakiś taki silnik każdej historii, no, po prostu detonować, wyszukiwać jakieś takie punkty, jakieś zapalne, ich po prostu odpalać.
4: Ta sytuacja jest jak wrzut na naszej współpracy, a każdy wrzut trzeba przeciąć, bo inaczej sam pęknie i rozleje się.
5: Spektakl na scenie MOS.
6: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.
7: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
8: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
9: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
8: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
10: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
8: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem.
11: Radio Złote Przeboje.
7: Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris Ria.

0: Brodka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love, dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Ta idealna pogoda na pływanie, cieplutko jest dzisiaj.
8: Kolega i mój przyjaciel napisali mi, czy bym może chciała jechać z nimi na Comport. No i ja mówię, że jasne, żebym chciała. Zadzwoniłam do przyjaciółki, czy ona by też by chciała jechać. No i pojechaliśmy sobie we czwórkę. Jest fajnie, naprawdę.
9: Comport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Reklama.
14: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na wydziale jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
11: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
10: Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
10: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Reklama.
13: Nareszcie weekend.
14: Nareszcie niedziela.
13: Niedzielny poranek z Radiem Złote Przeboje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego, jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Szukasz domu? Wertujesz katalogi? Oglądasz obrazki w internecie? Przyjdź na targi Twój Mały Dom do 120 metrów kwadratowych w Krakowie i zobacz na żywo domy pokazowe wielu producentów w jednym miejscu. W dniach od 22 do 24 maja na terenie Parku Handlowego Zakopianka odwiedzisz domy modułowe, szkieletowe i mobilne. Do tego porady ekspertów i specjalne ceny targowe. 22-24 maja Kraków, Park Handlowy Zakopianka. Bilety na twójmalydom.pl. Partnerzy medialni Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda oraz WP Dom.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
5: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
6: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
5: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów, jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom Kolejorza.
7: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
8: Dzisiaj się bawimy.
9: To jest dla nas ważne. No.
8: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
5: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
10: 22, 4, 4 i 3, 0.
4: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gram.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przegrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Café. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem poruszano, bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, weekend.
0: Dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak, a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że
1: bo
0: susza.
1: Według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: to promocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Od pierwszego roku świetnie się bawiłem. Następne 4 lata, jak tutaj chodziłem, to zawsze miałem gwarancję, że super się będę bawić. I myślę, że to jest super właśnie, że nie musiałem się martwić o to. I to jest takie gwarantowana dobra zabawa. Po prostu wpisujesz się i jedziesz i jest super.
12: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz...
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Reklama.
19: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali, zakochanych. I schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alfa Fil teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutrycia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowskim, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
1: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
8: Ewa Pajor, największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
9: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
8: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 000 000 zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
10: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalinet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
11: Z Francisem super mi się pracuje.
10: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
12: Grand Slams have been...
10: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
8: Mecz Magdalinet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
12: Pogoda na weekend.
7: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
14: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
7: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
15: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
7: Za 56 minut.
16: Radio Złote Przeboje.
7: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać, naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams. Looking

0: Aha w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
9: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
8: Odkryj ponad 120 modowych marek. Zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
9: Designer Outlet Kraków. Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
8: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
10: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Reklama.
2: Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: Zilles w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
0: No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia, Za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30. Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdraki, Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kacper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry.

0: już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
14: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orzecznik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
16: Były to 2 zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
15: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacji zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orzecznik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orzecznik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o 2 rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali 3. mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
6: Pogoda.
14: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25, możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.
17: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
14: Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami, a żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: to? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: Bo na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, no. Później tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak
1: która miała taką niepoważną pracę, która o której przyszłość tak się bał, no, i utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. Ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
6: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
5: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
6: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
5: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
7: Reklama.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym, jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyli to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni, w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie, po prostu.
3: No bo to też piękna historia, w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił kury nagrane w Afryce, wiesz, te... Ja nie wierzyłam, mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: To naprawdę w Afryce?
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była. Tak. A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. Boże. Śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczyk.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
0: Reklama.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy, szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, siedzę i myślę. Co robisz? Siedzę i myślę.

0: I tak my wszyscy, Jezu, gdzieśmy tu przyjechali, to miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
0: Tak, tak? Spa, i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium, no wszystko co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: A to gramy w radiu Złote Przeboje.
0: No to gramy.
1: Poczekaj, poczekaj, siedzę i myślę.
0: Poczekaj, siedzę i myślę.

0: niedziela z Beatą Kozidrak, płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste, i wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla Was wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: miałam kiedyś takie w podręcznikach moje rzeźby, nie? Od plastyki oczywiście, a będą.
1: Będą?
0: Na pewno będą.
1: Ja myślę, że będą.
2: Na tych zajęciach jest taki klimat. Dużo ciekawych rzeczy zrobiłam. Fajne prace mi powychodziły. Jest tak swobodnie się czuję. I się pośmieję, i pozastanawiam nad tymi pracami. No, jestem bardzo zadowolona.
3: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
12: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
11: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia.
13: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
11: Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
14: Pogoda.
10: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze.
15: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
10: Dwie niedzielne godziny w radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe, gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą sama przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Kute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś i nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci, po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowują.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta Sama Chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
3: Publiczność się domaga oczywiście.
2: Czeka, po prostu jak ja już tak biorę, mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie, krzyk jest, nie, w ogóle wiesz, to jest... No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
3: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze, mnóstwo, ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert, tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach, wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć, widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
3: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
3: Tak, o ran.
2: Mów,
3: no to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
6: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
12: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
13: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty. Reklama.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właściwie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność? Przepraszam, czy zgadłem się?
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam

0: które może być mi w życiu potrzebne.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12.30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
2: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
3: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
3: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
5: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
7: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
6: Odkryj ponad 120 modowych marek. Zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
7: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.

0: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutlet.kraków.pl w zakładce oferty.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
5: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
7: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
6: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
7: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
6: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
0: Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28.
4: Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
5: 3 minuty po godzinie 14 w niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie Was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawo do Lowego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu, a pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry, a do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb, warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje, 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
7: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
7: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
9: Dzień mamy w Media Expert.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
5: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
4: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
6: Kolejusz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
7: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
8: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
6: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
9: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
6: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice, zdobyty w doliczonym czasie gry, sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
4: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl. Pogoda.
3: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl. Sponsorem programu była firma Kolaczek, dealer samochodów i motocykli Honda w Krakowie i Wieliczce. www.hondakolaczek.pl.
3: Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz kryzysowa narzeczona i Ladypunk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem Baim, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
2: Słuchaj, Radia Złote Przeboje, od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.

podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu. Na dziś swoje urodziny świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim. No wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia. A on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
10: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya Con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville, już teraz.

0: przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto.

0: I trawisz to Aflofarm.
1: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
4: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
3: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
5: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
3: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16 to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Ach, no takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ten trzeci, ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego gentlemana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny, to Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Byłam na teatr taniec i to było mega, mega zarąbiste. Szczególnie ludzie, jakby ludzie i kadra. Najlepsza kadra, jaką kiedykolwiek poznałam. Zajęcia też były mega, mega fajne. Jakieś były różnorodne w ogóle wszystko było.
18: Camport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.

0: Takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17. Powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączy Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. Na teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę T-Love.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu.

0: tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
1: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
2: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
3: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
4: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
0: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 1500 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.

numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w Agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W Radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ćwiartka z kurczaka, cena 4,99 za kilogram. Limit 3 kg na osobę. Czekoladki Merci, 250 gramów. Cena 14,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na osobę. Oferta ważna tylko 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
3: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto Aflofarm.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówce.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Reklama.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek kanali Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

Złote Przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa Kiss. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem, no i też sprawdzimy pogodę.

0: Pokazał to promocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
15: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
17: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
16: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
18: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został

0: śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
1: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
2: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
1: Przy schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmundzką Rówień.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe, Mariusz Stelmaszczyk. Witam ponownie.

0: przy takich kawałkach nóżka samochodzie, więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki. Takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki. Mm. Lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem Sixteen. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercury'ego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

Po gigantycznym sukcesie Joyride, duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro, czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Krok, dół, głowa.
3: W Kamporcie jestem pierwszy raz i jestem bardzo zadowolona. Koleżanki chciały, a nie chciały jechać też same, więc stwierdziłam, dobra, pojadę, zobaczę jak będzie. I jest fajnie, uczymy się tańczyć i dzisiaj o 20 mamy występ.
4: Kamport. Wybierz najlepsze wakacje dla swojego dziecka.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
23: Chcecie wygrywać więcej?
24: Tak!
23: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
24: Ale to kręci!
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy, teraz mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: A cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla Was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, tak, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten w lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

disco. And it ain't no country club either.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Reklama.

0: to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski o tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega nam nie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną. Ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18:00. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
5: Słuchacie magazynu Tydzień w Krakowie, na który zapraszam ja, czyli Kuba Kusy, witam serdecznie. A w najbliższej godzinie opowiem wam między innymi o uznawaniu przez Kraków małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Będzie też o mającym powstać w mieście i długo wyczekiwanym przez mieszkańców grzebowisku dla zwierząt. Odwiedzimy także z Olą Wasilewską Narodowy Stary Teatr. To dosłownie za chwilę. Na razie antenę oddaję Pawłowi Chudzio.
6: Najszybszy w Polsce superkomputer będzie sercem powstającej w Krakowie fabryki sztucznej inteligencji. Zostanie zbudowany na kilkuset akceleratorach GPU. Pomogą rozwijać rodzime modele sztucznej inteligencji, między innymi na potrzeby polskich firm. Moc obliczeniowa Gaia AI Factory będzie udostępniana bezpłatnie, podkreśla Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
7: Myślę, że możemy w kontekście tego typu działalności myśleć o mocy GPU trochę jak o energii elektrycznej. No, nie chcemy otwierać swojej elektrowni, kiedy potrzebujemy prądu w naszym sklepie. Podobnie tutaj no, chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy skupili się na tym, w czym są dobrzy i gdzie naprawdę tkwi siła ich innowacji i chcemy ich wspomóc wielotorowo w tym, żeby ten cel osiągnęli.
6: Budowa fabryki sztucznej inteligencji w Krakowie będzie kosztować około 70 milionów euro. Połowa tej kwoty pochodzi ze środków unijnych. Kraków rozszerza sieć lodówek społecznych. Uruchomiono właśnie dwa nowe punkty, a pod koniec miesiąca pojawi się trzeci. Idea działania lodówek społecznych jest bardzo prosta. Mieszkańcy mogą zostawić tam żywność, której mają nadmiar lub którą chcą podzielić się z innymi. Nowe lodówki społeczne stanęły przy ulicy Podetworze 16 oraz ulicy Stojałowskiego 31. Pod koniec maja pojawi się też lodówka na osiedlu Bohaterów Września. Nawet o 5 cm rocznie osiada kopiec Kościuszki. Tak wynika z najnowszych badań naukowców i studentów Politechniki Krakowskiej. Dzięki tomografii sejsmicznej i skanowaniu laserowemu udało się stworzyć trójwymiarowy model budowli i wskazać jej słabe miejsca. Teraz pora na wzmocnienie konstrukcji, tłumaczy profesor Elżbieta Pilecka.
8: Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, tak, więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
6: Na razie nie wiadomo, kiedy kopiec zostanie zabezpieczony. Szacuje się, że operacja może kosztować nawet 1 000 000 zł. W najbliższym czasie podczas ładnej pogody można wybrać się do...

0: wawelskich ogrodów, które są dostępne dla zwiedzających, i zagościła tam sztuka współczesna. Tym razem zwiedzający Zamek Królewski mogą podziwiać dzieła Joanny Rajkowskiej. To między innymi monumentalne jajo kosa, mówi kuratorka Bogumiła Wiśniewska.
1: Symbolizuje pewien początek. Początek istnienia, początek życia. To moment zatrzymania się, ponieważ zachęcamy do tego, aby jaja dotknąć, przytulić się do niego, a przede wszystkim przyłożyć ucho i poczuć, jak bije serce pisklęcia, które znajduje się oczywiście metaforycznie wewnątrz dzieła sztuki.
0: Ekspozycja zniknie z ogrodów z nadejściem sezonu jesienno-zimowego. Sprintem po książkę Biblioteka Kraków otworzyła wyremontowaną filię przy ulicy Sławka. Ze względu na sąsiedztwo Zarządu Infrastruktury Sportowej placówka od teraz nosi miano sportowej. Jej patronką została krakowska sportsmenka Jadwiga Jędrzejowska.
2: Przypominamy zapomniane sportowczynie. Mało kto wie, że Kraków w międzywojniu miał swoją Igę Świątek, która grała na Wimbledonie i przywiozła stamtąd złoto.
0: Mówiła Agnieszka Staniszewska, dyrektorka Biblioteki Kraków. Filia sportowa jest czynna od poniedziałku do soboty.
3: Tyle Paweł Chudzio, dziękuję ślicznie, a teraz pierwszy z zapowiadanych przeze mnie tematów. Na terenie dawnego kombinatu powstanie Park Wiernych Przyjaciół. To długo wyczekiwane przez mieszkańców spopielarnia i grzebowisko dla zwierząt. Wkomponowany w las cmentarz będzie miejscem refleksji.
4: Zwierzyniec w Krakowie.
5: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miasta Krakowa.
6: Za 2,5 roku na terenie Nowej Huty ma powstać Park Wiernych Przyjaciół. To grzebowisko dla zmarłych zwierząt, o którym mówi się od bardzo dawna, i ta inwestycja bardzo wiele przeszkód napotykała na swojej drodze, no ale wreszcie odważna decyzja i uda się takie grzebowisko zrobić, no bo Kraków, zdaje się, jest w ogonie dużych miast i takiego miejsca, gdzie można by pochować swojego przyjaciela, nie było, no ale będzie.
5: Tak, ta potrzeba krakowian jest bardzo duża. Zostaliśmy poproszeni razem z zespołem przez prezydenta, aby opracować koncepcję takiego grzebowiska. Lokalizacja jest też wyjątkowa, ponieważ jest to zieleń izolacyjna byłej huty Sędzimira i w tym momencie jest to las, w którym śpiewają ptaki, w którym szumią liście, i już teraz możemy się tam wyciszyć, i ten klimat właśnie takiego lasu chcieliśmy w tym projekcie zachować. Część z kolumbariami, część z pomnikami została wpisana w tkankę drzew, więc są kręte ścieżki, którymi możemy spacerować pomiędzy drzewami. Chcemy, żeby to było miejsce takiej kontemplacji w zgodzie z przyrodą. Nie zakładamy wycinki drzew. I druga część grzebowiska, czyli taki ogród zadumy, gdzie możemy na chwilę odetchnąć po pożegnaniu naszego zwierzaka, i też część jakby techniczna ze spopielarnią zwłok. Zwierzęta do 70 kg, zwierzęta domowe będą mogły być tam spopielone.
6: Czyli można powiedzieć taki park, cmentarz, cmentarzysko, grzebowisko w bardzo zachodnim stylu.
5: Tak, no trochę nadganiamy, można powiedzieć, te miasta, które już posiadają takie cmentarze dla zwierząt, grzebowiska. W Polsce również większość dużych miast posiada, więc no tutaj naprawdę jesteśmy w tyle, i wstyd dla naszego miasta, że do tej pory takiego grzebowiska nie mieliśmy, bo pewnie wielu z nas miało właśnie problem, jak się pogodzić z tą stratą, jak w jaki sposób pożegnać się ze zwierzęciem.
6: W którym dokładnie rejonie Nowej Huty będzie to grzebowisko, będzie ten Park Wiernych Przyjaciół?
5: Dokładnie w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego Brama numer 9. Myślę, że tutaj zmiana przystanku będzie wskazana na właśnie Park Wiernych Przyjaciół. I dosłownie w 100 metrów od tego przystanku wchodzimy już na teren grzebowiska.
6: Co warte podkreślenia, bo w sferze mediów społecznościowych już pojawiły się głosy krytyki, że to próba zasmrodzenia Nowej Huty, czy zatrucia gdzieś gleby, no właśnie, szczątkami doczesnymi naszych przyjaciół. No i to wymaga chyba takiego solidnego sprostowania, bo osoby zorientowane wiedzą, że ani z popielarni zwłok ludzkich, ani z popielarni zwłok zwierzęcych nie generują żadnych uciążliwości odorowych, jak to się nazywa, no a też kolumbarium, no to gleby raczej zanieczyścić nie może.
5: Tak, jak najbardziej sama spopielarnia nie generuje żadnego zapachu, żadnego dymu. My jakby nie jesteśmy w stanie z zewnątrz zauważyć tego procesu, więc dla bezpośrednio stojąc w otoczeniu nie wyczujemy żadnego zapachu. Tutaj możemy na 100% powiedzieć, że praktycznie negatywnego oddziaływania grzybowiska nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
6: No i też domostwa są w znacznym oddaleniu.
5: Tak, no, znalezienie miejsca, które nie wzbudzałoby kontrowersji w Krakowie, jest bardzo trudne. Natomiast to miejsce na terenie Nowej Huty Przyszłości, tam praktycznie nie mamy w dużej odległości żadnych mieszkańców. Jest de facto w lesie, więc wydaje się, że sytuacja jest w żaden sposób nieproblematyczna. I jeszcze mamy przystanek komunikacji miejskiej praktycznie bezpośrednio, więc wszystkie parametry są spełnione.
6: To powiedzmy w takim razie o tych planach, o harmonogramie pracy. Kiedy zaczniemy? Kiedy będzie gotowe? Już na wstępie wspomniałem, że za mniej więcej 2,5 roku. Jak to będzie wyglądało?
5: Koncepcja zostanie przekazana do Nowej Huty Przyszłości w najbliższym czasie, tak aby na podstawie tych materiałów był przygotowany projekt w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pozwoleniami całego tego grzybowiska. I realizacja planowana jest tak, żeby właśnie w 2028 roku grzybowisko już funkcjonowało.
6: Czy to będzie tak jak w przypadku cmentarzy komunalnych, że trzeba będzie sobie wykupić te kwatery, kiedy wystartują jakieś zapisy, no bo mówimy o około 1000 miejsc pod quasi grobowce. Czy już trzeba gdzieś tam się rejestrować, czy nie? Czy czekamy na zakończenie tej inwestycji? Bo domyślam się, że zainteresowanie będzie no, ogromne.
5: Musimy poczekać na zakończenie, wyłonienie operatora i tak te miejsca będą opłacane przez właścicieli zwierząt. Będą miejsca w kolumbariach, miejsca pomnikowe. One zapewne będą też się różnić ceną, natomiast na ten moment jeszcze nie znamy żadnych stawek i ile takie miejsca będą kosztowały. Mamy na pewno dane z innych miast, więc porównywalnie zapewne w Krakowie też będzie.
6: To jakie dane, bo ja przyznam szczerze, nie znam tych stawek. Tak orientacyjnie, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, ile kosztuje takie miejsce i w kolumbarium, i kwatera ziemna. O.
5: Od kilkuset złotych do kilku tysięcy.
6: Rocznie?
5: To jest jakby miejsce, które się wykupuje na start, a potem są jakby opłaty utrzymaniowe, one są już niższe.
6: Rozumiem, że zwierzęta będą grzebane w postaci prochów i czy też będzie dopuszczone grzebanie niespopielonych tych zwłok?
5: Na ten moment zakładamy prochy, natomiast rozmowy cały czas trwają, czy nie uda się w przyszłości chować zwierząt w całości.
3: Zmieniamy temat. Najpiękniejszy teatr Krakowa odzyskuje dawny blask. Prace prowadzone przy renowacji dachu historycznego gmachu teatru imienia Juliusza Słowackiego wchodzą w decydującą fazę.
7: Nowy stary dach, oczywiście mówimy stary dach, ale nie popadajmy w jakiś taki przesadny patos, bo stary dach pochodzi z lat 80. Anna Bas, kuratorka jak najbardziej projektów wizualnych Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Więc nie jest to oryginalny dach, ale dach, który już no, kilkadziesiąt lat ma za sobą, który oczywiście to nie jest tak, że zdejmujemy tę blachę i zaraz się jej pozbywamy, ponieważ do wszystkiego podchodzimy z jakąś pieczołowitością i to, co ma teraz 50 lat, za 50 lat będzie miało 100 lat, więc te fragmenty blachy wykorzystujemy w różnych celach, żeby tę ciągłość zachować, ale oczywiście to jest przywrócenie nowego blasku. To jest ten blask, który w środku jest bardzo widoczny, tutaj w tych wszystkich żyrandolach, złoceniach, chrzciukach i tak dalej, ale na zewnątrz teraz jest odnawiana cała elewacja, więc wypadało zrobić ten dach tak, jaki być powinien, jaki kiedyś był, jak sobie Zawiński wymarzył, więc ten cały blask bijący. I to jest naprawdę fantastyczne. Być może nie dzisiaj przy tej pogodzie, ale w słońcu widać te refleksy cudowne. I pięknie się na to patrzy, bo odbijają się w różnych częściach dachu, wzajemnie w sobie te blachy miedziane, więc jest takie troszeczkę dziwne, bardzo, bardzo takie tajemnicza taka atmosfera się robi, taka dziwna aura wokół teatru, więc bardzo się z tego cieszymy.
8: Bardzo trudne zadanie. Robert Dudek, jestem współwłaścicielem firmy Blachman, wykonawca tego pięknego remontu pokrycia dachowego na naszym cudownym teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pod względem organizacyjnym wymagało, no teatr cały czas działa, więc wymagało to odpowiednich zabezpieczeń, ale samo wykonanie pokrycia dachowego niosło za sobą też ogromne ilości jakichś tam materiałów, które trzeba gromadzić gdzieś na dachu, czy odtwarzanie. No i to był najtrudniejszy element, odtwarzanie tych miedzianych elementów metaloplastyki, które kiedyś tam, jak teatr był budowany, projektowany przez Jana Zawiejskiego, one były na dachu, zostały utracone, a teraz miały powrócić na dach i to miały tutaj wrócić nie na zasadzie odwzorowania z jakichś tam form, tylko wszystko było tak naprawdę na zdjęciach, na fotografiach, musieliśmy to odtwarzać, spotykać się na godzinnych komisjach, na spotkaniach różnych, żeby to wszystko można było przywrócić do takiej formy, w jakiej teraz to możemy obserwować.
1: Czyli trochę rekonstrukcja historyczna bardziej niż zwykła budowa.
8: Tego nie możemy porównać absolutnie do takich zwykłych budów, jakie wykonywaliśmy dziesiątki. No, tak jak wspominałem, dla nas to jest ogromna odpowiedzialność, ogromne wyróżnienie i ten obieg jest naprawdę mega trudny do wykonania. Te prace wymagają indywidualnego podejścia. Tworzymy formy, te formy zatwierdzamy na komisjach konserwatorskich, zmieniamy, dopracowujemy, bo nie ma elementu, od którego można by było to jakby odwzorować, odbić. Jedyne co mamy, to fotografie.
3: A tym tematem zajmowała się Paulina Nawrocka.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Na tę wiadomość czekała cała krakowska społeczność LGBT+, bo Kraków będzie transkrybował zagraniczne akty małżeństw par homoseksualnych. Do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęły już pierwsze wnioski, które miały być procedowane w tym tygodniu.
4: Sprawdzam w Krakowie.
9: W tej chwili już od piątku urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego rozmawiają, są w kontakcie z parami, które już wcześniej w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach złożyły wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Z większością paru udało się już skontaktować i jesteśmy umówieni na ten tydzień na procedowanie tych wniosków. Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. Nie wiemy, czy wszystkie w tym tygodniu, dlatego że status jest bardzo różny, to znaczy były osoby, które złożyły wnioski, które zostały zawieszone, ponieważ nie mieliśmy możliwości dotąd transkrybowania, więc one były w stanie zawieszenia. Niektóre osoby się odwołały do wojewody od tej decyzji o zawieszeniu, no więc będą musiały być wycofane te skargi do wojewody, tak? I dopiero następnie będzie można transkrybować. No nie wszystkich par to dotyczy, niektóre nie składały tych skarg, wobec czego będzie można to załatwić już w tym tygodniu.
10: Agnieszka Piasecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie.
3: Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie podjął decyzję o transkrybowaniu aktów małżeństw zawartych za granicą. Dla społeczności LGBT+, to krok przełomowy. Co możemy na ten temat powiedzieć na sam początek? Kraków będzie w awangardzie tych miast, które zdecydowały się na taki krok.
10: W awangardzie, ale coraz więcej dużych urzędów dołącza do tej grupy. Po prostu wykonujemy orzecznictwo NSA, nasze polskie sądów wojewódzkich, no i oczywiście TSUE. Natomiast jak to dzisiaj wygląda? Na dzień dzisiejszy możliwa będzie transkrypcja, ale taka, że do aktu małżeństwa niestety rubryki kobieta i mężczyzna to są rubryki nieedytowalne, nieusuwalne, nie możemy ich sprostować, więc jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować.
3: Podobnie z kobietami.
10: Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna.
9: Natomiast jest jeszcze jedna drobna, może nawet nie tyle niedogodność, co kwestia godności. To znaczy w tej chwili te formularze wciąż posługują się określeniami mężczyzna, kobieta i muszą być te dwa określenia. To znaczy, że jeśli para jednopłciowa, na przykład dwie żony, dwóch mężów zgłasza się, to jedno z nich musi się zgodzić na to, żeby być w formularzu wpisane w rubrykę niewłaściwą dla swojej płci, tak? Czyli na przykład jakaś kobieta w rubrykę mężczyzna musi wpisać swoje nazwisko i jeśli pary się na to godzą, no to już w tym tygodniu będą ich akty małżeńskie mogły być transkrybowane. Jeśli chciałyby mieć już w pełni poprawne, formularz, no to będzie to możliwe prawdopodobnie wczesną jesienią.
11: Wojtek Piątkowski i Michał Niepielski.
6: Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie postanowił transkrybować akty małżeństw zawierane przez osoby nieheteronormatywne za granicą. To krok przełomowy i pytanie do Was. Czy zamierzacie skorzystać z tych wywalczonych praw, o które ile lat walczyła społeczność LGBT+.
11: Dojrzewaliśmy do tej decyzji, ponieważ zawsze marzyliśmy, żeby wziąć ślub w Polsce i też jakby z takim nastawieniem uczestniczyliśmy w tak zwanej litygacji strategicznej na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej z finałem w Strasburgu 2023. Ale jednak ostatnio przemyśleliśmy i jakby z obaw o przyszłość polityczną tutaj w Polsce skorzystamy z tej transkrypcji.
6: A gdzie braliście ślub?
12: Znaczy myśmy jeszcze tak naprawdę nie brali ślubu w Polsce, bo czekamy, aż będzie taka możliwość. Oczywiście były takie uroczystości, które miały charakter symboliczny, na przykład na Marszu Równości w Gdańsku. No ale to był, mamy taki dyplom, coś takiego, prawda? Natomiast nie mamy żadnego urzędowego papieru. Natomiast mówiłeś o historii. Ta historia dokładnie trwa od 2003 roku. My jesteśmy ze sobą 22 lata, czyli prawie tyle samo, ile ta walka o równość małżeńską, chociażby związki partnerskie w Polsce trwa. No i widzimy, że teraz otworzyło się takie okienko, że można wziąć ślub za granicą, on będzie transkrybowany i będziemy dzięki temu mogli mieć coś, jakiś punkt zaczepienia, czyli papier z orzełkiem.
6: Punkt zaczepienia, ale to, że urzędy stanu cywilnego czy samorządy podjęły taką decyzję, nie oznacza wcale końca jakby waszych kłopotów, bo tutaj niestety wciąż jest furtka w postaci interpretacji niektórych zapisów, na przykład dotyczących dziedziczenia i o ile ZUS tutaj jasne stanowisko zajął, o tyle inne urzędy centralne niekoniecznie.
11: Zdajemy sobie sprawę, że diabeł tkwi w szczegółach i poza ZUS-em właśnie to będzie przecieranie szlaków. Z ZUS-em to też nie wiadomo, co będzie po ewentualnej zmianie politycznej, no ale to jest jakby osobny temat. Natomiast dla nas już samo ta symboliczna ta strona jest bardzo ważna, czyli jakby akt małżeństwa z orzełkiem, jak to się mówi, i też zmiana stanu cywilnego, ponieważ może, nie wiem, osobom heteronormatywnym trudno jest jakby ogarnąć, jakie to jest dojmujące, kiedy wypełnia się różne formularze i cały czas, będąc 22 lata w związku, wpisuje się stan cywilny wolny, czy też kawaler.
6: I w zasadzie jesteście dla siebie, według państwa, osobami absolutnie obcymi.
12: Dokładnie. Wszędzie w urzędach poświadczamy, że jesteśmy stanu wolnego, a tak naprawdę to nie jest prawda. I to jest bardzo przykre, także ten związek małżeński, który planujemy zawrzeć za granicą, jeszcze do końca nie zdecydowaliśmy gdzie, to będzie takie dopełnienie. Ja będę mógł mówić o Wojtku, że z moim mężem już oficjalnie wszędzie w pracy, wśród znajomych, już bez podawania fałszywej informacji. To będzie po prostu prawda. Mając za to dowód w postaci transkrypcji aktu małżeństwa.
6: Mamy jakieś dane, ile osób złożyło takie wnioski o transkrypcję, a być może już taka transkrypcja dokonała się.
10: Na tą chwilę mamy kilkanaście wniosków, o ile się nie mylę, 14, natomiast na pewno będzie ich coraz więcej, bo już dzisiaj mieliśmy telefony od par, które dzwoniły do nas do urzędu, czy takie wnioski będą realizowane, więc myślę, że jak najwięcej i będzie więcej znacznie tych wniosków. Natomiast Pierwsza transkrypcja będzie na dniach. Może to będzie jutro, może to będzie pojutrze. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ te wszystkie postępowania, które w Urzędzie Stanu Cywilnego, w których były złożone wnioski, zostały zawieszone. Więc teraz jesteśmy w procesie odwieszania tych postępowań.
6: A dlaczego były zawieszone? Były zawieszone, bo rozumiem, że po wyroku TSUE i po tym pierwszym wyroku NSA takie wnioski się pojawiały i one zostały zawieszone. Dlaczego?
10: Ponieważ nie było rozwiązań prawnych, nie było tego zielonego światełka, że możemy takie akty transkrybować, chociaż Kraków od samego początku, między innymi jako jedno z tych większych miast, wystąpiliśmy do ministerstw o wprowadzenie odpowiednich przepisów, procedur, które umożliwią nam transkrybowanie takich aktów.
6: Teraz jako Urząd Stanu Cywilnego państwo czekają na wejście w życie tego rozporządzenia i co? Nowy wzór dokumentów?
10: Po wejściu w życie rozporządzenia, co wydarzy się najwcześniej za kilka miesięcy, myślimy, że jesienią, powinny być poprawnie wydawane odpisy aktów stanu cywilnego. Z tego, co wiemy i co widzieliśmy projekt na dzisiaj, ale oczywiście on jeszcze nie jest podpisany przez ministra, więc wszystko może się zdarzyć, to w przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego będziemy mieli edytowalne te rubryki, czyli będziemy mogli sobie już wybierać i na przykład będzie można wydać odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu małżeństwa, do którego będzie wpisane kobieta i kobieta, bądź mężczyzna i mężczyzna.
11: Gdybyśmy potrzebowali szybko taki dokument transkrypcji, no nie byłoby to dla nas raczej problemem, że jeden z nas byłby wpisany w pole kobieta, natomiast jakby z tego, co wiemy, no to rozporządzenie jest już podpisane i te formularze do pół roku podobno już na jesieni powinny funkcjonować właściwe. No, także myślę, że ponieważ my w ogóle musimy dopiero wziąć ślub za granicą, no to akurat zejdzie też trochę czasu.
13: No ponadto, jeśli mówisz o to, czy to nie jest upokarzające, no nie takie upokarzenia znosiliśmy przez te 20 parę lat. Nie wspominając o władzy PiS-u, która organizowała nam tutaj w Polsce strefy wolne od LGBT, więc w związku z tym to jest najmniejszy problem.
6: Czy te osoby, które zawarły małżeństwo za granicą, dokonają teraz takiej transkrypcji i na przykład w przypadku dwóch mężczyzn jeden będzie wpisany w rubryce kobieta, w przypadku dwóch kobiet, jedna z kobiet będzie wpisana w rubryce mężczyzna, będą mogły starać się o taki nowy wzór odpisu aktu małżeństwa po wejściu w życie tego rozporządzenia?
10: Mam nadzieję, że tak, natomiast no, musimy poczekać, aż to rozporządzenie wejdzie w życie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o odpisy aktów stanu cywilnego, czyli te dokumenty, które będą parę otrzymywać, no powinno to już dotyczyć wszystkich aktów małżeństw, też tych, które dzisiaj są transkrybowane, ale czekamy na rozporządzenie. Wszystkiego dowiemy się jesienią.
6: Czy ta polityczna, było nie było, decyzja będzie pozwalała na to, by taka transkrypcja dokonywała się być może w nieco bardziej uroczystej formie przed urzędnikiem stanu cywilnego? Ja nie mówię no tak jak ślub, ale być może w nieco innej oprawie?
10: Nie, na pewno nie. My w Krakowie w ogóle mamy bardzo dużo wniosków o transkrypcję. Już przekroczyliśmy 1000 wniosków miesięcznie, więc widzi pan, jaka to jest duża skala. No wśród nich na razie mamy kilkanaście wniosków dotyczących transkrypcji aktów małżeństw osób tej samej płci, ale nie, po prostu będzie to urzędowa czynność, będziemy dokonywali transkrypcji zgodnie z procedurą i przepisami.
6: Jak długo trwa taka procedura wydawania takiego odpisu?
10: No z uwagi na to, że my w Krakowie rzeczywiście mamy bardzo dużo wniosków, więc u nas ten okres oczekiwania wynosi około miesiąca.
6: To całkiem długo.
10: No tak, ale jak mamy 1000 wniosków, to musimy mieć czas, bo na rozpatrzenie tych wniosków musimy czasami wzywać o opłaty, o jakieś braki, więc tak, około miesiąca, bo tak dużo tych wniosków mam, więc potrzebujemy tyle czasu na rozpatrzenie ich.
6: To teraz blok szkoleniowy. Co trzeba dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego, żeby taki odpis aktu małżeństwa otrzymać, żeby cała ta procedura była dochowana?
10: Oczywiście, tak jak przy każdej transkrypcji, zasady są te same. Trzeba złożyć oryginalny odpis aktu stanu cywilnego, nie może to być kopia, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, chyba że wydawane są dokumenty na drukach unijnych.
9: Potrzeba tutaj analiz prawnych, natomiast nie wydaje mi się, jakby urzędy nie zgodziłyby się na wydawanie, gdyby to mogła być podstawa. Tak, jest to problem techniczny, natomiast akt małżeństwa jest aktem małżeństwa, tak? On jest, transkrypcja zresztą jest tylko potwierdzeniem tego, że to małżeństwo zostało zawarte za granicą. Wobec czego no nie spodziewam się, żeby akurat na tej podstawie jakieś próby podważania ktokolwiek mógł mieć. No zresztą no musiałoby to się odnosić do jakiejś indywidualnej pary, czyli no trudno sobie wyobrazić sytuację, w której sąsiad podważa małżeństwo swoich sąsiadów.
6: Co z ewentualną ustawą o związkach partnerskich? Ona będzie jakimś takim dopełnieniem tej, no było nie było, politycznej decyzji o uznawaniu małżeństw zawartych za granicą. No ta ustawa jest kadłubkowa, takim ogryskiem i też no, sposób jej procedowania no, budzi spore wątpliwości, spore zastrzeżenia i też sporo chyba wstydu przy okazji powstawania tej ustawy.
11: Tak, to jest dobre określenie, właśnie kadłubkowa. No w zasadzie jeśli chodzi o godność, no, to została odziera nas całkowicie z godności, no bo zawieranie u notariusza i nawet nie zmienia stanu cywilnego, co swoją drogą jest tak zastanawiające no, od strony prawnej, bo może powodować różne nadużycia. Ona z drugiej strony jakby w tym swoim katalogu ma już pewne przesądzenia, jeśli chodzi o różne świadczenia, o kwestie podatkowe, o kwestie pochówku partnera czy partnerki, więc jakby no, w tym aspekcie znaczy to jest jakaś jej wartość. Natomiast no powiedzmy sobie, w obecnej konstelacji politycznej nie ma jak dla nas żadnych szans. Nie widzimy, żeby prezydent Nawrocki podpisał ustawę, nawet gdyby ona jeszcze bardziej była ostrugana po prostu z konkretów. A no, popularność prezydenta jakby no, każe jakby się spodziewać, że może być też druga kadencja, więc no, raczej chcielibyśmy skorzystać z możliwości tej transkrypcji.
3: Tu stawiamy przecinek, bo czas na krótką przerwę. Druga część naszego programu upłynie nam pod znakiem teatralnych premier. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: To kronika rozczarowania światem i sobą pisana przez ostatnich 30 lat. Tak spektakl Mam coś w głębi nie do przedstawienia, Hamlet, opisują jego twórcy Remigiusz Brzyk i Paweł Demirski.
4: Krakowska premiera.
14: Rodziny królewskiej, do której Hamlet, syn, nie ma dostępu.

0: ciepło oświetlonym, wygodnym mieszkaniu. Dobre meble, dobre tkaniny, subtelne źródła światła, stare rakiety do tenisa, drewniane narty, aksamitnie czarne ekspresy do kawy, rzutniki, kolekcjonerskie kolumny, na połowę wzmacniacze customowe, gitary, vintage'owe piece, a może wszystkie te elementy ustawione są jak elementy ciągle wirujące wokół własnej osi eleganckiej karuzeli. Na przykład na kanapie siedzi Gertruda, matka, i Klaudiusz.
1: Remigiusz Brzyk. Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym, jakby jakimś takim zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają. W tym takim zapisie tych 30 lat dorosłego życia i Pawła, i mojego w tym państwie, w tym nowym systemie, w liberalnej demokracji. No i oczywiście opowiadamy to w momencie, kiedy z liberalną demokracją nie jest najlepiej i widzimy, co się dzieje. Coś, co było, co wydawało się jakby niezatapialne te 20 lat temu, powiedzmy 30, i tak było to przedstawiane, i tak jakby, i tak nam świat i możni tego świata obiecywali. Jesteśmy teraz w trochę innym punkcie i trochę to jest o tym, czyli o takich dwóch przestrzeniach kronikarskich, takiej kronice osobistego jakiegoś rajdu przez życie i kronice tych trzech dziesięcioleci.
2: Paweł Demirski. Remik Brzyk zadzwonił do mnie latem w lipcu chyba jakoś. Tak zaczęliśmy rozmawiać o jakiejś możliwej współpracy i chyba ta współpraca z Remikiem była dla mnie taką jakąś ekscytującą sytuacją. Dlatego też wszedłem w tę współpracę po prostu.
1: Z Szekspira zostało pewnego rodzaju żebrowanie, bym powiedział, takie ustawienie rodzinne. Jakby bierzemy z tego wielkiego dzieła kultury coś, co każda osoba, która ma potrzebę jakby chodzenia do teatru i w ogóle obcowania z kulturą mniej więcej zna. Więc jesteśmy w jakimś takim, jakiejś takiej sztafecie, tak się czujemy. Szczególnie, że robimy to tutaj, na tej scenie, w tym wspaniałym miejscu. Więc ten Szekspir, łącznie z tytułem, czyli mam coś w głębi, nie do przedstawienia, jest to cytat z Hamleta, świetnie chyba nazywa w ogóle jakąś taką żałobę, jakiś taki smutek na bohatera. Więc ten Szekspir jest pewnego rodzaju kontekstem, ale to jest nowy tekst, współczesny tekst.
2: No, zależy jak na to spojrzeć, bo takiego literalnych wersów to myślę, że nie liczę Szekspira na wersy, więc myślę, że tych wersów jest może z 60. Natomiast no, jest to całe ustawienie szekspirowskie i w pewnym sensie, jeżeli ktoś zna Hamleta, no to w kolejnych scenach, które w tej parafrazie Hamleta jakby mają odniesienia do oryginału. No to jest taka technika, którą ja używałem też tutaj w Starym, między innymi w przypadku Nieboskiej Komedii, Wszystko powiem Bogu, więc to jest mniej więcej jakoś tędy. No plus tutaj rzeczywiście też pojawi się jakiś taki, powiedziałbym, rys biograficzny mój, jakoś wykorzystuje swoją biografię, żeby też opowiedzieć o pokoleniu właśnie takich ludzi, którzy wchodzą w wiek średni, czy właściwie weszli.

0: Paulina Kontrak, Ofelia.
1: Jaka jest Ofelia w tym waszym Hamlecie?
0: Ja dużo nie chcę zdradzać, ale na pewno jest to odejście od tej Ofelii z Szekspira. Jest sporo odniesień do, ale myślę, że widzowie się zorientują. Na pewno jest to dziewczyna, która szuka siebie, jest bardziej zbuntowana, powiedzmy, czy nazywa rzeczy. Raczej wychodzi z roli ofiary niż się zapada w nią i jest nieszczęśliwa z tego powodu, jak już szuka swojej drogi. No i w tym męskim świecie wydaje się jej to jakieś niezbędne, ale chyba też konieczne.
2: Hamlet rusza! Bardzo mam wyobraźnię w drogę Hamleta. Pełną nerwowych ruchów. To, co Hamlet może wywrócić, wywróci. Tam, gdzie ma się o coś potknąć, potknie. Jest spięty, jest rozedrgany, mokry. Z gatunku tych ludzi, którzy w towarzystwie nie wiedzą, co zrobić z rękami. Którzy sięgając po kieliszek rozleją wino, może nawet na czyjeś ważne spodnie. Którzy w sytuacji społecznej znajdują bezpieczne miejsce pod ścianą, ale akurat nie zauważają, że oparli się o obraz. O wartości sentymentalnej i finansowej dla gospodarza, no. I jest przypał.
3: Od dziecka nie mam kłopotu z pytaniem, mam być, mam nie być. Znaczy wolałbym zdecydowanie nie. Jest lipiec. 2002. 6 lat po śmierci mojego ojca postanawiam do niego dołączyć. Tego i koledzy. Dołączają do swoich starych działki, na krew tenisa, przynajmniej na wódeczkę czy kolację. Postanawiam popełnić samobójstwo. Jestem nikim, ale tak naprawdę nikim. Aż jestem przekonany, że z niczym w życiu sobie nie poradzę. I akurat tego lata jestem nikim w Gdańsku, moim rodzinnym mieście, które jest rodzinne tylko z nazwy i reżyserowego Hamleta, Emil Brzyk. Z tego lata w Sopocie, ale nie spotykam się z nim, bo jestem nikim.
4: Kamil Pudlik, 27 lat, rola Hamlet. Nasz Hamlet jest na pewno wyjątkowy, ponieważ ja na niego patrzę jak na Pawła Dymirskiego. To znaczy ja muszę zagrać poniekąd Pawła Dymirskiego, jego życie na przestrzeni 25 lat. Więc taki jest ten Hamlet rozedrgany, który nie potrafi w ogóle wejść chyba w ten świat męski. Nie rozumie, czym jest świat męski, ponieważ nikt mu tej męskości nie pokazał i poszukuje ojca. To jest Hamlet, mi się wydaje, bardzo poszukujący, a jednocześnie też buntowniczy, nie zgadzający się na to, który chce wejść w jakąś rzeczywistość, której chyba trochę nie ma i który sam ją próbuje w jakiś sposób stworzyć.
1: Wspomniałeś, że masz 27 lat. To ważne?
4: 27? Że ja mam 20? Tak, mam 27 lat. Od wczoraj mam 27 lat. Wszedłem w klub 27. Więc to jest dla mnie jakieś takie trochę dziwne. Jest to chyba ironiczne. A pierwszy monolog zaczyna się od tego, że próbowałem popełnić samobójstwo. No jest to na pewno trudny tekst. Trudny tekst i chyba dla mnie jeszcze chyba mogę się zaliczyć jako młodego człowieka. Opowiadanie o jakichś różnych ciężkich rzeczach, a przede wszystkim o śmierci ojca, której ja jeszcze osobiście, mam nadzieję, bardzo długo nie doświadczę. Jest ciężka do opowiedzenia z tej perspektywy młodego jeszcze, no powiedzmy młodego chłopaka.
5: Ja wcześniej nie pisałem w ogóle didaskaliów, pisząc sztuki, i teraz jakby po tym przejściu do seriali i do filmu nauczyłem się pisać didaskalia, więc zacząłem pisać didaskalia do pierwszej sceny i te didaskalia wyszły mi dosyć takie bogate, bo zacząłem uruchamiać wyobraźnię. No i uruchomiłem sobie port, uruchomiłem sobie jakieś nabrzeże właśnie trójmiejskie, uruchomiłem sobie tak zwaną najlepszą przestrzeń świata, czyli taką przestrzeń fancy, do której ci bohaterowie jakoś tam aspirują. No i to jest takie zderzenie takich przestrzeni, jakiegoś. Też w ogóle no morze ma jakiś taki melancholijny wymiar. Na brzeże ma statki na redzie, światła na morzu, no jakoś gdzieś tędy.
6: No bym powiedział, że Hamlet jest chłopakiem, który awansował. Hamlet jest, to jest w ogóle jest jednym z głównych motywów, bym powiedział, tego naszego przedstawienia. Jest jakby Hamlet, który wywodzi się z jakiegoś Trójmiasta, jest jakimś chłopakiem z inteligenckiego domu, który jest jakby osadzony jeszcze w PRL-u, powiedzmy, i tak dalej, i zaczyna jakby przyjmuje te zasady gry, tego świata, tej liberalnej demokracji i żyje w nim. Nasz Hamlet, to jest chyba ważna informacja, ma zarówno 27 lat, jak i 50, więc jakby ten zapis, to słowo kronika jest jakby takim zobowiązaniem, więc jakby przyłapujemy Hamleta jednocześnie na takim jakimś takim pejzażu, powiedzmy, życia. Więc jakby to jest nasza stawka, żeby się skomunikować, no bo w tym jesteśmy z Pawłem kompetentni, bo żyliśmy w tym kraju przez 30 lat, jakby mimo jakiejś takiej pozycji, bym powiedział, krytycznej wobec rzeczywistości wokół nas, jednak przeszliśmy przez tą ścieżkę w dorosłym życiu. I to jest trochę tekst o, ja to tak rozumiem, o rozczarowaniu światem, ale też o rozczarowaniu sobą.
5: No i jest to jakaś taka opowieść chyba z punktu widzenia właśnie takiego, bo ja sobie w pewnym momencie zdałem, że już jestem dorosłym, zdałem sobie sprawę, że jestem dorosłym człowiekiem i mam takie poczucie, że opowiadamy z takiej perspektywy dorosłych ludzi, którzy naprawdę przeżyli całe dorosłe życie, całe zawodowe życie w tym kraju, jakoś też budując ten kraj, jakoś na niego wpływając z różnych stron i to rzeczywiście jest to taka, trochę się zrobiła taka kronika pewnego pokolenia, które właśnie wychowane w latach 90., dorastało w latach 90. i tak mniej więcej potem poszło właśnie wypełniać te nowe tak zwane możliwości. Ale też myślę, że to jest bardziej, myślę, o takim emocjonalnym stosunku do na przykład tej rzeczywistości, do tego późnego kapitalizmu i do demokracji liberalnej. Myślę, że to jest coś tutaj o tym, jakie to emocje w nas budzi, gdzie my w ogóle jesteśmy.
0: Na pewno się proszę nie spodziewać tekstu Szekspira w tym spektaklu. To jest zdecydowanie autorski teatr. Tylko są schematy postaci i takie stereotypy tych postaci z Hamleta są tutaj, ale to jest tylko pretekst do opowiedzenia historii chłopaka, dorosłego człowieka, który już odrobił swoją pracę domową i z perspektywy już dorosłej osoby potrafi o tym opowiedzieć. I opowiada o swoim dzieciństwie i później o latach dorosłych, jakie to miało konsekwencje, jego relacje z rodzicami, jak to wpływało na relacje z kobietami i jego przemyślenia. I naprawdę wydaje mi się, że wyszło coś, w czym mogą się ludzie też pokolenia naszego, ale i pokolenia czy Pawła, czy Remika przeglądać. Myślę, że to jest unikatowy jakiś statement, powiedzmy. No naprawdę jest dużo, dużo wątków, dużo treści. Jest cały czas coś się dzieje, więc myślę, że widz może być zaciekawiony i zapraszam, żeby sprawdzić, ale z Szekspira mamy tam chyba tylko dwa cytaty. Rzeczywiście.

0: twórcami spektaklu rozmawiała Ola Wasilewska.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
0: Środkowoeuropejskie political fiction, w którym Polacy i Czesi budują nowy porządek świata. Tak w skrócie można podsumować niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To najnowsza premiera Teatru imienia Juliusza Słowackiego i Teatru Narodowego w Pradze.
1: Ciekawy Kraków.
2: Pomiędzy naszymi narodami zaczynają narastać pewne drobne napięcia. Przygotowałem... Przygotowałem listę rzeczy, za które Czesi muszą przeprosić Polaków, a Polacy Czechów. Ze swojej strony pragnę przeprosić Czechów za 68 rok.
3: Co?
2: Wybaczcie.
3: Kaślej na to, to już się dawno.
2: Nie. Polacy uczestniczyli w tłumieniu praskiej wiosny i to jest plama na naszym honorze.
4: To są dniaci chudáci kluci, kteří nahnali do tanku, ani nevěděli, kam jedą.
2: Wybaczcie.
4: Odpuścimy.
2: Naprawdę?
5: Spektakl jest takim wspólnym dzielem moim i mojej żony Maryszy Wojtyszko. Jakub Krofta, reżyser. No chciałyśmy w pierwszej kolejności wymyśleć jakiś taki czesko-polski projekt, nie? Bo jesteśmy małżeństwem takim zmieszanym i mamy takie wrażenie, że właściwie to jest coś, na czym się trochę znamy, albo po prostu możemy o tym opowiadać. I drugim celem było połączenie tych dwóch teatrów, które lubimy, to znaczy Teatr Słowackiego w Krakowie i Teatr Narodowy w Pradze. I zaproponowaliśmy po prostu dyrekcjom taki temat. Oni bardzo fajnie zareagowali i właściwie jesteśmy po praskiej premierze i tuż przed krakowską. Także to jest takie spełnienie trochę marzenia. No nam chodziło o tym... No trochę zbadać ten teren czesko-polski, nie? Wzajemnych jakichś relacji, wzajemnych jakichś temperamentów.
0: Bo wydaje się, że jesteśmy blisko siebie, bo sąsiadujemy, przyjaźnimy się, te relacje bywały trudne momentami, ale wciąż się wydaje, że chyba wciąż niewiele o sobie wiemy jako sąsiedzi.
5: No dokładnie, to właściwie było bardzo ciekawe w trakcie tej dokumentacji, którą robiliśmy i głównie Marysza, która napisała ten tekst. No my szukaliśmy jakieś wspólne punkty z historii dawnej albo tej mniej dawnej i k naszemu zdziwieniu ich aż właściwie tyle nie jest. Coś jest naprawdę jakieś zaskakujące, bo to są dwa kraje, które dzieli najdłuższa granica. I naprawdę niewiele o sobie wiemy, albo ta wiedza jest bardzo taka jakaś powierzchowna.
0: Albo sprowadza się gdzieś do żartu.
5: No tak. My oczywiście na tej w trakcie jakiegoś tam półtorej godziny spektaklu nie jesteśmy w stanie wejść do jakiejś po prostu głębi tych relacji, ale chociaż staramy się tak po prostu stawiać obok siebie jakieś takie pewne ciekawe momenty, które się składają w jakąś taką mozaikę, nie? I to jest o tym. No ten temat jest oczywiście też po prostu o tym, w czym żyjemy dzisiaj i czego się najbardziej martwimy. I to jest wojna, która po prostu tutaj jest tuż obok i myślę, że ten temat wojny jest w Polsce jeszcze bardziej przytomny i bardziej jakiś mocniejszy niż w Czechach. Czesi tak trochę zamykają oczy i udają, że ich to niewiele dotyczy, ale to, no to też jest zresztą historycznie taka postawa Czechów trochę, nie? Także to też jest taki jakiś bardzo ważny temat, który ten spektakl po prostu porusza.
6: Mam pomysł na nowy quiz internetowy. Czy to przestępstwo, czy to autyzm?
7: Bezwana, to polskość, nebo je to neuroza, ty!
8: Ty
6: telefonu.
7: Czyli jednak coś o sobie wiemy.
6: No i tyle w kwestii pokojowego współistnienia dwóch narodów. Szybko poszło.
8: W punkcie wyjścia umawialiśmy się na samym początku, że jest to generalnie dość serio grany tekst. Antoni Milianzej gram Tomka Bielińskiego, który ma silne komediowe akcenty. Jest ich całkiem sporo. No i myślę, że w pracy wyszło, że tych akcentów jest jeszcze więcej. W związku z tym powiedziałbym, że to jest taki komediodramat, trochę bardziej poważny niż klasyczny komediodramat.
9: Daniel Malchar, gram Natana. Konwencja jest niełatwa do określenia. Uważam, że jest to jednak komedia, ale z elementami jakiegoś takiego wojennego thrillera być może, może trochę dramatu, ale komedia.
0: Temat jest w gruncie bardzo poważny. No, streszczając fabułę w kilku zdaniach, trzecia wojna światowa, część państw podbita, no i zapada decyzja o tym, żeby stworzyć Unię Polsko-Czeską, czyli no przełamać tę, no nie wiem, wielusetletnią tradycję wzajemnej niechęci, niezrozumienia i chyba zazdrości raz jednej, raz z drugiej strony.
8: No, jeżeli łączy się nasze polskie poczucie humoru z czeskim poczuciem humoru, to gwarantuje to jakąś, no właśnie, gwarantuje jakąś nieokreśloną konwencję, jakiś twór nowy, nieistniejący do tej pory. Stąd taka trudność z określeniem, jaka ona dokładnie jest. Tak, no ale z tyłu jest temat wojenny, który nadaje temu wszystkiemu po prostu powagi. Stąd też ta teza o tym, że jednak jest to trochę bardziej poważne niż klasyczny komediodramat. Ale mówię, akcenty humorystyczne bardzo, bardzo liczne.
6: Wstają o 5 rano, o 8 są zmęczeni. Weekend zaczynają w piątek o 10 rano.
10: Obiad od 12 to zbrodnia przeciwko ludzkości.
6: Dziękuję.
11: A ty masz szybkie baty do 3 do rana. O 800 latach skoro wobec mowy.
12: No nie, nie, nie. Może o wartościach, o uczuciach, z takich nikomu niepotrzebnych bzdura.
0: Czeski humor bawi Polaków tak samo jak polski humor Czechów, czy nie?
5: No, ja trochę mi trudno powiedzieć. Ja żyję oczywiście na co dzień w Polsce i raczej się spotykam po prostu z tym jak Polacy jednak lubią czeskie komedie, lubią dużo się o tym mówi. Myślę, że w drugą stronę to aż tak to nie działa. Myślę, że pewna część społeczeństwo oczywiście też kojarzy mrożka, ale tak jakoś mi się wydaje, że na tym trochę dokończy. Ta wiedza nie jest rzeczywiście duża. Co jest ale fajnym trendem, że to się zmienia w ostatnich latach i Czesi po prostu jakoś odkrywają na nowo, mi się wydaje, Polskę. Tłumnie odwiedzają polskie miasta, wybrzeże oczywiście. Nawet czytałem już jakąś statystykę, że w zeszłym roku więcej Czechów pojechało do Polski niż do Chorwacji, co już naprawdę już wypowiada dużo, bo Chorwacja była takim po prostu małymi Czechami w trakcie wakacji i no jest to trend, z którego się cieszę.
6: Warunki są wojenne. Myślę, że musimy wykonywać rozkazy.
11: Polski bratcy, sestro, słyszeliście to? Unie je podepsala. A mého manžela vyměnili za 3 ruské špiony, vrací se do Prahy.
6: Zajebíšce.
13: Je všechno v pořádku?
14: Rosia přejela ideje, pán Slavismo.
11: No ale paní Klimková, to už jaksi není náš problém, ne?
6: Jak je náš, a či?
11: Snad si zasloužíme pár pora, když jsme změnili historii Evropy.
6: A co ještě chcete dělat? Co chcete vyhrát válku?
11: Nevím, Martin, možná například napravit to, co zpěpřelišme.
6: Honza, dlaczego nás neostřeguje, že tak může si to skončit? Ty podobno jesteś naukovcem.
13: Nikdo se na nic neptal.
6: No tak, přeš ty robíš tylko, jak ti kažou.
13: Ne, já se prostě zbytečně nikam necpu.
6: Češi!
11: Polaci! Ej!
9: Na pewno nie jest to farsa, to już sobie ustaliliśmy. I tak, z elementami wojny w tle, tak, to jest straszny ten świat, który tam gdzieś jest za murami tego miejsca, w którym oni się tu wszyscy spotykają, ci bohaterowie. Oni są od niego odcięci i to jest chyba też ciekawe, że są poza tą wojną, dostają jakieś takie strzępy informacji o tym, co się dzieje, ale są po prostu gdzieś przeniesieni. Trochę tak jak my dziś żyjemy w Polsce, a za granicą mamy wojnę. tak to wygląda mniej więcej. Aczkolwiek oni tutaj mają tajną misję, której zdradzać nie będę.
15: W obsadzie spektaklu mamy aktorów czeskich z Teatru Narodowego w Pradze, aktorów polskich. Jak wam się współpracowało?
8: To może zabrzmi to właśnie banalnie i być może wiele ekip, jak współpracuje ze sobą jakieś, które nie pracowały wcześniej, pewnie lubią powtarzać takie zdanie, że pracowało się świetnie. I to, tylko że z reguły to brzmi jak banał. Natomiast ja mogę zapewnić, że jeśli chodzi o tą ekipę naszych wspaniałych Czechów, no to to było super spotkanie i to jest świetna ekipa, to jest świetna ekipa.
9: Super było, super się gra też z aktorami, którzy grają w innym języku niż nasz. Ciekawe doświadczenie, super ludzie. Myślę, że jest między nami chemia i fajnie, cieszymy się na to spotkanie. Już wyjeżdżając z Pragi mieliśmy taką lekką melancholię, że już koniec, ale na szczęście mamy kolejną premierę. No i tak myślę, że to będzie trwać oby jak najdłużej.
15: Słuchajcie, a bariera językowa? Czy dochodziło do jakichś śmiesznych sytuacji? Bo często omawiając stosunki międzynarodowe pomiędzy naszymi dwoma narodami, dochodzi do różnych lapsusów językowych, no i mamy beczkę śmiechu gotową. I z jednej, i z drugiej strony wam też coś takiego się przydarzało?
8: Myślę, że panuje powszechny stereotyp, że polski i czeski są bardzo, bardzo, bardzo bliskimi językami. No i oczywiście są z tej samej rodziny.
15: Ale kto nie zna czeskiego, no ten tak może pomyśleć. Kto zna, no to nie do końca.
8: Tak jest, bo po niedługim czasie okazuje się, że tak naprawdę tych słów pojedynczych albo niepojedynczych, które nie są takie bliskie, i ucząc się tego tekstu, i pierwsze dialogi zwłaszcza były takim wyzwaniem, że czasami no, trzeba było sobie wybrać jedno słowo, które nakierowywało dokładnie o czym mówi kolega, koleżanka, bo to nie są tak strasznie, podobne języki. Ja mam wrażenie, że Czesi trochę lepiej rozumieją polski niż Polacy, czeski.
15: Nie, bo nam się nie chce uczyć tego języka, takie odnoszę wrażenie.
8: Może to być to, może też być to przeszłość czechosłowacka, bo jednak słowacki jest już troszeczkę bliższy językowi polskiemu, więc być może Czesi, znając często też w jakimś stopniu słowacki, mają też większą łatwość, żeby przeskoczyć znowu z tego na język polski. To jest tylko moja teoria, ona jest nienaukowa, nie mam pojęcia, czy tak jest.
9: No mnóstwo historii zabawnych, śmiesznych, anegdot wyniesiemy z tej pracy. Dialogowanie z kimś, kto ma czeską końcówkę, w sensie, żeby pilnować tej końcówki faktycznie, kiedy ja odpalam swój tekst, a kiedy się kończy tekst jakiegoś Czecha, to nie było łatwe. I trzeba było się tego uczyć na pamięć. Ja mam wrażenie też, że te języki są mimo wszystko bliskie, tylko że jak się złamie ten taki kod, że te niektóre słowa są totalnie jakieś odwrotne, jakieś staropolskie czasem, albo właśnie zmiękczone. Jak się ten kod złamie i zna się w sensie to, o czym mówią mniej więcej, Jezu, jak to się nazywa, to wtedy jest łatwiej. No, było fajnie, dawaliśmy radę koniec końców.
8: I ukradłem już parę słów. Już mam w moim własnym słowniczku słowa marzu, szkryt i funguje. To są piękne słowa i tych słów jest pięknych dużo, dużo więcej. Ja już 3 sobie ukradłem na własny użytek.
15: Jesteście po czeskiej premierze. Jak recepcja tego spektaklu u naszych południowych przyjaciół?
8: Wiem już, jaki jest odbiór w Czechach. Wiemy, które żarty zwłaszcza działają. Generalnie trudno odróżnić, które bardziej, które mniej, ponieważ oni reagują bardzo, bardzo żywiołowo i to w zasadzie można naprawdę powiedzieć, że od samego początku do samego końca to są żywiołowe reakcje. Bardzo jestem ciekawy tego porównania z polskim widzem.
9: Tam to był hit. Tam się śmiali bardzo dużo. Tutaj tych punchline'ów jest sporo. Od pierwszej sceny to po prostu jest tak gęsto. Ja cały czas mam wrażenie, że tutaj będzie jeszcze lepiej, ale wiem, że niektóre żarty, które tam działają po prostu mega, tutaj nie wejdą, bo Polacy nie znają Czechów tak bardzo, jak myślimy. Nie znamy się, mam wrażenie. Dużo się dowiedzieliśmy o Czechach teraz przy tej produkcji, ale to, że na przykład przychodzą na kolację w outdoorowych ciuchach, to ja o tym nie wiedziałem, a taki tekst mamy w scenariuszu i tam po prostu to działa tak, że muszę zrobić sobie przerwę, żeby ludzie zdążyli się wyśmiać.
15: Ale jedziecie też momentami po stereotypach.
5: No, myślę, że cały czas, no, tak to jest oczywiście jakiś taki silnik każdej historii, no, po prostu detonować, wyszukiwać jakieś takie punkty, jakieś zapalne, ich po prostu odpalać.
6: Ta sytuacja jest jak wrzut na naszej współpracy, a każdy wrzut trzeba przeciąć, bo inaczej sam pęknie i rozleje się.
0: Spektakl na scenie MOS.
1: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Nowa, bardzo przydatna aplikacja przygotowana przez krakowski alarm smogowy, wystawa poświęcona rzemiosłu w Muzeum Krakowa i badania kopca Kościuszki. To tematy, którymi zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Tydzień w Krakowie. Ja nazywam się Kuba Kusy, witam serdecznie i zachęcam do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Na razie antenę oddaję jednak Pawłowi Chudzio, który przygotował dla Was przegląd wydarzeń tygodniowych.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Centrum Kultury Podgórza chce z krakowianami współtworzyć kulturę w mieście. Rusza projekt Restart Sąsiedztwa. W jego ramach mieszkańcy Płaszowa, Żabińca i Starego Podgórza mogą zgłaszać, jakie inicjatywy chcieliby zrealizować w swojej okolicy.
3: Te wydarzenia, inicjatywy mogą się dziać w przestrzeni publicznej, czyli wszelkiego rodzaju pikniki, spotkania, plenery. Tutaj jak najbardziej też wchodzą w grę. Nam też bardzo zależy, aby ten projekt był dostępny dla wszystkich, więc szczególną uwagę poświęcamy różnym osobom ze szczególnymi potrzebami.
2: Mówiła koordynatorka projektu Karolina Opatowicza, więcej na stronie Centrum Kultury. W poniedziałek szykują się zmiany na ulicy Łokietka. Chodzi o około 100-metrowy odcinek od Starego Wiarusa do budynku numer 168. Deweloper prowadzi tam pracę, jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa i będzie ruch wahadłowy. A teraz akt wandalizmu, jakiego jeszcze w Krakowie nie było. W Parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał hulajnogą elektryczną do miejskiego szaletu. Choć wydaje się to śmieszne, to straty są znaczne, tłumaczy Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
4: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
2: Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych. Po raz trzeci na Wawelu można oglądać zbiory z kolekcji Lanskorońskich. Tym razem ekspozycja prezentuje dzieła sztuki starożytnej w ultranowoczesnej formie, mówi współkurator Bartłomiej Makowiecki.
5: Przenosimy się do antyku, ale formą i przestrzenią zupełnie współczesną, zupełnie futurystyczną. Tutaj wiele znaczyły filmy, nowa kinematografia typu Incepcja, typu filmy Nolana, więc tutaj widać tą inspirację w twórczości pana projektanta i bardzo nam kuratorom ten temat siadł.
2: Ekspozycja na Zamku Królewskim do końca wakacji. Opowieść o pokoleniu, które dorastało w latach 90. i budowało dorosłość w świecie dynamicznych przemian. Tak o swojej interpretacji Hamleta mówią twórcy najnowszego spektaklu, który można zobaczyć w Narodowym Starym Teatrze. Za reżyserię odpowiada Remigiusz Brzyk.
6: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
2: Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie. W rolę Hamleta wciela się Kamil Pudlik. Zbieraj pieczątki i odkryj zielone skarby Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował wakacyjną propozycję. Projekt Odkrywcy Krakowskich Parków ma

0: zachęcić do aktywnego odkrywania miejskiej przyrody. A jest co eksplorować.
1: Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki.
0: Mówiła Sylwia Groń-Ząbek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Pieczątki będą ukryte w specjalnych skrzynkach, a książeczki do zbierania stempli można odebrać podczas miejskich wydarzeń.
2: Tyle Paweł Chudzio, dziękuję, a my przechodzimy do pierwszego z tematów. Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej stworzyli trójwymiarowy model kopca Kościuszki. Zakrojone na szeroką skalę badania wykazały, że fragmenty budowli osuwają się o nawet 20 cm rocznie.
3: To warto wiedzieć o Krakowie.
4: Pilecka Elżbieta, kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
5: Pani profesor, państwo przeprowadzili pierwsze chyba zakrojone na tak szeroką skalę badania sejsmiczne kopca Kościuszki. No i co wynika z tych badań, to może zaczniemy od tego, jakie wnioski, a później przejdziemy do szczegółów.
4: Jeśli chodzi o kopiec, to były to nie tylko badania sejsmiczne, ale tak samo przeprowadziliśmy badania skanerem laserowym, które wykazały nam, że kopiec Kościuszki niestety się osuwa. Osuwisko jest w jedną stronę o większych przemieszczeniach, więc to jest bardzo niebezpieczne dla konstrukcji kopca.
5: Jak szybko się osuwa ten kopiec, albo o ile, bo tutaj nie wiem, czy to w centymetrach liczymy, czy na przykład, nie wiem, w miesiącach albo latach?
4: No, chodzi o to, że mierzymy to, skala jest w metrach, ale kopiec osuwa się w centymetrach. To są, oczywiście mamy zakres czasowy, jeśli chodzi o rok, to będzie też w centymetrach, ale tutaj jeśli chodzi o dziesięciolecia, bo były badania tak samo przeprowadzone w odstępie 10 lat, więc generalnie to już są dziesiątki centymetrów w niektórych miejscach i dlatego jest to bardzo niebezpieczne.
5: To w takim razie przechodzimy do tych wyników. Co nam mówią?
4: Mówią nam o tym, gdzie w kopcu są strefy rozluźnień i gdzie należałoby zagęścić na przykład ten kopiec, czyli inaczej mówiąc kolokwialnie wzmocnić cementem, prawda, i tak dalej.
5: W jaki sposób można właśnie wzmocnić kopiec Kościuszki? Czy trzeba w cudzysłowie i w dużym uproszczeniu wykopać jakąś dziurę i zalać betonem albo wsypać gruz albo inny taki materiał, który usztywniłby tę strukturę kopca?
4: No nie, to jest zbyt ryzykowne wykopać dziurę w kopcu, ale jeśli chodzi o w tej chwili metody wzmacniania, mamy bardzo rozwiniętą już ich zakres i możliwości, są to na przykład tak zwane zaszczyki. Tak jak normalnie robi się zaszczyki, tak można zaszczyki cementowe zrobić, prawda, w jakimś zagęszczeniu i wtedy na przykład mamy warstwę wzmocnioną, właśnie warstwę tego materiału, który jest, a jest to w szczególności pył niestety, czyli pył z cementem, tak? Więc generalnie można tu w ten sposób to zrobić.
5: Powiedziała pani profesor, że w ciągu dekady to są dziesiątki centymetrów. W ciągu roku to ile tak wychodzi średnio, to osuwanie się kopca?
4: To jest około 2-5 centymetrów.
5: To jest chyba dużo, 2-5 centymetrów.
4: To jest dużo, jak na taką konstrukcję, więc generalnie to kopiec w tej chwili będziemy się zastanawiać, jak dalej go ratować, ponieważ to jest zabytek, to jest po pierwsze, to jest wartość historyczna dla Polski i równocześnie niestety geotechnicznie osuwisko.
5: Czy to ratowanie kopca to jest taka czerwona lampka, kogut gdzieś tam nam mrugający, czy wyjąca już bardzo głośno syrena alarmowa i te działania trzeba podjąć niezwłocznie i natychmiast?
4: Wydaje mi się, że to jest na razie czerwona lampka, ale jak będą duże deszcze, nie daj Boże, to wtedy już będzie kogut i syrena.
5: Jak przeprowadza się takie badania? Bo tu rozumiem, gdzieś technika nam wkracza bardzo zaawansowana, bo tu i lasery, i właśnie pewnie jakieś, nie wiem, sejsmografy to nie, bo to badamy wstrząsy, ale pewnie jakieś takie inne aparaty.
4: Tak, tak, więc tutaj dopomogła nam firma GoPartner, która tu będzie też przedstawiać swoje wyniki. Skonstruowali specjalną maszynę, żeby po prostu kolokwialnie rzecz biorąc, mówiąc, nie rozwalić tego kopca, prawda? I to było wygenerowanie drgań, które były rejestrowane celem akcelerometrami, przepraszam. Oczywiście, jeśli chodzi o skanowanie, to jest skaner naziemny, który mamy na wyposażeniu katedry. I robiliśmy te badania w 3D oczywiście, oraz modelowanie, jeszcze zapomniałam o tym powiedzieć, ale jesteśmy tutaj specjalistami od modelowania numerycznego, więc generalnie robimy to też w 3D, modelowanie numeryczne, i ono nam przewiduje, co może się stać. To jest bardzo ważne.
5: Czyli w cudzysłowie i w uproszczeniu takie modelowanie plus ten obraz 3D kopca Kościuszki dają nam znać o tym, tak, o, tu jest gdzieś tam luźniej, tej ziemi brakuje, tu jest nieco więcej tej ziemi, kopiec jest bezpieczny.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. Na dodatek modelowania numeryczne możemy po prostu symulować, na przykład nawadniając już teoretycznie te warstwy kopca, i wtedy widzimy, co się dzieje właśnie, w którym miejscu jest najbardziej niebezpiecznie.
5: Jak długo trwały te badania i kto był w nie zaangażowany? Bo tu chyba rozumiem też Państwo zaprzęgli do pracy studentów.
4: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc jeśli chodzi o takie badania, to były one realizowane już od 10 lat, prawda? Ale w tym roku mieliśmy tak zwany Future Lab, który zostaje przyznawany uczelni. W szczególności to są na badania dla studentów, tak? I studenci byli bardzo zaangażowani w te badania i dlatego tak już poszliśmy do przodu w tym roku, prawda? I chcemy dalej kontynuować to.
5: To pierwsze tego typu tak kompleksowe badania. Czy wcześniej Państwo też posiłkowali się i takimi urządzeniami, i taką metodą badań?
4: Nie, z naszej strony to pierwsze tego typu badania.
5: I co następny kopiec, który? Wandy, Kraka? Wydaje się, że kopiec Wandy chyba wymaga pilniejszej interwencji. On nigdy nie był ani rozkopywany, ani badany. No i podobno tam sytuacja geologiczna jest zła.
4: No, zobaczymy. Może rzeczywiście będziemy musieli Kraków zeskanować i prześwietlić te kopce raczej.
5: Ale mają Państwo już jakiś obiekt na celowniku, czy jeszcze nie?
4: Jeszcze nie. Na razie skupiamy się na kopcu. Jest tutaj ze mną prezes tak samo kopca Kościuszki i dyrekcja, i zarząd kopca też jest zainteresowany, żeby po prostu dalej kontynuować te badania.
6: Piotr Dobosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, ustanowiony komitet w 1820.
5: Panie prezesie, niepokojące dość wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Politechnikę Krakowską. Kopiec się osuwa od 2 do 5 centymetrów rocznie. W ciągu dekady to dziesiątki centymetrów. No jest chyba się nad czym zastanawiać i mamy powód do zmartwienia.
6: Oczywiście, że jest powód do zastanowień, to na pewno. I proszę zauważyć, że Komitet Kopca Kościuszki jest świadomy, że to jest obiekt bardzo nietypowy, budowany w pewnej szczególnej konfiguracji. I stąd Tadeusz Kościuszko nas łączy. Politechnikę i oczywiście kopiec i komitet. W związku z tym dla mnie osobiście nie ma lepszego podmiotu jako partnera niż Politechnika Krakowska, która chce się zaangażować w te kwestie. Młodzież chce się zaangażować również, no a Komitet Kopca Kościuszki, który uczynił z tego miejsca, sądzę, że dobre miejsce kontaktów społecznych, też pamiętając o tym, co się wydarzyło jednak nie aż tak dawno, chciałby, żeby zadbać o to, aby no nie tylko monitorować, ale no zapobiegać, na ile to będzie możliwe, bo obiekt jest nietypowy.
5: No to kiedy w takim razie podejmą Państwo jakieś działania zmierzające do zabezpieczenia kopca Kościuszki przed tym osuwaniem, osiadaniem? Powiedziała Pani Profesor, że jedną z metod są jakieś takie zastrzyki, na przykład z betonu. To kiedy w takim razie weźmiemy wielką strzykawę, gruchę i będziemy lać ten beton do kopca albo, nie wiem, gruz gdzieś tam instalować wewnątrz, żeby go wzmocnić?
6: Chciałbym, żeby pewne działania były podejmowane natychmiast, ale oczywiście po pierwsze fachowcy, czyli Politechnika, pomysły, dokumentacja. Po drugie, procedury tutaj bardzo liczymy na przyjazne, odpowiedzialne, szybkie podejście właściwych władz samorządowych i rządowych. A jednocześnie oczywiście to, co jest możliwe, to działamy na bieżąco, monitorując, uzupełniając. Czyli co do daty, żeby konkretnie odpowiedzieć, nie jestem w stanie stwierdzić kiedy, ale od razu będziemy podejmować działania, tak jak zaczęliśmy współpracować w celu najpierw zdiagnozowania stanu. Czyli tak jak to Politechnika określi, etapowo będziemy te działania podejmować. Oczywiście miejmy świadomość, że to nie jest też tak, że kopiec miałby się już zaraz odsunąć. Sam pan powiedział, 5 centymetrów. Natomiast nie należy tego bagatelizować. Stąd jako prezes nowy, 12, podjąłem decyzję, żeby podjąć bliższą współpracę z Politechniką, no i zdiagnozować i wykonywać działania. Chciałbym podkreślić jeszcze bardzo ważną rzecz. Młodzi ludzie z Politechniki. Oni są autorami różnych pomysłów pod nadzorem. To też jest piękna sztafeta pokoleń.
2: Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy mogłyby ruszyć prace związane z zabezpieczaniem kopca Kościuszki przed osuwaniem. Wiadomo tyle, że te mogą kosztować nawet 1 000 000 zł.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Krakowski Alarm Smogowy stworzył specjalną platformę, która ma ułatwić zgłaszanie przez mieszkanki i mieszkańców problemów z komunikacją pieszą, rowerową i miejską. Na stronie dobrajazda.krk.pl możecie w bardzo prosty sposób zaznaczyć te miejsca, w których codzienne poruszanie się po mieście jest utrudnione.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Krakowa.
7: Filip Jarankowski, Polski Alarm Smogowy.
5: Jako Krakowski Alarm Smogowy stworzyliście specjalne narzędzie internetowe, strona internetowa, na której można zgłaszać problemy, ale problemy osób niezmotoryzowanych, a tych korzystających z siły własnych mięśni, czyli pieszych, rowerzystów i użytkowników komunikacji miejskiej, co ważne, nie tylko w Krakowie, ale i w całej aglomeracji krakowskiej. Co to za narzędzie? Czy to jest jakaś aplikacja, czy strona, czy aplikacja webowa?
7: Można to powiedzieć aplikacja, można to powiedzieć strona. To jest po prostu dobrze działający serwis, bardzo prosty, dostępny przez przeglądarkę, zarówno na komórce, jak i na przeglądarce stacjonarnej. Chodzi o to, żeby znaleźć łatwo rozwiązywalne problemy komunikacyjne w mieście. To znaczy, jeżeli mamy problem z dojściem do przystanku, bo zamiast iść do niego minutę, moglibyśmy iść do niego 20 sekund, bo przejście jest tak zrobione nieergonomicznie, to możemy to zgłosić na naszej stronie. Na tej stronie zgłaszamy pomysły na rozwiązanie projektów jako piesi, jako rowerzyści i jako poruszający się komunikacją miejską. Chcemy się skupić na tych problemach przede wszystkim, żeby dać jakby szansę i zwrócenie uwagi na to, że komunikacja publiczna musi być rozwijana i w mieście, i w aglomeracji, ponieważ miasto nie jest z gumy i więcej samochodów do niego nie wjedzie. W związku z czym transport indywidualny powinien być w znacznym stopniu bilansowany, komunikacją publiczną.
5: Jakieś przykłady takich utrudnień, z którymi na co dzień zmagają się mieszkanki i mieszkańcy? No, może z racji tego, że koszula ciału bliższa, to z naszego najbliższego podwórka krakowskiego.
7: Przede wszystkim zacznijmy od podstawowego elementu, czyli piesi. Piesi mają problem w wielu miejscach, żeby w szersze ulice przejść na jednych światłach. Tu typowy przykład to są Aleje Trzech Wieszczy, gdzie za jednym razem w wielu miejscach tej ulicy się nie da przejść, w związku z czym stracimy ponad 1,5 minuty, czasami 2 minuty na to, żeby przejść jedną ulicę.
5: O tym się mówi od 20 lat i od 20 lat nie da się tego zrobić.
7: No to świadczy też o priorytetach miasta. Przypominamy, że jednak przemieszczanie się po mieście to nie tylko samochód, mimo że jest oczywiście ważnym i nieodłącznym elementem funkcjonowania miasta, nikt nie będzie samochodów zakazywał. No ale musimy też zwracać uwagę na to, że Kraków jest akurat tym miastem, jednym z tych miast w Polsce, które cały czas się rozwija, gdzie zwiększa się ilość mieszkańców. No i nie ma szansy na to, żeby znaleźć miejsca na samochody kolejnych przybywających tutaj ludzi.
5: No i to odbija się na naszym zdrowiu, bo takie stanie na alejach do najprzyjemniejszych ze względów
2: oddechowych nie należy.
7: Tak, zgadza się, zwłaszcza na takich ulicach jak Aleje czy inne duże ulice w mieście, gdzie te stężenia dwutlenku azotu, który jest bardzo szkodliwym gazem, a także pyłów, które wydobywają się z diesla, jest największe. No i to jest też powód, dowód na to, że strefa czystego transportu jest kolejnym elementem, który powinien ten problem rozwiązywać. Natomiast żeby zmniejszyć udział ruchu samochodów w mieście, a zwiększyć przyjazność transportu publicznego, no to właśnie potrzebne są rozwiązania, które będą przyjaźniejsze dla ludzi poruszających się transportem.
2: Jeszcze jakieś kolejne przykłady podczas prezentacji, kilka z nich podaliście.
7: Tak, no to też jest kwestia jeśli ruchu rowerowego. No widzimy na skrzyżowaniu, to też na prezentacji właśnie pokazywaliśmy, śluzy rowerowej na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami. Tam ona jakby jest naturalnie robiona przez rowerzystów, którzy intuicyjnie ustawiają się przed samochodami, ale samej fizycznej śluzy namalowanej na asfalcie nie ma. Dlatego to jest chyba najłatwiejsze do rozwiązania. Po prostu tam, gdzie takie rozwiązania przychodzą intuicyjnie, wystarczy je tylko zalegalizować i zrobić fizycznie.
2: No ale to... Wiesz, ile papierologia będzie trwała? To jest w sumie pewnie nawet niecały dzień roboty, bo to wystarczy po prostu wziąć szablon, trochę czerwonej farby i gotowe. Ale papierologia myślę, że z miesiąc co najmniej, bo tu i miejski inżynier ruchu, i zarząd transportu publicznego, i jeszcze zarząd dróg jako trzeci do brydża nam dochodzi.
7: Tak, fizyczne rozwiązanie tego problemu robione metodą partyzancką na pewno trwałoby znacznie krócej niż tak, jak to musi być zrobione zgodnie z prawem, no ale zobaczymy. No, na pewno ten problem się pojawi, na pewno go zgłosimy.
2: Mówiliście też o przedeptach przy węźle przesiadkowym na Górce Narodowej. To jest kuriozum pewne, bo żeby dojść z parkingu Park and Ride na przystanek, trzeba obejść ten budynek kubaturowy, jak się to określa w inżynierii, a przedept nam załatwia sprawę w ciągu kilku sekund.
7: Tak, no to jest taki najbardziej charakterystyczny przedept w Krakowie, moim zdaniem. Natomiast są też znacznie mniejsze przedepty, które pojawiają się w wielu miejscach, przy wielu przystankach tramwajowych czy autobusowych, które można by spokojnie przystosować do poruszania się normalnego, a nie przez błoto w dni deszczowe, i które też znacznie by usprawniły takie poruszanie się, zwłaszcza na przystanki.
2: To jest rzecz dla mnie też dziwna i kolejne takie kuriozum, bo kto czytał, nie wiem, Miasto Szczęśliwe na przykład, ten wie, że w kilkunastu miastach udało się ten problem rozwiązać i naturalnie ścina się gdzieś właśnie tam te łuki, no bo ludzie siłą rzeczy będą sobie drogę skracali. U nas jakoś nie widać w ogóle chęci, mimo że narzędzia są, no to Kolumbia i parę jeszcze innych krajów skupiło się właśnie na tym. Zobaczyli, gdzie te przedepty są i po prostu je wyasfaltowali albo wykostkowali.
7: Pewnego rodzaju intuicja komunikacyjna, no każdy ją ma w umyśle, można to też nazwać lenistwem albo upraszczaniem przeżycia. To jest jedna z metod projektowania, abstrahując od komunikacji po mieście, jedna z metod projektowania parków, to znaczy park się otwiera i nie wyznacza się z nim ścieżek, tylko ścieżki samodzielnie pojawiają się w formie właśnie przedeptów i tam ustanawia się już, że to będą alejki parkowe.
2: Co będzie działo się z tymi waszymi zgłoszeniami? Myślisz, że serwery wytrzymają? No ja przyznam szczerze, zacieram ręce, bo zasypuję różne miejskie jednostki różnymi problemami. Czasami się da rozwiązać, czasami słychać nie da się. Nie boicie się, że wam strzelą serwery? No i co właśnie, i co będzie dalej?
7: Jako organizacja pozarządowa będziemy sobie musieli radzić z takimi problemami na bieżąco i mamy nadzieję, że sobie poradzimy nie pierwszy raz i trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie oczywiście radzić. Natomiast chcemy to zbierać przez najbliższy miesiąc, taką pierwszą bazę danych sobie zbudować, zebrać kilkadziesiąt przykładów, które będą się powtarzały albo będą naszym zdaniem najłatwiej rozwiązywalne, najmniejszym kosztem, zebrać je w taki rodzaj białej księgi, przedstawić ją władzom miasta i władzom metropolii i pokazać, że proszę bardzo, to są rzeczy, które są dla mieszkańców ważne, a które można by rozwiązać minimalnym nakładem środków lub są trochę trudniejsze do rozwiązania, ale rozwiązania w perspektywie kilku miesięcy czy kilku lat dadzą realne efekty.
2: Czy będziecie też monitorować albo ponaglać urzędników, by to nie da się krakowskie nie pojawiało się zbyt często? Nie wiem, pojawi się kolejna taka zakładka zrobione w trakcie albo nie da się. O.
7: Tak, taki jest plan, żeby kolejne punkty i problemy, które się pojawią w naszej bazie danych i na tej tej białej księdze, którą przedstawimy włodarzom, żeby można było je chociaż w jakimś stopniu uznać za wykonane i będziemy je odhaczali. Mamy nadzieję, że nie będzie zbyt wielu sytuacji, w której urzędnicy odpowiedzą, że nie da się. Ale tak, chcemy to monitorować regularnie, chcemy sprawdzać, jak takie działania sprawdzają się w rzeczywistości, czy faktycznie usprawniają poruszanie się po mieście, no i czy miasto jest w stanie jakoś bardzo sprawnie to robić.
5: Będziecie zbierać dane przez najbliższy miesiąc, czy ta strona będzie sobie tak wisiała?
7: Strona będzie dostępna cały czas, tak długo jak będzie to potrzebne oczywiście. My będziemy tą bazę na bieżąco aktualizowali, sprawdzali i będziemy też w sposób oczywiście medialny próbowali docierać do władz, ale też do mieszkańców i będziemy regularnie publikowali albo ciekawe posty na naszym oczywiście social mediach, czy też w formie filmików, które będą zwracały uwagę na problem, który pojawił się, a który jest bardzo ciekawy, albo na problem, który został już rozwiązany. I myślę, że to jest też dobra forma docierania do ludzi.
5: Czy wzorowaliście się na jakichś innych miastach, czy jest to wasz autorski pomysł? Mamy niby w aplikacji mKraków możliwość zgłaszania takich problemów do krakowskiego centrum kontaktu, ale raz to trwa długo, jest często skomplikowane, no i nie zawsze można uzyskać odpowiedź. No i też pytanie, czy z waszej strony, jeżeli ja jako mieszkaniec zgłoszę jakiś problem, to dostanę jakiś taki feedback, tak, zajmiemy się tą sprawą, albo została załatwiona, albo nie, czy czekać na to, aż filmik na przykład pojawi się w waszych socjalach?
7: Myślę, że najprostszą formą, najlepszą będzie to, jeżeli my takie problemy zbierzemy i pokażemy włodarzom, a potem wszystkim tym, którzy takie problemy zgłosili, damy znać w tej czy innej formie, no bo wiadomo, że możemy to robić wielokanałowo, że o proszę bardzo, ten problem został rozwiązany, albo o proszę bardzo, tym problemem zainteresowały się władze miasta i stwierdziły, że jest ważny, choć nie może być tak szybko rozwiązany.
5: A pierwsza część mojego pytania, które było bardzo rozbudowane, czyli czy wzorowaliście się na kimś, czy to jest wasze rozwiązanie?
7: Takich rozwiązań jest bardzo dużo w całej Europie i nie tylko. Miasto ma oczywiście swoją stronę internetową, na której można zgłaszać takie bieżące problemy, czy tu jakaś dewastacja była, czy należy coś zmienić. Natomiast to jest po prostu kolejny kanał dotarcia do naszych władz, żeby zwracać i podtrzymywać cały czas uwagę dotyczącą problemu tego, że miasto to nie tylko przemieszczanie się samochodem, ale też szereg innych możliwości, które można łatwo rozwiązywać.
5: Ja jestem trochę krakowsko- albo nowochódzko-centryczny, to wychodzimy poza Kraków, bo te problemy można zgłaszać też w ramach aglomeracji krakowskiej. To jest też ważne, bo jednak było nie było, sporo osób spoza miasta dojeżdża do miasta, do pracy, do szkoły albo do szpitala.
7: Tak jest, dokładnie. Takie problemy też były nam sygnalizowane. To mogą być problemy na przykład takie, że wiata nad wyjściem z tunelu kolejowego na przystanek kolejowy zbyt krótka, w związku z czym albo brakuje takich wiat na przystanku, w związku z czym ludzie muszą chować się w przejściu podziemnym przed deszczem w takiej sytuacji. To też jest problem, który jest tak naprawdę low hanging fruit, czyli łatwy do rozwiązania, a jest bardzo, bardzo medialny w pewnym sensie, ponieważ po prostu chroni ludzi od warunków pogodowych i w związku z czym, jeżeli pada im na głowę deszcz, no to ich zniechęca na to, żeby korzystać z takiej formy przemieszczania się.
5: Mówiąc o aglomeracji krakowskiej, myślimy o czym? O Obwarzanku, czy gdzieś jeszcze gminy położone nieco dalej? Na przykład, nie wiem, Krzeszowice. O.
7: Myślimy przede wszystkim o gminach, które są w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, ponieważ to jest jakby sformalizowana instytucja, możemy im pokazać takie problemy, wiemy też, do kogo się zwracać z pytaniami, czy takie problemy, które pokazaliśmy, w jaki sposób są rozwiązywane, czy zaczęliście się nimi zajmować, czy planujecie, żeby coś z tym zrobić.
5: Nie przyszło wam do głowy, by rozpocząć być może jakąś taką współpracę z miastem, byście zostali pasem transmisyjnym albo jakimś takim ogniwem łączącym mieszkanki i mieszkańców właśnie z urzędem? Nie chcę mówić, że wyręczalibyście obywatelki i obywateli z tego w tym procesie kontaktu z urzędnikami, ale czy aspirujecie też właśnie do takiej roli? Tak, słuchajcie, my będziemy takim trybunem ludowym. O, dobre sformułowanie.
7: Myślę, że alarm smogowy jest trybunem ludowym już od bardzo dawna i zajmuje się jakością powietrza. Tutaj już padały głosy, że przecież to nie ma nic wspólnego z jakością powietrza. No więc właśnie ma, ponieważ musimy pamiętać, że skoro wspomniana już strefa czystego transportu obowiązuje, no to muszą być alternatywne formy i do tego wydajne alternatywne formy przemieszczania się po mieście. I tu oczywiście mówimy o transporcie publicznym, mówimy o tym, żeby piesi mieli łatwiej właśnie przechodząc, skracając sobie możliwie drogi zarówno piesze, jak i dojścia do na przykład przystanków. No i jakby balansując i bilansując tę ilość samochodów z ilością ludzi przemieszczających się transportem publicznym na piechotę czy rowerem powoduje, że zmniejsza się ilość emisji oraz poprawia się jakość powietrza. To się sprawdziło w wielu miastach. Najlepszym przykładem jest Londyn czy Bruksela i nie widzę powodu, dla którego Kraków miałby być wyjątkiem.
2: A na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że krakowski alarm smogowy poinformował właśnie, że na stronie pojawiło się już ponad 100 zgłoszeń. Ja przypominam, platformę znajdziecie pod adresem dobrajazdakrk.pl. Teraz króciuteńka przerwa, po niej zabieram was do Muzeum Krakowa.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Kunszt i fach Kraków Rzemieślników to najnowsza czasowa wystawa przygotowana przez Muzeum Krakowa. Ekspozycję możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
3: Muzea w Krakowie.
8: Mówimy o zorganizowanej pracy rzemieślników. Dr Katarzyna Moskal, Muzeum Krakowa, kurator wystawy Kunszt i fach Kraków Rzemieślników. Najstarsze obiekty, przedmioty, eksponaty pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku z wykopalisk archeologicznych. I właśnie te przedmioty, nasze eksponaty są świadkami historii. One opowiadają o życiu po prostu dawnych mieszkańców Krakowa, ponieważ rzemieślnicy w Krakowie stanowili chyba większość mieszkańców miasta. Mówimy o takiej pracy zorganizowanej, dlatego że warunkowała ona w pewien sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali na wyłączność pracy i sprzedaży swoich produktów w mieście, a także na korzystanie z materiałów. Na przykład garncarze korzystali z gliny na błoniach, szewcy mieli wykorzystywać skóry przygotowane przez krakowskich garbarzy, więc wzajemnie też korzystały te rzemiosła. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy, ale też zobowiązywali rzemieślników do pomocy w razie niebezpieczeństwa, czyli rzemieślnicy mieli bronić miasta, dlatego ćwiczyli się w strzelaniu właśnie w ramach Bractwa Kurkowego, o czym wystawa też opowiada. I mieli za zadanie uposażać w broń baszty wokół Krakowa, prawda? W umocnieniach obronnych krakowskich.
5: Dzisiaj spacerując właśnie plantami możemy zobaczyć miejsca historyczne, w których były właśnie bramy na przykład, różne cechowe. To taka pozostałość po dawnych murach miejskich. Rzemieślnicy byli, powiedzmy, w średniowieczu albo w renesansie taką krakowską klasą średnią?
8: To bardzo rozwarstwiona warstwa społeczna. Mówimy o takich bardzo, bardzo bogatych rzemieślnikach, patrycjuszach wręcz krakowskich, którzy właściwie znajdowali się w tej samej warstwie co kupcy, czyli na przykład to byli złotnicy i kuśnierze. Od zawsze chyba najbogatsze cechy krakowskie, ale byli na przykład nieco ubożsi, na przykład garncarze, którzy już powiedzmy nie mieli takiego statusu.
5: No i byli też partacze, czyli rzemieślnicy niezrzeszeni, którzy odstawiali w cudzysłowie lewiznę. Tacy też byli.
8: Nazywano ich też szturażami, od sztyren z niemieckiego przeszkadzać. Byli to tacy rzemieślnicy, którzy być może na przykład nie spełnili warunków, aby stać się członkiem cechu, najpierw jako uczeń, albo na przykład potem jako mistrz, którzy może też nie byli odpowiednio przysposobieni finansowo, dlatego że nauka wymagała też pewnego rodzaju kosztów do skrzynki cechowej za każdy etap swojej nauki. I niekoniecznie, można powiedzieć, dziś mówimy, że niekoniecznie oni byli gorzej wykształceni w swoim rzemiośle, no ale nie mieli tego prawa legalnie pracować w mieście. I faktycznie przez to, że nie obowiązywały ich tak naprawdę normy, no bo działali wbrew prawu miejskiemu, zdarzało się, że te ich przedmioty rzeczywiście były gorszej jakości, no bo nikt ich po prostu legalnie nie sprawdzał. I można powiedzieć, że pomimo tego, że regularnie ich praca była w mieście zakazywana, ta szara strefa istniała zawsze. Zawsze gdzieś tam się ostawali, chyba też wypełniali pewne zapotrzebowanie, być może właśnie tych najuboższych mieszkańców miasta.
5: Kto mógł należeć do cechów? Bo Kraków od samego zarania był miastem multikulturalnym, multinarodowościowym. Mieliśmy Niemców, Polaków, Ormian, Czechów, później także Żydów. Czy każdy mógł do cechu należeć, czy nie?
8: No oczywiście najpierw musiał odbyć naukę w cechu krakowskim bądź spoza Krakowa, prawda? Musiał przedstawić przed starszyzną cechową świadectwo, że jest mistrzem cechowym. A żeby zostać mistrzem i być przyjętym do cechu, musiał również mieć obywatelstwo krakowskie. I to obywatelstwo krakowskie nie znaczyło tylko, że zapisany w księgach miejskich musi być osoba spoza Krakowa, ale obywatelstwo miejskie musieli przyjmować też krakowianie, synowie mistrzów krakowskich, a wiązało się to po prostu z opłatami dla miasta. Zazwyczaj w takim momencie, oprócz tego, że było to oficjalnie zapisane, przez urząd miejski zazwyczaj stawiali się razem z zainteresowanym dwaj świadkowie, fideiussorowie, tak zwani z łaciny, bo zazwyczaj tak zapisywani byli w dokumentach, którzy świadczyli też o tym, że ta osoba jest prawa, dobrze się moralnie prowadzi i że po prostu będzie dobrym obywatelem. Poza tym mistrz musiał mieć swój własny warsztat. I to też była taka kolejna jakby przeszkoda dla tych, którzy byli mniej majętni. Dlatego bardzo chętnie wypełniali, można powiedzieć, pewne też zapotrzebowanie i żenili się z żonami, raczej nie z żonami, tylko z wdowami po mistrzach danego zawodu, dziedzicząc w ten sposób warsztat. Bo tutaj wchodzimy w takie zagadnienia jeszcze prawa związanego z tym, czy wdowie wolno było prowadzić warsztat i jak długo, bo po śmierci męża mogła go prowadzić rok na przykład w niektórych cechach, czasem nieco dłużej. Zazwyczaj mogła sprzedawać przez pewien czas jeszcze wyroby, ponieważ żony mistrzów zazwyczaj sprzedawały wyroby, które oni produkowali, ale zazwyczaj nie mogła robić tego sama, tylko dostawała jakiegoś pomocnika z cechu właśnie, który ją też przed cechem reprezentował. Więc powiedzmy, że nie do końca mogła jakby
5: swobodnie prowadzić działalność.
8: Nie? I tak samo zabezpieczano też prawa czeladników, którzy uczyli się u danego mistrza, ponieważ była oczywiście w cechu podpisywana umowa i żeby ten czeladnik mógł skończyć tą swoją naukę tam, gdzie mistrz był zobowiązany go nauczyć, a powiedzmy, no po prostu zmarł, mogła tą naukę prowadzić właśnie jego żona. Z tym, że właśnie też zawsze przed cechem, czy przy wyzwolinach, czy przy właśnie jakichkolwiek egzaminach, zawsze reprezentował ją mistrz przydany właśnie z cechu.
5: Czy religia odgrywała jakąś rolę? No bo myślę tutaj na przykład właśnie o Niemcach albo Żydach na Kazimierzu, którzy też trudnili się rzemiosłem.
8: No więc Żydzi nigdy do tych cechów organizowanych przez Radę Miejską nie należeli. To wszystko wiązało się już od XVI wieku w statutach. Było zapisane, że po pierwsze już na samym etapie nauki uczeń musiał przedstawić zaświadczenie, że właśnie jest wyznania chrześcijańskiego i to zaświadczenie wydawał albo ksiądz parafii, bo zdarzali się uczniowie podkrakowscy też, czasami mógł być to jakiś wójt gminy na przykład, no albo właśnie jakikolwiek proboszcz czy duchowny, czy jakaś osoba po prostu zaufania publicznego. A na kolejnym etapie również, jeśli przyjeżdżał do Krakowa mistrz, który chciał do cechu należeć, musiał również przedstawić dokument, że jest chrześcijaninem. I o ile w czasie XVI wieku nastąpiło takie pewne rozwarstwienie w cechu, ponieważ do tej pory obowiązkowe było uczestnictwo właśnie we mszach świętych 4 razy w roku. Każdy cech miał swoją kaplicę bądź ołtarz i tam spotykano się przynajmniej 4 razy w roku na tak zwanych żałomszach i modlono się za zmarłych członków cechu. Obowiązkowo uczestniczono w pogrzebach i w procesjach, przede wszystkim w tej najważniejszej w ciągu roku w Krakowie, w procesji Bożego Ciała, i za nieobecność rzeczywiście byli rozliczani według statutu karami pieniężnymi bądź kupowali właśnie świece, wosk oddawali na świece też czasami. No więc kiedy pojawiali się protestanci, początkowo jeszcze mogli działać w cechu, jeszcze pozwalano im jakby na zastępstwa albo osobowe po prostu zastępstwo na procesji bądź pogrzebie, albo po prostu wyższą opłatę za swoją nieobecność, ale król Zygmunt III Waza na początku to był chyba 1630 któryś rok, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, zakazał w ogóle przyjmowania obywatelstwa osobom innego wyznania, protestantom przede wszystkim. To był ultrakatolicki król i rzeczywiście no wtedy było mocno utrudnione właściwie działalność osób, które jeszcze w tym cechu się nie znalazły. Pomimo tego, że jego brat Władysław 10 lat później jakby przywrócił to z powrotem, jakby tą możliwość, że protestanci mogą przyjmować obywatelstwo krakowskie, nadal były z tym problemy w cechu i możemy na przykład przeczytać takie wspomnienia rzeczywiście w źródłach, że napadają na domy protestanckich mistrzów, między innymi nawet starszego cechu Samuela Piaskowskiego, wybitnego złotnika krakowskiego. Niszczą jego warsztat, niszczą przedmioty, które tam się znalazły, które tam przechowywał, czy jego wyroby. Także nie było to łatwe i też na przykład, też są na przykład takie sytuacje, że ktoś zaczyna w cechu swoją pracę, naukę, która przecież trwała parę lat co najmniej, bo najpierw uczeń, potem czeladnik.
2: Do nauki właśnie przejdziemy za moment, tak?
8: Ma zdać egzamin mistrzowski, ale jest protestantem i na tym ostatnim etapie nauki po prostu nie pozwalają przystąpić do tego egzaminu, więc właściwie jest w sytuacji, powiedziałabym, beznadziejnej.
2: Takie getto ławkowe ówczesne.
8: Można tak powiedzieć, tak.
2: To przechodzimy do kolejnej sali i skupiamy się właśnie na nauce rzemiosła, bo ta trwała całkiem długo, bo zaczynali już bardzo młodzi chłopcy. Dziewczynek nie było jako rzemieślniczki, czy były jakieś takie wyjątki?
8: Mowa jest tylko o chłopcach, natomiast i w ogóle bardzo rzadko pojawia się w dokumentach cechowych w ogóle jakaś, ponieważ członków cechu nazywano braćmi, nazywali się tak między sobą, bracia cechowi, więc rzadko pojawiają się informacje o siostrach. Zazwyczaj chodzi właśnie o wdowy po mistrzach, ewentualnie córki mistrzów. Pojawia się na przykład taka informacja, że w warsztacie iglarza, ponieważ to też było regulowane, ile czeladników mógł mieć mistrz. No więc pojawia się takie informacje, że w warsztatach krakowskich iglarzy zatrudniano kobiety jako czeladniczki. Nie wiem, może chodzi o to, że to jest bardzo drobiazgowa praca, że igły są delikatne, może dlatego, że kobiece ręce drobniejsze, nie mam pojęcia, dlaczego akurat iglarze, ale właśnie pojawia się taka informacja, że mistrzowie ukrywali te rzemieślniczki w kuchni, że są niby kucharkami, kiedy przychodziła kontrola i sprawdzali ilość stanowisk czeladniczych, czyli tak zwanych stołków w warsztacie. Więc to w ogóle też trzeba też patrzeć na to, że statut wyznaczały oczywiście pewne normy, ale to nie znaczy, że one czasem nie były przekraczane. Oczywiście nie było to nagminne, ale na pewno było mnóstwo przypadków odejścia od tej zasady.
2: A zdarzały się mistrzynie?
8: Tak, zdarzały się mistrzynie, chociaż tak jak mówię, mistrzyniami były przeważnie wdowy. W ogóle jeśli chodzi o cały warsztat, to historycy mówią, szczególnie historycy gospodarki, że powinno się patrzeć na warsztat jako na takie całe przedsiębiorstwo, ponieważ mistrz i mistrzowa tak naprawdę organizowali pracę w warsztacie. No mistrz pracował w warsztacie, ale mistrzowa na przykład sprzedawała wyroby, które on produkował. Poza tym dostawała, można powiedzieć, pod opiekę chłopców, dzieciaki jeszcze, które po prostu opierała, którym dawała jeść i których pilnowała po prostu, jak się rozwijają, jak dbała po prostu o ich wychowanie, można powiedzieć. I niewątpliwie właściwie synowie i córki również pomagali. I to wiadomo, że oni może nie byli odnotowywani, nie byli opłacani, ale jakby tworzyli ten warsztat.
5: To przechodzimy w takim razie do nauki. Uczeń to wiek 10 do 16 lat, można chyba tak powiedzieć. Trochę niewolnicza praca dzieci, z przymrużeniem oka oczywiście.
8: Znaczy troszkę tak było. Jeszcze zależy pewnie jaki był mistrz. Niektórych ponieważ uczniowie przybywający do warsztatu musieli właściwie wykonywać takie czynności troszkę jak służący. Polegało to na rozpalaniu pieca, sprzątaniu w warsztacie, bo rzadko byli dopuszczani do jakiejkolwiek nauki. Czyścili obuwie mistrza i innych czeladników. Jeśli na przykład przy domu był jakiś, nie wiem, drób hodowany, no to też ich zajęciem było karmienie tego drobiu. Ale w statutach była taka informacja, w większości statutów, że jeśli mistrzowie by nadużywali tej swojej władzy nad czeladnikami, to uczeń ma prawo się poskarżyć do cechu i ma prawo od cechu pomoc otrzymać. Czy to przeniesienie do innego warsztatu, czy ukaranie właśnie mistrza.
2: Ja teraz na momencik znikam, ale zostańcie z nami, bo po krótkiej przerwie wracamy do mojej rozmowy z kuratorką wystawy dr Katarzyną Moskal.
3: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
2: Tak jak zapowiadałem, wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Moskal, kuratorką wystawy Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Te ekspozycje możecie już oglądać w Pałacu Krzysztofory.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
5: Taki uczeń jak długo wykonywał tę nieodpłatną pracę, jedynie za wikt i opierunek? To też było uzależnione od tego, jakiego rodzaju rzemiosło chciał wykonywać, czy nie?
8: No zdecydowanie tak, no bo prawda, różnego rodzaju wyroby były ich przedmiotem ich pracy, no więc do niektórych wymagane było większe zaawansowanie. Na pewno dłużej niż stolarz uczył się na przykład zegarmistrz. Nauka trwała od roku do 4, a nawet 5 lat. To mówimy o nauce uczniowskiej, która właściwie jeszcze nie była w warsztacie. Dopuszczany był uczeń do naprawdę bardzo nielicznych prac i dopiero w momencie, kiedy mistrz stwierdził, że jakby może przejść na dalszy etap, że się sprawdził też jako uczciwy człowiek i powiedzmy dobrego prowadzenia się chłopiec.
5: Bo też były pewne reguły, które określały zachowanie takiego ucznia.
8: Tak, zakazane były gry hazardowe, kontakty z nierządnymi niewiastami, też zabawa, prawda, podczas pracy. Potem następowało przyjęcie w poczet czeladników. Jeszcze był taki okres przejściowy, kiedy uczeń był robieńcem bądź półtowarzyszem, tak to się ze staropolskiego nazywano, ponieważ czeladnik to inaczej był towarzysz, opłacany połową pensji, czyli tygodniówki czeladniczej, ponieważ tygodniówka, tak zwany wochelon, był wypłacany raz w tygodniu za tygodniową pracę. I dopiero kiedy robieniec wykazywał się jakąś umiejętnością zawodu, mógł jakby iść dalej, otrzymywał dokument, że właśnie staje się czeladnikiem.
5: Czy towarzyszyła temu przejściu od ucznia przez półtowarzysza do czeladnika jakaś ceremonia, taka przejścia, rytuał przejścia?
8: Tak. Można powiedzieć, że było to inspirowane już ówczesnymi obyczajami, które panowały na Akademii Krakowskiej, czyli tak zwanymi otrzęsinami, beanią. Były przeróżne metody znęcania się nad młodym chłopcem, ośmieszające. Równocześnie nazywano to sztem też, ponieważ taki młody chłopak dostawał nowe imię, a raczej nowe nazwisko. I to były często takie nazwiska nieco śmieszające, na przykład Liży Krupa albo Moczy Gęba. Co ciekawe, one się często stawały potem nazwiskami, które do tej pory jakby w naszym społeczeństwie są używane. Do tego stopnia było to, powiedzmy, ośmieszające i niechętnie patrzono na niektóre takie przyimki, tak były nazywane, czy przeimki. czyli po prostu przezwiska, że statuty zakazywały właśnie takich bardziej, powiedziałabym, no właśnie prześmiewczych form. Z takich ważnych elementów, no to było na pewno złożenie do szkatuły cechowej, do skrzynki cechowej jakiegoś datku, bądź właśnie wydanie już w czasie przyjęcia jakby w grono uczniów uczty dla swoich kolegów, czyli czeladników w gospodzie. Czasami czeladnik właściwie prawie zawsze musiał złożyć klejnot. Klejnot lub wotum cechowe i to były bardzo różne rzeczy. Mogły być to rodzaj pieniążka, który nie był pieniążkiem aktualnym, chodziło o kruszec. Czy był jakąś właśnie monetą albo medalem, który upamiętniał dawne epoki. Zazwyczaj dodawano takie koluszko do tego, imię czeladnika pisano, grawerowano na tej monecie, stawało się taką jakąś jakby ozdobą. Natomiast w momencie, kiedy cech podupadał, kiedy miał mniej pieniędzy, po prostu to służyło, to był majątek cechu i służyło to na przetopienie, na sprzedaż tego kruszca.
5: Jak długo czeladnik był czeladnikiem i jaka droga prowadziła do mistrzostwa?
8: Niedługo po tym, jak czeladnik stawał się czeladnikiem, mógł wyruszyć fascynującą, według mnie, patrząc na to oczami współczesnego badacza, podróż cechową, czyli wędrówkę czeladniczą, czy tak zwany z niemieckiego Wander. U nas jest dużo tych niemieckich słów, bo jednak z Niemiec do nas to rzemiosło przychodziło i ta wymiana była bardzo silna. No więc czeladnik musiał uzyskać odpuszczenie od mistrza, dostawał taki dokument zwany kundschaftem. To się zmieniało w czasie, bo potem już za czasów Austrii była to specjalna książeczka, Wanderbuch. I dokument ten mówił o tym, że czeladnik właśnie jest czeladnikiem, że ma ten dokument, że już coś umie. Prośbę o to, aby mistrzowie w innych miastach przyjęli go do swojego warsztatu na naukę.
5: Taki list polecający.
8: Dokładnie. A po drugiej stronie, jeśli to była kartka, bądź jeśli to była książeczka, no to po prostu na stronach tej książeczki musiał zbierać po prostu dowody, że był w danym miejscu. Więc były to zazwyczaj podpisy pisarza cechowego z pieczęcią cechu, który mówił, jak długo pracował u kogo i w jakim mieście, albo czasami pieczęcie z urzędów miast w danym mieście. I taka wędrówka trwała od na przykład roku do nawet 4 lat, więc nam się wydaje to takie, że na przykład w średniowieczu nie wędrowano tak daleko, albo że ten przepływ informacji był bardzo nikły, a to wręcz przeciwnie. Młody chłopak z Krakowa wybierał się na przykład do Niemiec, do Czech, szedł na Śląsk. Do nas też docierali rzemieślnicy z bardzo odległych krain. Na przykład mamy takie księgi cechu złotników z przełomu wieku XV i XVI i wiemy na przykład, że do Krakowa, w krakowskich warsztatach złotniczych uczyli się i docierali do Krakowa nawet młodzi chłopcy ze Szkocji. Więc to są naprawdę olbrzymie odległości. I dlatego też można mówić, że jednak istniała jakaś taka wspólnota tych wyrobów rzemieślniczych. Oczywiście one się różniły nieco stylem w danym mieście, ale też właśnie po tym, co powstawało w naszych miastach, możemy troszkę patrzeć, gdzie ta osoba się uczyła po prostu, u kogo. I stąd też, bo przecież malarstwo też było cechowym malarstwem, prawda? To nie byli oni uważani malarze jako artyści. I to, co dzisiaj historycy sztuki właśnie badają, te szkoły, krakowska, włoska, jakaś tam inna, no to właśnie są śladami tej nauki właśnie zagranicznej, tych podróży, że tutaj widać wpływy takie, a tam inne. No bo młody człowiek, który wyruszał na podróż, nie wiem, do Wiednia i tam najdłużej spędził czas w warsztacie, no to on automatycznie te cechy i te stylu, czy te właśnie metody pracy stawały się jego metodami. On je przywoził potem do Krakowa. Musiał potem przez obowiązkowo chwilę popracować u swojego mistrza, który go wypuścił w świat. Równocześnie mistrz dostawał dostęp do nowinek z zagranicy i też mógł je wcielić do swojego warsztatu. No a potem podchodził do egzaminu mistrzowskiego, czyli musiał wykonać tak zwany majstersztyk, sztukę mistrzowską przepisaną w statucie cechowym.
5: Mówiąc o tym majstersztyku, można sobie wyobrazić, że taki przyszły mistrz wykonywał na przykład jakieś dzieło, nie wiem, złotnicze, albo zegarek, albo jakiś puchar, albo, nie wiem, zbroja. Co w przypadku, nie wiem, na przykład piekarzy, czy oni musieli jakiś mistrzowski chlebek upiec?
8: Na pewno tak. To były zawsze w Majstersztyk bardzo konkretnie były przepisane te prace, którymi się musiał ten mistrz wykazać, przyszły mistrz. I one się też zmieniały z czasem, bo zmieniał się popyt społeczeństwa, zmieniały się po prostu, nie wiem, zawody, funkcje różne. Wszystko i zmieniały się właśnie też przedmioty, na które było zapotrzebowanie. Tu na przykład możemy zobaczyć lady cechowe, czyli tak zwane skrzynie, a lady od laden ładować, które są majstersztykami. Tu właśnie trzymano najcenniejsze dokumenty, pieczęcie cechowe, ale równocześnie były wyrobami na właśnie takim egzaminem praktycznym na mistrzowskim młodego czeladnika. Na jednej z nich widzimy na ladzie cechu rzeźników. Tutaj czeladnik podpisał się na szufladce. Robił Józef Pileński, czeladnik stolarski. Co jeszcze było ważne, zazwyczaj majstersztyk zawierał różne techniki, różne czynności, którymi musiał się ten czeladnik wykazać. Dlatego na przykład tutaj przy tej ladzie widzimy, że są dodane właśnie kolumienki, że mamy różnego rodzaju reliefy, że jest, grawerowana inskrypcja. Więc mamy tutaj masę różnych umiejętności, którymi musiał się ten młody człowiek wykazać i zazwyczaj kumulowano to w jednej, dwóch, trzech pracach, które po prostu jeśli wykonał w porządku, odpowiedni sposób, no to stawał się mistrzem. Dostawał właśnie taki dyplom jak tutaj, dyplom mistrzowski.
5: Działalności cechów zabroniła matka Austria w 1859, ale nie znaczyło to, że rzemiosło upada, bo cały czas paradoksalnie mamy do czynienia z rzemieślnikami. Oni wykonują swoje prace, są dalej cechy. Oczywiście nie działają już tak, jak działały, nie wiem, w średniowieczu albo nieco później.
8: To znaczy, to miało bardzo konkretną przyczynę. Między innymi dlatego zakazano działalność cechów, chciano, aby stworzono organizacje, które były po prostu poza wszelką religią, żeby każdy miał dostęp do tych stowarzyszeń i żeby Żydzi też mogli należeć do stowarzyszenia i właśnie wszystkie inne religie. Po prostu stawiano na większą równość. I to wynikało właśnie z tego. I trzeba przyznać, że tutaj w Krakowie z dużymi oporami się to przyjmowało. Kolejne statuty właśnie jakby wskazywały, czy nakazywały przyjęcie starozakonnych, przyjęcie właśnie Żydów do cechu. No i nie udawało się to za bardzo. W końcu stworzono, i to właściwie się ciągnęło od wieku XIX aż po II wojnę światową, były w Krakowie zazwyczaj dwie cechy dzielone na dwie grupy. Czyli była grupa druga, cech żydowski, podległy grupie pierwszej, czyli cechowi chrześcijańskiemu. Niestety tak to wyglądało. I według mnie to jest właśnie ta, jakbym tak jak popatrzymy teraz w przeszłość, no to właśnie ta nierówność wydaje mi się akurat wadą cechów, bo sam sposób nauki, sposób właśnie sprawdzania jakości materiału uważam, że był rzeczywiście wspaniały, że sprzyjał właśnie wykonywaniu dobrego rzemiosła.
5: Czy krakowskie cechy w jakiś sposób rezonowały na cechy w innych miastach? Nie wiem, pełniły jakąś taką zwierzchnią rolę, na przykład wobec cechów, nie wiem, z Proszowic, z Wieliczki albo, nie wiem, ze Skawiny.
8: W ogóle mówimy w tych pierwszych latach, kiedy cechy powstały, czyli powiedzmy najstarszą wzmiankę, w sumie niedawno odkrytą, to jest 1329. Wiemy tylko, że mistrzowie krakowscy pojechali razem z rajcami do Sącza ustalać warunki umowy handlowej. Ale tak naprawdę najstarsze statuty i w ogóle więcej informacji o cechach pojawia się pod koniec XIV wieku. Najstarsze statuty to Kuśnierski i Kapeluszniczy z 1377 roku. I szczególnie w tych pierwszych wiekach działania cechów, czyli XV-XVI wiek, rzeczywiście mówimy o prymacie Krakowa, no wtedy jeszcze jako stolicy, prawda, tych ziem. Po prostu inne cechy naśladowały zarówno statuty krakowskie, jak i czasami się zdarzało, że krakowscy mistrzowie pomagali rozsądzać różne sprawy właśnie związane z pracą rzemieślniczą, rzemieślnikom po prostu z innych miast. Na przykład Tarnowa, Bochni, Nowego Sącza.
5: PRL to z kolei upaństwowienie rzemiosła.
8: Mm-hmm. Tak, i mamy właśnie taki niewielki przystanek na wystawie, który pokazuje, którym takim symbolicznym jest takim symbolicznym przejściem, ponieważ wcześniej mówimy o cechach w reprezentacji idących w procesjach, w pochodach, tych właśnie świętach państwowych, świętach religijnych, o takich właśnie pochodach z chorągwiami, z muzyką, z wszelkimi insygniami starszych. I tutaj nagle przechodzimy do 1 maja 1945 roku i oglądamy pierwszy pochód z okazji święta 1 maja, święta robotników właśnie w Krakowie. Możemy też posłuchać wspomnień przepytanych przez nas w wywiadach rzemieślników krakowskich, którzy jeszcze pamiętają te czasy i którzy opowiadają właśnie o tym, jak zabierano warsztaty, jaki był trudny dostęp do materiałów, jak rodzice, którzy posiadali piekarnię, nie oddawali swojego syna na naukę, który już nawet coś umiał właśnie w tej kwestii, bo pomagał zawsze ojcu w piekarni, no ale bano się, że ta piekarnia zostanie odebrana, więc otrzymał inne wykształcenie i dopiero po śmierci ojca po wielu, wielu latach wrócił do piekarni. Opowiadano też o tej części religijnej obchodów, że na przykład wspaniałe są wspomnienia pana Jerzego Górnisiewicza, piekarza krakowskiego, który opowiada o tym, jak miano dwa sztandary cechowe. Jeden był na święta państwowe, a do tego podpinany był na święta religijne i procesje dodatkowa płachta sztandaru z przedstawieniem świętego Klemensa, patrona piekarzy.
2: A ja pozwolę sobie przypomnieć raz jeszcze wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. Możecie oglądać w Krzysztoforach do 25 października.
3: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest weekendowe wydanie programu Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie w tym programie możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów gwiazd Radia Złote Przeboje. To już teraz posłuchajcie, jak rodziła się muzyczna kariera Małgorzaty Ostrowskiej.
0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
2: A dzisiaj historia kariery, w którą trudno uwierzyć, choć historia zdarzyła się naprawdę. Kiedy artysta jest na scenie ponad 40 lat, bez wątpienia zasługuje na miano legendy. Chociaż Małgorzata Ostrowska, która będzie bohaterką dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, ze słowem legenda ma lekki problem, bo z jednej strony przyznała, że jest faktycznie tak odbierana, a z drugiej strony, zapewne przez skromność, stwierdziła, że to chyba jeszcze nie jest czas, żeby określać ją mianem legendy. Chociaż nie ulega wątpliwości, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie takie piosenki, jak choćby Szklana.

0: Jak się okazuje, niewiele brakowało, a piosenka Szklana Pogoda nigdy by nie powstała.
1: Szklana Pogoda. Tak się składa, że ja nie odczytałam potencjału tej piosenki na samym początku, wtedy, kiedy Grzegorz Stróżniak przyniósł muzykę na próbę. Pamiętam, mam ten obrazek przed oczami. A potem okazało się po próbach, że to uzyskało jakąś taką moc wielką, która trwa do dzisiaj.
0: Lata 80., czyli czas, kiedy zespoły musiały się zmagać z instytucją cenzury. Czy Lombard miał problemy z cenzurą?
1: Mieliśmy oczywiście, że to była cenzura, to była rzecz nieprawdopodobna, bo przecież osobna była cenzura na koncerty. Osobna była w ogóle cenzura, jak piosenki powstawały i przy każdym publicznym wykonaniu przechodziły osobną cenzurę. Jak piosenka była taka, którą na przykład lata całe mogłam wykonywać na koncertach, szła do radia, to przechodziła następną cenzurę. Jeżeli szła potem jeszcze do telewizji, to przechodziła jeszcze kolejną cenzurę. Jeżeli się wydawało płytę, to jeszcze kolejna cenzura i tak dalej, i tak dalej. Także ocenzurowane te piosenki były wielokrotnie. Przeżyj to sam istniało na antenie przez 2 dni, w zasadzie przez pomyłkę, ale przez te 2 dni narobiło takiego szumu, że zostało w zasadzie hymnem, protest songiem. Szklana Pogoda, pani z telewizji. Trzeba umieć czytać te teksty. To są teksty, wszystkie te piosenki mają podwójny sens. Szklana Pogoda dotyczy dokładnie tego czasu, tego przedziału czasowego, kiedy wszyscy oglądali dziennik telewizyjny.
0: Co ciekawe, kontynuując jeszcze przez chwilę wątek cenzury, czasami autorzy tekstów tak walczyli z instytucją cenzury, że nawet sami wokaliści nie do końca wiedzieli, o czym śpiewają. Autorem tekstu Śmierć dyskotece jest Marek Dutkiewicz.
2: Odżegnuję się od poglądu, który głosi Małgosia Ostrowska, że pieśń Śmierć dyskotece to jest dowód takiej mojej walki z milicją, wtedy chyba jeszcze nie policją, nawet systemem poniekąd, że Małgosia cały czas twierdzi,

0: mówisz, że właśnie dyskotekami zwano wtedy, pewnie ma rację, takie budy milicyjno-policyjne, które właśnie zajeżdżały ze światłami, zgarniając uczestników manifestacji. Nie, ja po prostu nie cierpię dyskoteki jako takich, że nie można na przykład się pogadać czy wymienić myśli z kimkolwiek, bo nie po to one są stworzone.
1: No, dyskoteki, jak wiadomo, stworzone są do zabawy. A propos zabawy, no to kiedyś usiłowaliśmy potwierdzić krążące plotki, jakoby podczas jednej z imprez leciały telewizory z okien, a hotel ocenił straty na 12 milionów złotych. No, po pierwsze, to były stare złote, a z telewizorami było też nieco inaczej.
2: Nie leciały, nieprawdą jest. Owszem, było takie zagrożenie, ale popcorn, który z tym telewizorem stał na parapecie, został zatrzymany. I ten telewizor nie spadł, był zasypany piórami. W związku z tym było napisane w protokole, że nie można go włączyć.

0: Ale prawdą jest, co ostatnio ustaliliśmy z Małgorzatą Ostrowską, że dawniej interesowało się bardziej. O czym świadczy choćby historia sprzed lat, jak to za występ z Krzysztofem Krawczykiem Małgorzata Ostrowska dostała takie honorarium, że impreza zaczęła się zaraz po Bożym Narodzeniu, a skończyła po Nowym Roku. To był hotel Polonez w Poznaniu.
1: Tak było. I było, to był to najdłuższy sylwester w moim życiu. Chyba. No, była super impreza. Po prostu fajnie się bawiliśmy.
0: A skoro już o pieniądzach mowa, to ten wątek również kiedyś pojawił się w naszej rozmowie.
1: Pieniądze były, chociaż to nie były pieniądze. Znaczy tak, w porównaniu z moimi zarobkami na przykład moich rodziców, to ja zarabiałam bardzo dużo. Natomiast akurat my w Lombardzie nigdy nie zarabialiśmy tyle, ile zarabiali niektóre z rockowe zespoły wówczas. Dlatego, że robiło się wówczas pieniądze na przykład na sprzedaży takich gadżetów wokół, czy sprzedawało się plakaty, sprzedawało się znaczki, sprzedawało się zdjęcia i tak. To był biznes bardzo duży. Natomiast myśmy nigdy tego nie uruchomili tak naprawdę. Może źle, może dobrze.
0: Tego nie wiadomo. Wśród największych przebojów, które zresztą Małgorzata Ostrowska do dzisiaj wykonuje na koncertach, jest kompozycja Mister of America.
1: Mister of America. Pamiętam, jak pisałam ten tekst. To jest tekst o konkretnej osobie, co mi się bardzo rzadko zdarza, bo raczej pisuję takie teksty nieco bardziej ogólne. Oczywiście nie powiem o kim. Pamiętam, że byłam na spacerze z moim dzieckiem, kiedy pisałam ten, wymyślałam ten tekst. Kiedy

0: 40 lat historii polskiej muzyki. No i pewnie fani do dzisiaj pamiętają nieco dziwaczny i bardzo krzykliwy imidż Małgorzaty Ostrowskiej przed laty. Plotka głosiła, że powstał on po jednej z wycieczek do Holandii.
1: Nie tyle po wizycie w Holandii, ponieważ ja myślę, że ja już do tej Holandii pojechałam wyglądając troszeczkę inaczej niż ludzie tutaj na ulicy. Ale na pewno jest tak, że w Holandii zobaczyłam w takich punkowych klubach, do których dziwnym trafem nas zapraszano. Tam zobaczyłam takich niezwykle kolorowych ludzi, wykreowanych w sposób, który u nas w ogóle był nie do pomyślenia. Strasznie mi się chciało troszeczkę tak wyglądać, a to coś sobie, tak siedząc w tej garderobie, tak sobie tu coś namalowałam, tam sobie coś namalowałam, w pionie, w poziomie i tak powstały w zasadzie, taki był początek makijaży na scenie, dość istotnych w mojej całej karierze, nie lubię tego określenia, w mojej całej drodze zawodowej.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce ponad 40 lat historii. Małgorzata Ostrowska, początki w zespole Lombard. No i przyznacie, że wówczas, w latach 80. trudno sobie było wyobrazić Lombard bez Małgorzaty Ostrowskiej. Choć takie próby były czynione. Jeden z koncertów Lombardu Małgorzata Ostrowska oglądała z widowni.
1: Raz się tak zdarzyło. Po prostu to było na takim przesłuchaniu, które tutaj w Warszawie było zorganizowane przez zespół, przez Pagard. To była instytucja zajmująca się wysyłaniem artystów polskich w różne miejsca za granicą. Wszystko musiało przejść przez Pagard. I właśnie to było takie przedstawienie chyba Rosjanom, którzy to chcieli bardzo zespół Lombard do siebie ściągnąć, ale bez Ostrowskiej. Bo ta Ostrowska im tam nie pasowała, była stanowczo nie pasowała. No więc pamiętam, że koledzy zrobili zdjęcia, był koncert, ja siedziałam sobie na widowni, no i nie przeszło to. To jednak tam, no, ugięli się, pozwolili Ostrowskiej pojechać do Rosji.
0: A czasy faktycznie były niezwykłe. Małgorzata Ostrowska jest być może jedną z niewielu wokalistek w Polsce, które mają na to stosowny dokument.
1: Trzeba było zdać weryfikacje zawodowe. Ja takie weryfikacje zdałam. Ja mam papier na to, że jestem piosenkarką. Mam weryfikacje ministerialne, a trzeba powiedzieć, że nie było łatwo je wcale zdobyć, dlatego że to był bardzo trudny egzamin, bardzo niewdzięczny. Odbywał się w Teatrze Żydowskim. Okropny, ponieważ na ciemnej widowni siedziała komisja. Wychodziło się na środku sceny, w pełnych światłach stało krzesło, wychodziło się, siadało na tym krześle i najpierw zdawało się egzamin teoretyczny z historii muzyki, historii sztuki, z mnóstwa dziedzin rzeczywiście pokrewnych dookoła sztuki i tak dalej. No, ale to były rzeczy kompletnie nam nieprzydatne, bo na przykład, nie wiem, historia ogródków muzycznych w międzywojennej Warszawie. No, bardzo wdzięczny temat, ale no nie dla wokalisty rockowego. Niemniej musiałam to znać. A jeszcze pamiętam, że była taka paranoiczna sytuacja, ponieważ ktoś, kto miał skończone wyższe studia, bez względu na to, jaki kierunek, także mógł być to na przykład AWF, był zwolniony automatycznie z egzaminu teoretycznego.
0: Czasy ponure. Ale co ciekawe, kiedy poprosiliśmy Małgorzatę Ostrowską o porównanie tego, jak show biznes wygląda obecnie, do tego, co było przed laty, to odpowiedź na pytanie, czy wszystko zmieniło się na lepsze, wcale nie jest taka jednoznaczna. Jak funkcjonowało się w show biznesie przed laty?
1: Jak się funkcjonowało? Myślę, że zupełnie inaczej niż teraz. I myślę, że to można określić w ten sposób, że w tej chwili się funkcjonuje w tym, jak przejęliśmy ten język, funkcjonuje się w tym środowisku. Wówczas się po prostu grało muzykę, która grała w naszych sercach. Było to wielką przygodą, nie miało nic wspólnego z show biznesem. Show biznes w zasadzie polski wykluł się z tego, no, on się dopiero później ukształtował. Wówczas jeszcze kulał bardzo, może nawet w ogóle go nie było i to było cudowne i urocze.

Kariera solowa Małgorzaty Ostrowskiej trwa od wielu, wielu lat, ale co ciekawe, kiedy pytaliśmy Małgorzatę Ostrowską o najważniejsze jej zdaniem piosenki, to wśród tych najważniejszych pojawił się utwór jeszcze z czasów Lombardu, czyli

0: czasem jest to moje utrapienie, bo wiadomo, że bywają takie koncerty, gdzie mogłabym zaśpiewać na początku, w środku i na końcu Szklaną Pogodę i cała reszta ludzi zupełnie nie obchodzi. Ale z drugiej strony bywają, niezwykle cenię tą piosenkę za to, że stworzyła sytuację, że Małgorzata Ostrowska jest rozpoznawalna, identyfikowana z tą piosenką, także nie można się na nią obrażać. Wręcz przeciwnie, pracuję całe życie na to, żeby... Wielu ludzi chciałoby mieć takie piosenki, jedną taką piosenkę w swoim repertuarze przynajmniej.
1: Ale takich ważnych piosenek, ważnych dla Małgorzaty Ostrowskiej, jest nieco więcej.
0: Jest jeszcze parę innych piosenek, bo myślę, że i Gołębi Puch jest i piosenka Mam Dość, i piosenka Meluzyna jest też piosenką bardzo ważną w moim repertuarze. Ja, jak już wspomniałam, wiele lat usiłowałam się tak odcinać od tego, bo uważałam, że jest to taki filmowy nurt. Nie wiem, dlaczego tak uważałam, ale w którymś momencie po prostu zrobiliśmy zupełnie inny aranż, taki koncertowo-rockowy, i w tej chwili piosenka jest nawet... To jest tak fajna kompozycja, obiektywnie dobra piosenka, no i z takim sentymentem się wiąże.
1: A sentyment być może związany jest ze wspomnieniami pracy na planie podróży pana Kleksa.
2: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM.
1: A dzisiaj pewnego razu w muzyce z fantastyczną Małgorzatą Ostrowską, która na scenie jest już ponad 40 lat. Nieco starsze pokolenie fanów z pewnością doskonale pamięta zaskoczenie, kiedy to na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa przed laty pojawiła się właśnie Małgorzata Ostrowska.
0: Jak to oglądam w tej chwili, to no, aktorstwo słabiutkie, natomiast piosenka, piosenki obie, a szczególnie Meluzyna, no, jest ta piosenka, która do tej pory żyje, do tej pory śpiewam ją zresztą specjalną prośbę fanów. Po wielu latach przywróciłam ją i śpiewam na koncertach, bo piosenka była nagrywana przed filmem. Film wyszedł w 85, zdjęcia się zaczęły w

0: I jak się okazuje, praca na planie jednego z filmów o przygodach pana Kleksa była tak dużym przeżyciem, że Małgorzata Ostrowska doskonale pamięta do dzisiaj emocje związane z produkcją filmu i swoje emocje, bo kulisy pracy nad filmem bardzo ją zaskoczyły.
1: Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, że byłam przede wszystkim... Ja nie miałam wcześniej styczności z produkcją filmową, więc byłam na przykład totalnie zaskoczona, że nakręcam sceny rozmowy z panem Kleksem bez obecności pana Franceskiego w ogóle. Nie było go w ogóle w studiu, nie było go w ogóle w okolicy. Ja mówiłam w pustkę. Dla mnie to było bardzo trudne do przejścia.
0: Zdjęcia do filmu były kręcone w Polsce, Bułgarii i Związku Radzieckim. I właśnie ten ostatni kraj na Małgorzacie Ostrowskiej zrobił chyba największe wrażenie.
1: Jechaliśmy na plan, oglądaliśmy góry, oglądaliśmy też paradoksy związane z krajem radzieckim, czyli na przykład w tych pięknych górach nagle ogromne, kilkumetrowe postaci pionierów, którzy się wspinają po betonowych linach. Alpiniści w nadnaturalnych postaciach, pionierzy, albo na przykład na szczycie pięknej góry taka wielka betonowa mewa. No, paradoksy, no niestety psuło to krajobraz. Było takim ewenementem. W tym pamiętam też takie, w tych górach były piękne właśnie zameczki, czy piękne kapliczki, kompletnie opuszczone. No ale no, taki kraj, takie warunki.
0: Ale wracając z planu filmowego do świata muzyki, pewnie wielu fanów myśli, że Małgorzata Ostrowska swoją karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Jak się okazuje, przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed Lombardem.
1: Jeszcze nawet nie dokładnie tak. My z Grzegorzem Stróżniakiem, z Wandą Kwietniewską znamy się jeszcze z czasów studia sztuki estradowej. To była taka szkoła przy Estradzie Poznańskiej. I dopiero z tego studia sztuki estradowej powstał zespół Wist. Także znamy się trochę wcześniej jeszcze. My generalnie byliśmy chórkiem, który towarzyszył na trasach orkiestrze Alex Band, a która to orkiestra towarzyszyła Krzysztofowi Krawczykowi, Ewie Bem, śpiewaliśmy chórki. Także no to był taki klasyczny chórek.

0: czasy, kiedy Lombard kojarzył się z Wandą Kwietniewską i Małgorzatą Ostrowską. Jak po latach Wanda Kwietniewska wspomina Małgorzatę Ostrowską i czy panie utrzymują ze sobą kontakt?
1: Z Małgosią Ostrowską jesteśmy w przyjaźni. Od kilku lat udaje nam się spędzać, raz nam się udało nawet 10 dni na Mazurach. Teraz Małgosia przyjeżdża już do mnie na Mazury, a wcześniej przyjeżdżała też do mnie, ale nie jeszcze takie moje miejsce docelowe. Doskonale tam się czuję i my się bardzo dobrze czujemy. Mało rozmawiamy o pracy, znaczy rozmawiamy, bo ona opowiada, nad czym tam pracuje, z czym się użera, co jej nie idzie. Nasze problemy są bardzo podobne, bo jesteśmy artystkami z tej samej bajki, jakby z tych samych czasów. I w związku z tym też branża nas postrzega dosyć podobnie, choć wiadomo, że się różnimy. I teraz od kilku lat, bo jednak zrobiłyśmy sobie jakieś tam zdjęcia wspólne na Mazurach i jakby troszkę tych pytań o konflikt nam ubyło. Bo dałyśmy taki odpór. Właściwie to zrobiłyśmy to nawet dosyć celowo, bo obydwie byłyśmy znudzone już tymi pytaniami o konflikt, który nawet tak naprawdę to nie istniał. Po prostu wiele lat temu, kiedy ja zostałam odsunięta od pracy w Lombardzie przez menadżera, do którego też nie mam pretensji, a wręcz mu jestem wdzięczna, że tak wtedy się zachował. I myślę, że dla publiczności też było super, bo były dwie fajne kapele zamiast jednej, bo był Lombard i była Wanda i banda. To w ogóle dla nas to wszystko przestało istnieć już lata świetlne temu. No ale wiadomo, media są dzisiaj takie, że szukają informacji takich, gdzie leje się krew, bo jak krew się leje, no to oczywiście ten nasz konflikt wyimaginowany w zasadzie jest niczym w porównaniu z tym, że dzisiaj codziennie słyszymy, że ktoś zabił kogoś nożem i tak dalej. To jest prawdziwa krew i ona się leje. To jest straszne w ogóle, co się dzieje. To przynajmniej nas już tak bardzo się nie postrzega jako te osoby skonfliktowane, a lubimy się bardzo, bardzo lubimy spędzać razem czas i kiedy nie rozmawiamy o pracy, nam jest po prostu niesłychanie wesoło, bo Małgosia ma ogromne poczucie humoru. Tak jak my potrafimy drzeć z siebie łacha, to po prostu, a że zawsze są wśród nas jeszcze nasi przyjaciele, no to jest zabawa, idzie na całego.
0: Ponad 40 lat na scenie. Kilka minut temu Wanda Kwietniewska rozwiewała wątpliwości dotyczące rzekomego medialnego konfliktu między nią a Małgorzatą Ostrowską. Jak na ten temat patrzy po latach sama Małgorzata Ostrowska?
2: Nie, to jest tak. No rzeczywiście było nieporozumienie obustronne, które myślę, że nawet nie obustronne, ponieważ była sytuacja, kiedy zespół Lombard doszedł do wniosku, że nie chce pracować z Małgorzatą Ostrowską, bo Małgorzata Ostrowska nie umie śpiewać i że będzie grał tylko z Wandą Kwietniewską. Ja się nawet chciałam usunąć z tego zespołu, ale tutaj stanął jakby okoniem i murem za mną Piotr Niewiarowski, który stwierdził, że albo będzie zespół Lombard z Ostrowską i on wtedy z tym zespołem pracuje, albo nie pracuje z tym zespołem.
0: Dzisiaj wspaniała podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Muzyki, która, jak być może nieco starsi fani Małgorzaty Ostrowskiej pamiętają, powstawała w trudnych warunkach ze względu na instytucje cenzury.
2: Na przykład Śmierć w dyskotece była też ocenzurowana, nie wolno było tego. No miała kłopoty, ja już nie pamiętam, to nie chcę opowiadać jakichś bzdur, bo oczywiście wszystkich rzeczy nie pamiętam. Pani z telewizji była przypisywana konkretnej osobie, co oczywiście nie było prawdopodobne. Podobnie zamierzone. No nigdy tego nie dojdziemy, ponieważ Jacek Skubikowski, który napisał ten tekst, już nie żyje. Nigdy nie chciał do końca określić, czy przyznać się, czy dotyczyło to dokładnie tej osoby. Ale były też takie jakieś paradoksy, bo ocenzurowali nam piosenkę, która się nazywała Nie ma aniołów i traktowała o dziewczynie kilkunastoletniej, która rusza w Polskę, czyli ma jakąś taką, no, urwała się z domu, rusza stopem w Polskę. I konkluzja jest taka, że no nie ma aniołów, nikt nie jest bez skazy i tak dalej. Absolutnie banalny tekst, cenzura tego nie puściła.
0: No a jak na instytucję cenzury po latach patrzy dawna koleżanka z zespołu, czyli przywoływana już dzisiaj Wanda Kwietniewska?
3: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane.
0: Dzisiaj niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Zapewne wielu fanów pamięta Małgorzatę Ostrowską z Festiwalu Opolskiego, ale jak się okazuje, Małgorzata Ostrowska na scenie w Opolu pojawiła się wcześniej, niż nam się wydaje.
2: O, ja na scenie opolskiej znalazłam się znacznie wcześniej z zupełnie inną muzyką. Mając lat 17 niespełna, bo nawet nie miałam skończonych 17 lat, były kłopoty z tym związane. W debiutach opolskich śpiewałam piosenkę z tekstem o jesień życia. I to myślę, że było dalece nieautentyczne. I tekst był już łatwo, tęsknocie sprostasz, już nie śnisz nieprzytomnie. Więc myślę, że to nie było do końca autentyczne. Ale na taką piosenkę dostałam do wyboru dwie piosenki, taką wybrałam, bo była fajniejsza muzycznie.
0: Muzyczne początki giną gdzieś w mrokach dziejów, no ale tak to już jest w przypadku artystów, którzy są na scenie kilka dekad. Zapewne dla wielu fanów Małgorzaty Ostrowskiej niespodzianką jest to, że przed zespołem Lombard, jak już wspominaliśmy dzisiaj, towarzyszyła grupie Alex Band, no i formalnie śpiewała w chórkach, które towarzyszyły czy to Krzysztofowi Krawczykowi, czy Ewie Bem.
2: To nie była muzyka, którą my, naszego życia, ani taka, którą myśmy czuli najbardziej, chociaż szczerze powiedziawszy, każdy z nas jednak troszeczkę innej muzyki słuchał, troszeczkę inną muzykę chciał wykonywać. Ale tak się złożyło, tak się potoczyły wypadki i tak zaczęliśmy rzeczywiście, a potem po rozwiązaniu studia sztuki estradowej z dnia na dzień zostaliśmy po prostu bez niczego, przerażeni, grupa bardzo zaprzyjaźnionych ze sobą ludzi, więc postanowiliśmy jakoś z tego wybrnąć i zrobić coś swojego. I tak wyglądała jakby droga powstania zespołu Lombard. Oczywiście w bardzo wielkim skrócie, bo potem trzeba było, przeszliśmy kolejne przesłuchanie z kolei w Estradzie Poznańskiej, też nie było fajne. Gdzie przedstawiliśmy swój repertuar też zupełnie inny, nie zgadzający się z tym, co się potem z tego wykluło, bo to wszystko jednak się rozwijało zgodnie z czasem, zgodnie z tym, co w duszy grało i zgodnie z naszym rozwojem naszej świadomości. Jak nas postawiono z dnia na dzień przed faktem, że albo do widzenia, albo może spróbujmy zrobić coś swojego, no to trzeba było dojrzeć do tego, żeby wymyślić jakiś wspólny język.
0: I tak wykuwała się kariera, która z powodzeniem trwa już kilkadziesiąt lat. Małgorzata Ostrowska, czyli bez wątpienia legenda polskiej muzyki, chociaż ze słowem legenda przyznała, że ma lekki problem.
2: Wiem, że tak jestem pojmowana, określana często, ale zawsze mnie to trochę peszy, bo nie wiem, czy ja dorosłam już do takiego momentu, żeby być legendą, ale być może w świadomości ludzkiej tak.
0: Kilkadziesiąt lat na scenie, moglibyśmy opowiadać mnóstwo niezwykłych historii, ale na szczęście muzyczna historia Małgorzaty Ostrowskiej wciąż trwa, o czym świadczy choćby ostatnia płyta. Ale to już jest opowieść na zupełnie inną okazję.
4: To do tych różnych historii Małgorzaty Ostrowskiej dodam tylko jeszcze jedną informację, że Małgorzata Ostrowska uwielbia podróże i to także te dalekie. To jeśli Małgorzata Ostrowska nas słyszy, to Małgosiu, życzę ci, żebyś w tym roku odkryła kolejny cudowny, nieznany ląd na świecie. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego historia zaczęła się w 98 roku wysoko w górach, w Beskidach. Spotkanie z zespołem Goles Orchestra już teraz w Radiu Złote Przeboje.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
4: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. W studiu goście, którzy przyjechali do nas z miejsca, z którego widać cudownie panoramę Beskidu Żywieckiego. Tam się urodzili, tam również, jak sami wielokrotnie powtarzają, czerpią inspiracje do swoich piosenek, a mowa o miejscowości Milówka, a w studiu witam grupę Golec, orkiestra Paweł i Łukasz Golec. Dobry wieczór.
5: Witamy pięknie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i w szczególności Ciebie, Wojtku, bardzo serdecznie witam.
4: Nie będziemy tego ukrywać, znamy się od 25 lat, a nasze pierwsze spotkanie odbyło się w stacji radiowej w Bielsku-Białej. Możemy powiedzieć, bo ta stacja radiowa już nie istnieje, to było Radio Delta. Pamiętam, jak wieczorem przyjechaliście z kasetą, wtedy magnetofonową, powiedzieliście, że to jest wasze nowe dziecko, nowa piosenka. Pamiętam, poza anteną posłuchałem tego chyba 30 sekund i od razu postanowiliśmy z realizatorem, który produkował cały program, zagrać ten numer w całości. No i wtedy rozdzwoniły się telefony. A co to za zespół? A gdzie można kupić kasetę? Bo wtedy to były czasy, kiedy tak naprawdę kupowało się nie płyty CD, ale kasety magnetofonowe z muzyką. I od tego momentu tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pamiętacie jeszcze ten moment?
5: Oczywiście pamiętam tak, jakby to było dokładnie wczoraj. Rzeczywiście wtedy był jeszcze taki okres, kiedy się, że tak powiem, nagrywało na słynne kasety magnetofonowe.
4: No właśnie.
5: Była strona A i strona B, prawda? Czyli ta płyta się dzieliła na dwie rzeczy, na dwie strony dokładnie i rzeczywiście utwór ledwo co wyszedł spod igły, prawda, w studiu Bielsku-Białej, gdzie nagrywaliśmy naszą pierwszą płytę Goz Orkiestra 1. Właśnie mieliśmy możliwość w Beskidach wszystkim zaprezentowania tej właśnie lornetki.
4: I od tej piosenki tak naprawdę zaczęła się wasza wielka muzyczna kariera, która trwa do dziś, ale powróćmy jeszcze do historii. Kto wpadł w ogóle na pomysł powstania grupy Golec Orkiestra?
5: Znaczy, on tak naprawdę można w pewnym skrócie, zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bary, bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał.
4: Parę dni trwają.
5: Tak, panie. Tak, no trwają, dzieje się, jednym słowem. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to, czyli Zbigniew w Wałach, no i część zespołu Golec Orkiestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy
6: Dema, tak zwane.
5: No dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako, będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponad 60 produkcji z różnymi artystami. To była i Kaja, to był i Piasek, to był i Marla, i
6: Norbi,
5: i Piersi, i wiele, wiesz, to powiem już teraz. I później był temat taki, że no wszyscy nas znali jakby zupełnie z innej strony. A tutaj pojawiła się po prostu jakby jakaś nowa odsłona Golców. I nie bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. I tak powiem, nie uwierzyli w ten projekt tak zwani słynni majorsi znajomi w Warszawie. No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła, no, w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, no, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, no, w dużej mierze, nie, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
6: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowie śpiewają, i rzeczywiście...
5: Albo kierownikiem
6: i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
4: To prawda, że pierwszą płytę składała cała rodzina w garażu?
6: Tak, dokładnie, bo to w sumie jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tam te wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała. Jeden wyciągał.
5: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci, no, nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio i oczywiście, jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci. No, a my oczywiście trzeba przyciąć, no bo tu biedny student i prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc, no i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz. No i
6: rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milowce.
5: No i cała rodzina oczywiście, impreza
6: babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska-Białej przyjechali i też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty i oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
4: Słuchajcie, no zastanawia mnie to nadal, jak to się stało, że właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych usłyszał waszą piosenkę. Czy to może było tak, Łukasz Paweł, że przyjechaliście któregoś pięknego dnia do Warszawy, zapukaliście do ambasady i poprosiliście, że jak będzie prezydent w Polsce, żeby mu dać tą kasetę, żeby posłuchał?
6: Słuchaj, o takich kulisach nie możemy mówić.
5: Rozumiem. Porządne, że tak powiem, cysterny z gór przyjechały.
4: Ja rozumiem.
5: Śliwki były, rozumiem, zbierane.
6: Jak to się mówi, zajcie to po Bożemu, nie?
4: Rozumiem, dobrze, nie będę wnikał w takim razie.
5: Nie.
4: Ale zaskoczenie dla was było, dobrze?
5: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców, byli ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wizytę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko to jest cała jakaś tam ekipa, prawda, no i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Golec Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
6: cywilizacyjną w ogóle,
5: tutaj
6: nie?
5: Jakby w tej wschodniej części Europy, no i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian, no było bardzo uzasadnione i takie szczał w dyn, można powiedzieć.
4: No to muszę o to również zapytać, czy zagraliście już koncert u George'a W. Busha na jego ranchu w Teksasie?
5: Jeszcze nie, ale tam jesteśmy, jest muzeum jego i w tym muzeum również to ścielisko
6: jest. Całe rodziny Bushów.
5: Jest muzeum rodziny Bushów i w tym muzeum właśnie jest również ten element z tym ścieliskiem, także można tam sobie posłuchać również tej piosenki i jest jakby odniesienie do tej wizyty wtedy w Polsce. W 2002 roku.
4: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Specjalnym gościem programu jest dzisiaj zespół Golec Orkiestra. Raz jeszcze dobry wieczór. Słuchajcie, jak to się stało, że wasza muzyka pojawiła się w kultowej komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze to nie wszystko?
5: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba być, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Golec spisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki, czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze mnie, to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów, no i faktycznie tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Golec z orkiestry. Bo jedynka i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec orkiestra numer jeden, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo to było 13 utworów i to było 13 numerów. Tak, bo myśmy taki mieli bajer, że na każdej płycie dajemy 13, szczęśliwą liczbą dla nas jest, to musi być 13 piosenek na każdej płycie. No i właściwie na większości płytach mamy tak właśnie tą liczbę, czyli to będzie w sumie tam 26 numerów, nie?
6: Tak. A z drugiej strony, no, sam film też w ogóle świetną robotę zrobił, bo to rzeczywiście nie zawsze jest aktualny, jeżeli często jest właśnie puszczany w telewizji, także można go spotkać bardzo często. Właśnie główną rolę odgrywa Marek Konrad między innymi. Bardzo lubię tego aktora, więc no, jest to charakterystyczny film i moim zdaniem on będzie taki...
5: To już był taki klasyk, taka ikona.
6: Taki klasyk, właśnie ikona, tego mi właśnie brakowało. Tak, to można powiedzieć, on przejdzie do takiego właśnie...
5: No klasyk po prostu.
6: No tak.
5: No także my generalnie to było też dla nas nowe doświadczenie, ale wydaje mi się, że dobrze to się wszystko zgrało i dobrze też to się spasowało. No jedno z drugim, że tak powiem.
6: Ta muzyka z tym filmem, właśnie z tym obrazem pasuje. Tak, w całości. No ją się dobrze czyta właśnie. I to crazy, prawda, jak tą krowę ciągną, prawda, za tym autobusem i tak dalej.
5: To jest w ogóle jakaś abstrakcja,
6: nie? Kultowe tam, tu nie będziemy cytować tych tekstów, bo tam są takie na niektóre...
4: Musielibyśmy wypikać.
5: Tak, to byłoby pikania sporo, no. Ale
6: i hasło przewodnie, prawda, podczas pierwszego otwarcia tego biznesu, prawda, gdy...
5: No, polecamy, z całego serca.
6: Jeżeli ktoś nie widział oczywiście, tak. Także... No super, półpesa i bardzo sobie to cenimy.
4: A czy jeszcze jakieś propozycje dostaliście filmowe?
5: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no ja jedam, no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
6: sytuacje,
5: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś większe programy telewizyjne i koncerty telewizyjne i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, o to później cało. Znaczy, no w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, muzykę no z Edytą Pawło tam no od święta. I po prostu
6: też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
5: No bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, no z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialny za teksty od wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Błęckim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały, ale tak naprawdę to jest tak, no technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe i to jest pierwszy krok, no i rozsyłamy po naszym teamie Golec orkiestrowym, co wy o tym myślicie.
4: Rozumiem.
5: Czy będzie z tej mąki lep, czy nie, bo po prostu dwa krótkie pytania. No, jedni dają lajka, tak, inni no nie dają tego lajka.
6: Nie idź tą drogą, tak, nic z tego nie będzie.
5: Nie, no i ale po prostu jakaś, zawsze jest jakiś feedback, że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie, zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolnij. No i po prostu, no i jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę, tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał brat siada wtedy i pisze tekst, albo tam no właśnie, czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
4: Zespół Goles Orkiestra jest moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut porozmawiamy o nowych głosach, które pojawiają się w piosenkach grupy Goles Orkiestra. Zatem bądźcie z nami.
7: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM.
4: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracamy do spotkania z grupą Goles Orkiestra. Czy na przestrzeni tej wielkiej muzycznej kariery 25 lat nie mieliście ochoty, żeby każdy z was na przykład na moment wybrał karierę solową?
5: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przyjdzie. Mhm. Czegoś takiego. No ja też nie. Jakoś tak nie mam takiej potrzeby. Mhm. Jako sesyjni muzycy, to cały czas mam jakieś propozycje, żeby coś tam
6: też mamy czas, żeby tam coś robić.
5: Ale tutaj wiesz, no tu jest cały, wiesz, mechanizm bardzo dobrze prosperujący, działający, więc tutaj trzeba to pchać na muzyk.
4: To jeszcze muszę
5: No i w związku z tym, jakby wiesz, no na chwilę obecną mamy 12 nowych utworów gotowych praktycznie. No niektóre są prawie gotowe, no jakby wymagają finalnych miksów, zgrania jakiegoś takiego, ale to już jest też jakby no taki konkret, z którym właśnie wychodzimy na zewnątrz i lada dzień tym wszystkim się podzielimy właśnie w formie płyty, w formie nowych klipów, teledysków. Teraz kolejną piosenkę wypuściliśmy, czyli Ewę. Bardzo ciekawy utwór, dobrze się spisuje na koncertach, klip ma kilka dni. Także widzimy dosyć pozytywny odbiór, komentarze.
4: Będziemy oczywiście o tym również rozmawiać, o waszych nowych planach, o tej
5: także
4: nowej płycie.
5: Także jakby po prostu tak, że po tych wszystkich latach nie siedliśmy na laurach i już nic więcej nie musimy robić, tylko kapelusz zawiesić, odcinać kuponiki. Nie, tylko nas cały czas... tylko nas cały czas muzyka kręci, fascynuje, inspiruje nas, życie inspiruje. W związku z tym no mamy tych przemyśleń sporo, które właśnie są zawarte w tych piosenkach, między innymi w Ewie.
4: O tej nowej piosence Ewa będziemy jeszcze rozmawiać w Radiu Złote Przeboje, a ja muszę się was zapytać, jakich artystów tak naprawdę zapraszacie do tych swoich nowych projektów?
5: No, w 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała symfoniczna z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Gurunty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry, Gromiego i BDOS-a. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest BDOS, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, no bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
6: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Nina Terenty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto tu ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Radowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
5: Zatańczyła
6: tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Później, prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia, to wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pectus, Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
5: Ewę Farną,
6: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście też rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.
5: No ale to też pokazuje, że muzyka jest jakby otwarta i właśnie przy przypadku płyty Symfoetnik to było tak, że jakby też goście z różnych jakby, że tak powiem,
6: galaktyk,
5: estetyk muzycznych też śpiewali nasze piosenki. Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
6: Świetnie zrobił.
5: No, ponieważ oczywiście Gromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, czy no
6: zagrał,
5: no bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też i Janosika zagraliśmy później, oczywiście z Krzyśkiem Trybuniem, Tłutką, też premierowy utwór Wywiął mnie w góry, przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem, pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę, miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę. I takie też będą właśnie. Już kończymy kilka utworów, ale to nie będzie taka nasza tajemnica, żeby faktycznie zaskoczenie miało być wtedy, kiedy to ogłosimy światu. Słuchajcie, jest coś nowego, Golec Orkiestra i...
4: I tu na pewno pojawią się nazwiska wielkich polskich muzyków. To teraz porozmawiajmy o tym waszym nowym dziecku, czyli o piosence Ewa. Inspiracja czerpana była z Biblii.
5: No tak, tu chodzi o tą Ewę z Adamem, z Edenu, oczywiście, z raju. O tą, tak. To oczywiście tutaj to było tak, że pierwsze była muzyka. Ja stworzyłem tą muzykę i ona była, oczywiście miała też tam ileś odsłon, ale to już tak mniej więcej bujało na samym początku bardzo fajnie. I Wojtek Błyerski mówi, daj mi to, bo mi się to podoba, mam na to jakiś pomysł. No i faktycznie, że tak powiem, z podnabową Rafała, brata Rafała, że tak powiem, właśnie w ten klimat. Oczywiście, no jest to piosenka, którą... do której trzeba podejść na bardzo dużym uśmiechu i na luzie. No nie jest to numer na poważnie, tylko jest to numer po prostu, siąść, kawkę wypić, ciało zjeździć się, pośmiać.
6: Są lajtowe numery, tak. Poważne, ciężkie, prawda? To jest takie jak z przymrużeniem oka.
5: Czyli jak lornetka. Czyli właśnie, to jest ta sama jakość, co w lornetce. Czyli po prostu trzeba mieć luzik do życia i tak ten utwór odbierać. I tak też go ludzie odbierają, bo przecież graliśmy już go na kilku koncertach. I no naprawdę, samograj.
4: Przy okazji tej piosenki Ewa, bo ona również powstała z okazji 25-lecia zespołu Golec Orkiestra. I jakieś niezwykłe rzeczy szykujecie dla swoich fanów na 25 lat muzycznej kariery?
5: No tak, no tu jest ambitny plan, bo właśnie zamykamy płytę, mamy 12 nowych piosenek. Tutaj i właściwie jest ambitny plan, żeby od 5 kwietnia przyszłego roku ruszyć już taką regularną trasę koncertową z 25-leciem. Także tej wersji się trzymamy, planujemy też duży koncert jubileuszowy z udziałem wielu artystów, tych, którzy wezmą udział w tym projekcie tejże płyty, bo już pewne rzeczy mamy podomykane, podopinane, ale tutaj o szczegółach nie mogę mówić, bo tak jak powiem, niech to będzie
4: tajemnica.
5: To będzie niespodzianka i po prostu ale cóż, jakby zamykamy te wszystkie sprawy, także już scenariusze, jakieś wizualizacje, materiały się realizują do tego wszystkiego, także jakby już te prace postępują, także już się czujcie Państwo zaproszeni na te koncerty jubileuszowe, bo to będzie zupełnie coś innego, będzie promocja nowego materiału, także oczywiście szczegóły na naszej stronie golec.pl.
6: A z drugiej strony musimy sobie zadbać właśnie o ten jubileusz, bo my najbardziej czujemy, prawda, co chcemy pokazać Państwu, z czym się utożsamiamy, jak to ma wyglądać, mamy swoją koncepcję właśnie na cały projekt, jak tutaj właśnie przed nami jest chociażby projekt Symphoetic, prawda, płyta, którą też od początku do końca, można powiedzieć, zrealizowaliśmy, mając tam jakiś zamierzony cel i wizję tego wszystkiego.
5: I pomysł.
6: I to jest właśnie najistotniejsze. To samo będzie z jubileuszem, który będzie też pewnie nie takim, jak to się mówi, sztampowym, tylko coś ekstra naprawdę się szykuje.
5: A tym bardziej, że my sporo świata zwiedziliśmy, w wielu krajach graliśmy, w przedziwnych miejscach, można powiedzieć, kulę ziemską objechaliśmy 50 razy dookoła. Ostatnio zagraliśmy 15 turnę po Stanach Zjednoczonych. Teraz gramy w Niemczech kilka koncertów, później lecimy do Rzymu, w Polsce bardzo dużo. Także tych naprawdę takich ciekawych rzeczy do pokazania jest sporo.
4: Kalendarz napięty,
5: Kalendarz napięty, ale mówię w perspektywie tych lat, które się odbyły. Także tutaj jest co pokazać, jest o czym, że tak powiem,
6: śpiewać.
5: Grać i śpiewać, trąbić. Także mam nadzieję, że to będą też ciekawe i przede wszystkim inne koncerty. Inne od tego, co gramy na chwilę obecną, bo też jest cały set już na nowo przygotowany, wykreowany, utworzony. I mam nadzieję, że że to będą takie no, niezwykłe koncerty. Mhm.
4: Tych koncertów w przeciągu tych 25 lat zagraliście no, tysiące. Czy macie jakiegoś takiego nadwornego kronikarza, który notuje te wasze wszystkie koncerty?
5: Takim najwierniejszym kronikarzem jest Urząd Skarbowy w Żywcu.
8: Tak myślałem, ale nie chciałem tego powiedzieć.
5: I nasza księgowość kreatywna, która też to wszystko ma.
9: Tam jest czysta prawda.
8: Rozumiem.
5: Także tam wszystko wyliczone, co do joty od wszystkiego są podatki zapłacone.
8: Dudki oddane.
5: Tak. Że jak ktoś mówi, co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi.
9: Ale tak, na nasze 20-lecie, czyli 5 lat temu, mieliśmy ponad 2,5 tysiąca koncertów zagranych. Mhm. Więc teraz przez 5 lat na pewno ta suma dużo, dużo wzrosła. Mhm. Także, ale na pewno będziemy podczas tego jubileuszu naszego się chwalić, ile właśnie zagraliśmy koncert, czy nam właśnie przybędzie, jeśli chodzi o okrążenie ziemi, o które Łukasz wcześniej powiedział. Oj, na 20-lecie było to prawie 50 razy. O. Myślę, że teraz na pewno to kilkakrotnie
5: to w ogóle
9: wzrosła ta ilość, także no rzeczywiście. Ale to jest policzalne.
4: Koncertujecie na całym świecie. Czy macie taki koncert, który pamiętacie do dziś?
5: Z takich na pewno znaczy koncert, no być może wydarzenie przy tych koncertach, bo tutaj jestem jakby ciekawy czasami historii. Mieliśmy kilka awaryjnych lądowań samolotowych, także znamy lądowanie na pianie, znamy te tematy, między innymi do Stanów, jak lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty, jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto i nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no i wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
8: samolocie. Rozumiem, że wesoły samolot był.
5: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
9: Jak czekaliśmy na lotnisko, no.
5: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
9: Jak na filmy, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
5: Tak, no nie wiało.
9: Nie wiało, nic tam się nie działo pod względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
4: Jak znam siebie i was, to ta nasza rozmowa mogłaby spokojnie jeszcze trwać do białego rana, ale czasu już naprawdę nie mamy. Fajnie było się spotkać w radiowym studiu, wypić tą przysłowiową małą czarną, ale nie po góralsku. No i powspominać początki waszej wielkiej muzycznej kariery. 25 lat minęło jak jeden dzień. Życzę wam, żeby te kolejne 25 lat każdego roku zaskakiwało was i nas nowymi dźwiękami. I tego wam życzę i życzę również, żeby któregoś dnia zadzwonił albo Łukasz, albo Paweł i powiedział: Wojtek, słuchaj, Sting do nas zadzwonił. Chcemy robić z nim wspólnie muzę, bo to byłoby naprawdę ciekawe połączenie. Zespół Goles Orkiestra i Sting. Tego wam życzę. Gorąco dziękuję za spotkanie.
5: Dziękuję bardzo. Niech się te życzenia ziścią.
4: Jak sami słyszycie, pomysłów zespołu Goles Orkiestra naprawdę nie brakuje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku czymś nas naprawdę niezwykłym zaskoczą. A to jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
10: A dzisiaj w roli głównej Andrzej Krzywy, dzięki któremu lata 80. i 90. w muzyce brzmiały absolutnie wspaniale. Zespół Dab, no i oczywiście zespół Demono. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że zespół Demono był pierwszym w naszym kraju, który wydał płytę na nośniku USB, czyli na pendrive'ie. To był rok 2006 i płyta zatytułowana 7 dni. A skoro już o tym mowa, to Andrzej Krzywy ma pewną teorię związaną z układem piosenek na płycie, który to układ też zależy od nośnika, na którym muzyka jest wydawana.
11: Na wielu płytach jest taki klucz, że zaczyna się od powiedzmy dwóch, trzech szybkich utworów, potem następuje ballada. Biorąc pod uwagę wydawnictwa na winylach, no to ustawienie piosenek ma ogromne znaczenie, no bo chodzi o to, żeby wykorzystać jakby do końca nośnik, tak? Więc ustawiało się według czasówek, prawda? To miało znaczenie. Na kasetach zresztą podobnie, no, żeby nie zostawało z jednej strony 10 minut pustej taśmy. Wszystko miało swój określony czas, więc pod to tak naprawdę przede wszystkim się ustawiało kolejność. No, a już potem na płycie, no to w zasadzie kwestia gustu.

0: ściany.
1: Andrzej Krzywy, obecny na muzycznej scenie od kilku dekad. Czy jego zdaniem show biznes na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat zmienił się na lepsze czy na gorsze?
2: No zdecydowanie na lepsze, naprawdę. Czasy komuny, kiedy to wszystko ruszało jakby w moim życiu, no były bardzo przaśne, no. Sprzęt chociażby, tak, to była jakby pierwsza przeszkoda. Graliśmy oczywiście na Eltronach, graliśmy. Co więcej, z dubem, ja pamiętam, że myśmy na początku nie mieli swoich instrumentów. Instrumenty były wypożyczane z klubu Remont, w którym byliśmy jakby zespołem studenckiego klubu Remont. Dopiero potem za jakieś koncerty, które zgraliśmy, nie dostawaliśmy pieniędzy, tylko pieniądze szły do jakiejś tam wspólnej kasy i z tego oni jako Remont kupili nam gitary w jakimś sklepie muzycznym. Tam trzeba mieć jakieś glejty, jakieś... To było strasznie skomplikowane.
3: To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno: życzyć wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.